0: środę w naszym kraju pojawi się generał Dan Kane. Spotka się m.in. z szefem resortu obrony Władysławem Kośniakiem-Kamyszem. Wizyta odbędzie się po ogłoszeniu przez USA decyzji o rezygnacji z wysłania amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Temat wywołał ogromne poruszenie w polskiej polityce. Warszawa już zapowiada intensywne działania dyplomatyczne i wojskowe. Generał Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, to jeden z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Decyzje Stanów Zjednoczonych mają charakter logistyczny, nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i na współpracę polsko-amerykańską. O takim zapewnieniu ze strony Waszyngtonu mówi premier Donald Tusk.
1: Spodziewaliśmy się od wielu, wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy. Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce, większe zainteresowanie innymi teatrami i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast i odpowiada skutecznie także dziś. Apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. I Polska jest tutaj absolutnie wiodącym krajem, nic się tu nie zmieni.
0: Premier zapewnił, że polskie władze są w stałym kontakcie z sojusznikami z USA i NATO. Kierowcy, wy musicie uważać na obwodnicę Trójmiasta. Na S6 w Chwaszczynie, to odcinek Gdynia-Wielki Kack-Kołeczkowo. Samochód osobowy najechał na bariery. Jeden pas w kierunku Szczecina jest zablokowany. Do końca września obowiązywać ma zakaz wstępu do części zniszczonych przez pożar terenów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jej popularne turystycznie zakątki są nietknięte przez ogień i dostępne dla gości. Tak zapewniają leśnicy. Bardzo liczą na obecność turystów. Z leśnikami rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: Leśnicy zapewniają, że nie ma powodu do omijania tych terenów.
3: Najpopularniejsze ścieżki turystyczne pozostały poza zasięgiem pożaru.
4: Trasa rowerowa Singeltra, która cieszy się ogromnym powodzeniem, rezerwaty przyrody.
2: Tam ognia nie było. Czekają też szumy nad Tanwią, stawy Echo i inne atrakcje Roztoczańskiego Parku Narodowego, o który pożar nawet nie zahaczył.
5: Spokój, cisza, same pozytywy.
2: Usłyszałem od mieszkanki okolic, które szykują się na sezon.
0: Przez napiętą sytuację międzynarodową wielu Polaków rezygnuje z dalekich wyjazdów na wakacje. Taki jest wniosek z wczorajszego spotkania właścicieli biur podróży z całego kraju w Warszawie.
6: Odświeżamy pewne kierunki, o których już zapomnieliśmy.
7: Na przykład?
6: Tutaj mowa na przykład o Bułgarii, która znowu wraca do naszych zainteresowań.
7: W tym tygodniu ilu klientów zgłosiło się do pana biura podróży?
8: 10.
7: I dokąd wybrali wycieczki?
8: Turcja, Egipt, Grecja.
7: Zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami jest podobne jak rok temu, czy jednak mniejsze?
8: Jest dużo mniejsze. Odnotowujemy tak naprawdę większy przychód na kierunkach bałtyckich. Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia.
0: Z Katarzyną Turosieńską i Michałem Żebrowskim z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
9: Świat muzyki w faktach RMF FM.
0: Kraków stolicą niezwykłych kinowych dźwięków, a to wszystko za sprawą Festiwalu Muzyki Filmowej. Dziś w stolicy Małopolski międzynarodowa gala seriali, podczas której zabrzmią suity z Yellowstone, Gwiezdnych Wojen czy serialu Pingwin. Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej poprowadzi maestro Dirk Bross. To naprawdę fantastyczna orkiestra. Utalentowani muzycy pracują bardzo szybko, profesjonalnie, są bardzo skupieni. Program jest bardzo trudny, ponieważ mamy różnorodne style. Niektóre utwory są mainstreamowe, jest to dla nas łatwiejsze. Ale utwór Mika Giacchino, który właśnie zagraliśmy z serialu Pingwin, jest bardzo współczesnym. Orkiestra wykonała świetną robotę. Nie mogę doczekać się koncertu. Ten spektakularny koncert rozpocznie się o 19 w krakowskiej Tauron Arenie, a próbę do międzynarodowej gali seriali obserwowała Jadwiga Polus z RMF Classic. W faktach wracamy teraz do porannej rozmowy RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był rzecznik rządu Adam Szłapka. Rozmawiali m.in. o przyszłości ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
10: Sytuacja Waldemara Żurka w rządzie osłabła.
11: Nie ma planów rekonstrukcji rządu.
10: Żadnych?
11: Żadnych.
10: Dobrze. Kiedy pierwsze pieniądze z SAFE płyną do Polski?
11: To są, myślę, że najbliższe tygodnie, bo umowa została podpisana i musiałbym dokładnie sprawdzić, ale to jest kwestia dni, kiedy pierwsza zaliczka, to jest ponad 6 miliardów wpłynie do Polski.
10: No to samo słyszeliśmy tydzień temu, to jest kwestia dni, to jest kwestia...
11: Tydzień to jest 7 dni, tak. Umowa, prace Polskiej Grupy Zbrojeniowej, BGK.
10: Ale do końca maja będą te pieniądze?

0: Myślę, że tak. Na pewno, na pewno. Ale panie redaktorze, bo też żebyśmy zdawali sobie sprawę, bo okej, padły zapewnienia tydzień temu, że za kilka dni, ja to potwierdzam, że teraz, że za kilka dni. Mówimy o projekcie europejskim, który ma, z którego Polska ma skorzystać ponad 43 miliardy euro, który został zatwierdzony w maju zeszłego roku, a wypracowany w czasie polskiej prezydencji, czyli w pierwszej połowie 2025 roku, a wymyślony pod koniec 2024 roku. Nie było nigdy. Nigdy przenigdy tak masywnego programu europejskiego, który byłby tak szybko przepracowany.
1: No i to pytamy.
0: Właśnie, więc teraz...
1: Pytamy o to, kiedy będą pieniądze. To znaczy fantastycznie, że szybko poszło
0: będą
1: uzgodnienie.
0: Szybko. To jest ekspresowy projekt i także właśnie on jest tak ważny właśnie dlatego, że czasy są bardzo niestabilne. My musimy w Europie inwestować w polski
1: przemysł. A co z planem B? Bo dzisiaj ma być zaprezentowany plan B.
0: To będzie dzisiaj zaprezentowany.
1: No, ale rozumiem, że pan wie, jaki jest ten plan
0: B. Tak, ale no... Po to jest dzisiaj prezentacja odpowiednich ministrów, ministra Kierwińskiego, ministra Kośniaka-Kamysza, pani minister Sobkowiak.
1: Poszły już przecieki i na przykład jest taka informacja, że po prostu nastąpi przesunięcie. Te pieniądze, które może wykorzystać MON, to wykorzysta je, a z budżetu, planowanego budżetu MON-u pieniądze zostaną przesunięte na inne służby mundurowe.
0: Widzi pan, jak pan wszystko wie, ale wszystko o godzinie 15 będą...
1: A czyli jednak dobrze
0: wiem. To się pan przekona o tej 15. Mimo obstrukcji Karola Nawrockiego i posłów Prawa i Sprawiedliwości, wykorzystamy co do euro pieniądze,
1: ale
0: które
1: rozumiem,
0: mamy przeznaczone
1: na ten właśnie ten model, tak? To znaczy, że po prostu nastąpią przesunięcia finansowe wewnątrz...
0: Polski przemysł zbrojeniowy nie
1: straci. To Juliana z Norwich, taka mistyczka średniowieczna, mówiła, będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, ale pan jest rzecznikiem rządu, a no nie średniowieczną mistyczką.
0: Mówię, będzie dobrze i nie chcę tych wszystkich informacji ogłaszać przed panem ministrem, panem premierem Kośniakiem-Kałyszem, który razem z ministrem Kierwińskim, z ministrem Klimczakiem, z panem minister Sobkowiak-Czarnecką będą mówić dzisiaj o 15, dokładnie o szczegółach tego, ale tak, no, tu chodzi o to, żeby... PiS wielokrotnie zarzucał, co jest kompletną dezinformacją, że podpisanie umowy SAFE odbyło się niezgodnie z procedurami. Otóż odbyło się właśnie zgodnie z procedurami, które zostały przyjęte w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest wykorzystana ustawa o obronie ojczyzny. Ale dzięki tej ustawie o obronie ojczyzny można wykorzystać w pełni pieniądze na obronę, wykorzystywane przez Ministerstwo Obrony.
1: A w związku z tym mniej pieniędzy trzeba dać nam, on i można dać
0: natomiast,
1: na inne służby.
0: Natomiast zależało nam na tym, żeby z tak gigantycznego programu skorzystały też inne służby. Policja, Straż Graniczna, żeby wykorzystała infrastrukturę, żeby można było wykorzystać te pieniądze na infrastrukturę. No, mamy krytycznie ważne połączenia drogowe, połączenia kolejowe, mosty, mamy podwójnego zastosowania infrastrukturę i obstrukcja Karola Nawrockiego i posłów Prawa i Sprawiedliwości bardzo utrudniła to możliwość skorzystania, więc my szukamy takiego modelu, który pozwoli wykorzystać pieniądze, więc tak będziemy szukać i pan zna te mechanizmy dobrze, no tak działa też administracja, że czasem potrzebne są przesunięcia.
1: Kiedy premier Tusk spotka się z premierem Węgier, Peterem Madziarem?
0: W przyszłym tygodniu.
1: A dokładnie wiem kiedy?
0: Tak.
1: A może pan powiedzieć?
0: Ta informacja się już pojawiała, no to będzie najprawdopodobniej środa przyszłego tygodnia.
1: Nie, a z kim jeszcze spotka się Madziar, premier Madziar, wie pan już?
0: Myślę, że spotka się też z panem prezydentem. To będzie normalna, oficjalna wizyta pierwsza w Polsce.
1: A z kardynałem Grzegorzem Rysiem, bo z Krakowa płyną takie sygnały, że może nawet z Rysiem się spotka.
0: Nie wykluczam, ale to jest też tak, że nasi partnerzy z Węgier przyjeżdżają do Polski na wizytę i część tej wizyty zawsze jest, ta część, która dotyczy premiera, jest uzgodniona z premierem. Te części, które dotyczą innych spotkań są uzgadniane przez stronę węgierską.
1: To będzie triumfalny objazd Petera Madziara po Polsce?
0: Nie wiem, czy... Widzimy, jak to teraz wygląda. Znaczy, oni chyba już ten taki czas pierwszy ucieszenia się z tego, że wygrali. No bo to jest duże zwycięstwo. Myślę, że nie tylko na Węgrzech radość z tego, że przegrał Orban, że wygrał Peter Madziar. taka radość zapanowała. Oni się ucieszyli w dniu wyborów, oni się ucieszyli w dniu zaprzysiężenia rządu, a teraz przed nimi gigantyczna
1: robota. Polityka będzie.
0: A teraz jest twarda polityka i gigantyczna robota.
1: Mamy pewność, że w sprawach ukraińskich na przykład będziemy mówić z nimi bardziej jednym głosem, bo jak się słucha Madziara, to on ma takie poglądy... No i jednak nadal bardzo mocno, jedni powiedzieli patriotyczne, drudzy powiedzieli nacjonalistyczne.
0: Na pewno będzie lepiej, to znaczy poglądy czy retoryka to jest jedno, a to, że Viktor Orban zachowywał się czasem, mówiąc delikatnie, nieracjonalnie z punktu widzenia Europy i pewnie też Węgier, albo działał w interesie jakichś partnerów zewnętrznych swoich, to jest coś zupełnie innego. Już pierwsze decyzje, które rząd Madziara podejmował, raczej pokazują, że tutaj będzie następowała zmiana, zarówno w kwestiach dotyczących Ukrainy, podejścia do Rosji, jak i w kwestiach dotyczących Europy.
1: Spotkanie z premier Tuskiem, środa w Warszawie.
0: Będziemy wszystko dokładnie potwierdzać, ale tak.
1: A będzie przemówienie Madziara do Polaków?
0: To jest normalnie oficjalna wizyta. Tutaj nie ma tego typu planów na razie.
1: Panie ministrze, nie dało się dłużej ignorować wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie transkrypcji małżeńskiej do płciowy. Długo to trwało.
0: Nie ignoruje.
1: Ale długo trwało to podjęcie tej decyzji o wpisywaniu i transkrypcji.
0: No, kilka tygodni trwały prace.
1: Lewica chciała dużo szybciej. I sugerowała, też... że to minister Kierwiński
0: hamował. Nie, to nie jest tak. Znaczy od samego początku pan minister Kierwiński z ministrem Gawkowskim pracowali. Mówił o tym bardzo precyzyjnie przed posiedzeniem rządu w tym tygodniu premier Tusk. To jest kwestia i praworządności, i kwestia godności.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od rzecznika rządu Adama Szłapki.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tak, słuchamy.
1: Moja propozycja 14 843 659.
0: Za dużo. I ostatnia osoba.
2: Halo?
3: Cześć.
0: Cześć. Skąd dzwonisz?
3: Mówi Jurek z Klapkowic.
0: Skąd?
3: Klapkowic. 14 843 657.
4: Halo?
3: Niemożliwe. Ale jestem normalnie zaszokowany. Czy ty zdajesz sobie sprawę, że ja w czwartek wygrałem 20 milionów?
5: Za dużo? Za mało. Od wtorku do soboty.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Rok Wieczorek z Piotrem Mecem.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: każdy będzie miał jakąś swoją kiełbasę wyborczą. Głosujcie na mnie.
1: No, nikt się już nie nadaje, trzeba wszystkich zmienić.
2: Zanim wrzucisz głos do urny, my wrzucimy ich do naszego kontenera wyborczego.
3: Nie ma już pytania dlaczego, tylko jest pytanie kiedy.
2: Codziennie od 1 września o 12 i o 17. Na żywo kontener wyborczy. Twój wybór, nasz program.
4: Radio Muzyka Fanty!
3: Ten Sejm będzie należał do nas.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Zadzisz w dół. Tak już jest na tym świecie, że gdy słonko przygrzeje, to chłopaki jak idioci oglądają się za siebie na ulicach, w dzielnicach, piaskownicach. A to wszystko przez kobiety, bo z

0: reklamy, a to wszystko po to, by podskakać sobie w górę poprzez...
1: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
2: A kolejne fakty w RMF FM. Amerykańscy urzędnicy podzieleni nagłą decyzją o odwołaniu wyjazdu brygady pancernej do Polski. Tym otwieramy fakty, później zajrzymy w nich na sklepowe półki. Tam ceny niestety rosną. O szczegółach powie dziennikarz RMF FM. Wołodymyr Zełański ostrzega przed możliwym atakiem Rosji na jedno z państw NATO. W administracji Donalda Trumpa są ludzie, którzy próbują naprawić sytuację z Polską, komentuje Daniel Freed, były

0: Atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO, oświadczył Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że Kijów zna szczegóły rozmów prowadzonych na ten temat między Moskwą a Mińskiem. Poinformował, że ukraińskie służby specjalne odnotowały wzmożone kontakty między białoruskim przywódcą Aleksandrem Łukaszenką a przedstawicielami Kremla. Zdaniem Kijowa rozmowy te dotyczą nie tylko wsparcia logistycznego czy politycznego, ale również bezpośredniego zaangażowania militarnego. Poprawia się stan zdrowia Patryka Budniaka, żużlowca Startu Gniezno, który w niedzielę miał poważny wypadek. 19-latek został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Informacje o stanie zdrowia żużlowca zebrał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Po wybudzeniu ze śpiączki lekarze mają kontakt z młodym żużlowcem. Odpowiada on na krótkie komunikaty i może też poruszać palcami u nóg. To bardzo dobra wiadomość, powiedziała mi Zuzanna Pankros, rzeczniczka wielospecjalistycznego szpitala miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
2: Daje to pewnego rodzaju światełko w tunelu. Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu.
1: Żużlowiec przeszedł bardzo skomplikowaną operację kręgosłupa, ma złamaną miednicę i nogi. Na szczęście nie stwierdzono u niego urazów wewnętrznych. Teraz czeka go leczenie i długotrwała rehabilitacja.
0: Rosną ceny towarów i usług konsumpcyjnych w naszym kraju. W kwietniu ten wzrost w ujęciu rocznym wyniósł aż 3,2%. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,6%. Takie dane podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny. Co się kryje za tymi liczbami i co najbardziej podrożało? To wyjaśni dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
3: Spośród codziennych wydatków w ciągu roku najbardziej podrożały ogórki. 22% w skali roku. I to mimo, że rolnicy sprzedają je za bezcen. Ceny w sklepach coraz wyższe. Po kieszeni uderzają też ceny wołowiny. Wzrost o 19%. Gorzkie wieści również dla miłośników czekolady, bo rok temu była o 17% tańsza. Widzimy też kontynuację wzrostów cen jaj o prawie 10%. Ale są i dobre informacje. Mocno potaniało masło, aż o 21%. Ziemniaki o 25%. To kolejny dramat rolników, ale konsumenci mogą się cieszyć. Tych przecen nie ma jednak zbyt wiele. Jeśli ceny paliw nie wrócą szybko do normy, w następnych miesiącach inflacja znów może wzrosnąć.
4: Fakty z Pomorza Zachodniego.
0: Najpierw było wręczanie wojskowych odznaczeń, a potem uroczysta defilada. W Szczecinie wczoraj odbyły się obchody 30-lecia 12. Brygady Zmechanizowanej. Na placu apelowym była reporterka RMF FM Anna Pałamar.
5: Dzisiaj mamy okolicznościowe właśnie 30-lecie powstania brygady, która nosi imię generała Józefa Hallera.
6: To 30-lecie to taki ważny jubileusz.
5: Bardzo ważny. Służyłem tu opodal jeszcze w latach 83-87. Była to bardzo dobra jednostka.
6: Znajdują się tutaj pojazdy wojskowe, różny sprzęt, jest cała masa żołnierzy. Żeby dzieci mogły zobaczyć tutaj całą brygadę i nauczyć się trochę postaw patriotycznych.
7: Podobają ci się te pojazdy?
8: Tak.
7: Ty masz jakiś ulubiony?
8: Rosomak. Czołg towarowy.
7: Chciałbyś być kiedyś wojskowym?
8: Właśnie zastanawiam się, czy by nie pójść na wojskowego.
0: A to nie koniec atrakcji. Dziś na strzelnicy na szczecińskim Krzekowie odbędzie się piknik wojskowy. W programie ekstremalny dzikobieg, pokaz aut zabytkowych oraz, jej nie mogło zabraknąć, degustacja grochówki. Amerykańska obecność wojskowa w Polsce była jednym z głównych tematów porannej rozmowy RMF FM. Tomasz Terlikowski gościł w studiu rzecznika rządu Adama Szłapkę.
9: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Bo wciąż jest jakaś niepewność.
10: Znaczy, wojska amerykańskie w Polsce są i będą. I to jest, myślę, że najważniejsza informacja. I wszystkim nam powinno zależeć, niezależnie od strony politycznej, żeby wojska amerykańskie w Europie i w Polsce, przede wszystkim w Polsce były, ale też w Europie.
9: Panie ministrze, ale
10: trwają
9: precyzyjnie
10: oczywiście rozmowy.
9: Miała być relokacja, CNN podaje, miała być relokacja. Część jednostki nawet już przyjechało, ale zostało wycofanych z Polski.
10: Oczywiście trwają prace z tego, co wiemy, w Stanach Zjednoczonych i w Departamencie Wojny nad reorganizacją obecności wojsk amerykańskich w Europie. Dla nas obowiązujące jest i ważne to zapewnienie, które otrzymał pan prezydent Nawrocki, że to nie obejmie Polski. Mamy też takie zapewnienie od głównodowodzącego sił NATO w Europie, generała Grynkiewicza. Pamiętajmy o tym, że w Polsce jest obecność wojsk amerykańskich rotacyjna, to znaczy one się zmieniają. Na razie nie ma żadnych takich potwierdzeń, że jakiekolwiekolwiek zmiany tu miały być.
9: Ale jest niepokój w Polakach, choćby dlatego, że czytamy w mediach, że CNN podaje, że taki przekaz dnia płynący z Pentagonu jest taki, że to Joe Biden zwiększył liczbę

0: żołnierzy w Europie, w tym w Polsce z 5 do 10% i to miało być tymczasowe, więc może się okazać, że część z nich zniknie.
1: Wojska amerykańskie, tak jak powiedziałem, w Polsce są i będą. Oczywiście jest niepokój w całej Europie, bo Amerykanie pracują nad jakiegoś rodzaju reorganizacją. Nam zależy na tym i myślę, że wszystkim stronom sceny politycznej w Polsce, żeby ta obecność była stała. Na razie obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest rotacyjna, ona się zmienia, ale na razie bierzemy jako zapewnienia to, co usłyszał pan prezydent w czasie także rozmowy telefonicznej, to co Ministerstwo Obrony wie od generała Grinkiewicza. Za kilka dni odbędą się bardzo duże ćwiczenia w Toruniu, także z udziałem wojsk amerykańskich dotyczących Apache. Tutaj na razie nie ma mowy o jakiejś redukcji wojsk w Polsce.
0: Ale nie byliśmy zaskoczeni tym, co się wydarzyło, bo wygląda na to te nocne spotkania, telefony, konsultacje, prezydent, premier, minister obrony narodowej, i wicepremier, wszyscy rozmawiają, czyli chyba jednak nas Amerykanie zaskoczyli.
1: Tutaj w tej sprawie wszystko powiedział pan premier Kosiniak-Kamysz. Właśnie dlatego, że ta informacja była jakąś nową informacją, która się pojawiła w mediach, stąd rozmowy i z generałem Grinkiewiczem i oczywiście z prezydentem, z premierem. No, w tej sprawie tu nie może być żadnego sporu. Nam zależy na tym.
0: Ale wszyscy byli zaskoczeni, prezydent też był zaskoczony.
1: Myślę, że wszyscy mieliśmy takie same informacje w tej sprawie, ale w tej sprawie ani nie powinno być sporu między instytucjami w Polsce, ani między stronami sporu politycznego, sceny politycznej. Chcemy wojsk amerykańskich w Polsce, chcemy wojsk amerykańskich w Europie, co też ma znaczenie, no bo też nam powinno zależeć na tym, żeby w państwach bałtyckich była obecność stała wojsk amerykańskich i w innych państwach.
0: Panie ministrze, ja rozumiem tak, my chcemy, to wszystko jest jasne. Polacy myślę też chcą, bo to daje poczucie bezpieczeństwa. Pytanie, czy Amerykanie chcą mieć tutaj swoje wojska?
1: Według informacji, które mamy od i generała Grinkiewicza i tych, które przekazywał pan prezydent Trump prezydentowi Nawrockiemu, żadnego ale rodzaju reorganizacje.
0: Ta rozmowa z Donaldem Trumpem to jest przed tymi decyzjami Pentagonu, czy ona się odbyła już?
1: Ja mówię o tych wcześniejszych. Ja mówię o tych wcześniejszych, co do których
0: coś się zmieniło.
1: Co do których mogę się odnosić, bo mogę się tylko odnosić do tych informacji administracyjnych, które pojawiały się wcześniej. To są rzeczy, które nie powinny obejmować Polski, no ale prace, jak rozumiem, w Waszyngtonie trwają. Przypominam, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest obecnością rotacyjną, to znaczy oni po prostu zmieniają i to, że któraś z rotacji może być wstrzymana.
0: Jeżeli prace trwają, to możemy się znowu obudzić w sytuacji, kiedy którejś nocy zostaniemy zaskoczeni taką informacją, że ktoś wyjeżdża, ktoś nie przyjeżdża.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej jest też w kontakcie stałym z amerykańskimi partnerami, także po to, żeby nic nas nie zaskakiwało. Wiem, że wczoraj też odbywały się rozmowy. Nasze stanowisko jest jasne. Amerykanie znają to stanowisko, rozumieją je. Myślę, że Polska jest też, co zresztą Amerykanie bardzo często powtarzają, bardzo lojalnym i wiarygodnym partnerem. My zgodnie z zapowiedziami, zgodnie z takimi sojuszniczymi zobowiązaniami wydajemy prawie 5% PKB na obronność. To jest bardzo doceniane w Stanach Zjednoczonych.
0: To jest nasza zasługa, nie Amerykanów.
1: To jest ważny argument w rozmowach z Amerykanami.
0: Nie ma najmniejszych wątpliwości, mówił wczoraj profesor Roman Kuźniar w Radiu RMF24, że to Amerykanie pomogli w ucieczce Zbigniewa Ziobry. Pan też nie ma takich wątpliwości?
1: Ja tutaj nie będę spekulował. Z całą pewnością wykorzystamy wszystkie możliwości dyplomatyczne do tego, żeby z tą stroną amerykańską pracować i ściągnąć Zbigniewa
0: Ziobry. Ale wierzy pan w to rzeczywiście, że możemy go ściągnąć, że Amerykanie go ściągną? No przecież nie po to go tam ściągali, żeby go teraz Polsce wydawać.
1: To świadczy najgorzej, szczerze mówiąc, ze Zbigniewie Ziobro. Bo oczywiście prokuratura zebrała wystarczającą ilość dowodów, żeby postawić zarzuty. Chce postawić mu zarzuty, ale mamy konkretne procedury. Żeby można było kogoś aresztować, to musi być zgoda sądu. Wcześniej został uchylony immunitet, bo Zbigniew Ziobro był posłem. I on ucieka. Ucieka jak szczur. Boi się polskiego wymiaru sprawiedliwości. Boi się stanąć z otwartą przyłbicą i broni się.
0: Ktoś mu pomógł. To znaczy pytanie, no, bo pewno on oczywiście ucieka, to prawda. Natomiast pytanie, czy to nie jest też sygnał władz amerykańskich do polskiego rządu?
1: Na pewno to wiemy, na pewno, że pomógł mu rząd Orbana. bo wyjechał jeszcze w czasie kiedy u sterów w Budapeszcie był Orban.
0: Ale nie mógł wyjechać ze Stanów Zjednoczonych tylko za sprawą Orbana, przecież Orban go nie przemycił w swoich walizce chyba.
1: Tak jak informowaliśmy zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, my odpowiednie noty do strony amerykańskiej wystosujemy.
0: To pogorszy nasze relacje z nimi? Może pogorszyć?
1: Nie wiem, czy pogorszy. No ale my mamy swoje procedury. Jest prokuratura w Polsce, która uważa, że ma wystarczającą ilość dowodów, żeby postawić polskiemu obywatelowi zarzuty. I te zarzuty chce postawić. I musi w tym kierunku pracować, no bo jest ktoś, kto według prokuratury najprawdopodobniej złamał prawo w Polsce. Nie ma oczywiście wyroku sądu, więc nie można mówić, że to prawo na pewno złamał, ale wszyscy obserwowaliśmy, co robił Zbigniew Ziobro. Te zarzuty, które chce postawić prokuratura, to są zarzuty kryminalne.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od rzecznika rządu Adama Szłapki. Cała rozmowa do przesłuchania na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 8 prezentów.
1: Klasycka mleka.
0: Ale! Figa z makiem. Mała niespodzianka. Dobre słowo od Marcina.
1: Korolicki.
0: Kuleczka. Zestaw gadżetów. Duża niespodzianka. Wrotki.
1: Niespodzianka! Po dołeczku!
0: Pozdrowienia od załogi. Rogalie. Coś fajnego.
2: Guzik z pętelką.
1: Herbata!
0: Z prądem.
3: Nie mam.
0: Dziura z sera szwajcarskiego.
2: Koszulka.
0: Piłeczka.
2: Ping-pongowa.

Łukasz Pieter, redakcja muzyczna, dzień dobry. Utwór, który ja wyjątkowo zapamiętałem z RMF FM, pojawił się na antenie w nocnym programie 20 listopada 1995 roku. To właśnie wtedy swoją światową premierę miał pierwszy, zupełnie nowy singiel zespołu The Beatles, Free as a Bird. Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr przygotowali to nagranie w oparciu o demo, które w latach 70. zarejestrował John Lennon. Piosenka po raz pierwszy tamtej nocy, w listopadzie 95 roku, pojawiła się na antenie BBC Radio 1, a chwilę później, już w RMF FM, mieli okazję usłyszeć je również polscy fani czwórki z Liverpoolu. Free as a Bird u nas już za moment, a więcej muzyki Beatlesów oczywiście na www.rmfon.pl w stacji RMF Beatlemania. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to

0: damn hot.
1: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Wasza muzyka. Od poniedziałku do piątku, od 18. Zamówienia w czasie programu. Dzwońcie 67 0020. Kierunkowy do stacji 012.
1: Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru, którego byśmy nie zagrali.

0: 0700 060 33.
1: Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM wzloty
0: i upadki
1: Marcina
0: Jędrycha. Hop!

0: był.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Ten Mateusz Bożek, zapraszam. Sejm przyjął kolejny, trzeci już projekt ustawy o rynku kryptowalut. Opozycja chce, aby prezydent kolejny raz ją zawetował. W faktach o kolejnych również niepokojących planach Pentagonu, dotyczących dowództwa amerykańskich wojsk w Europie. Czy Robert Lewandowski opuści Barcelonę? Niewykluczony jest transfer napastnika do klubów Arabii Saudyjskiej. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały zawetowane przez prezydenta. Sejmowa większość w procesie legislacyjnym uwzględniła tylko jedną poprawkę Karola Nawrockiego. Mimo to, zdaniem polityków koalicji rządzącej, prezydent podpisze rządowy projekt, bo jest niemal identyczny do tego, który złożyła w Sejmie głowa państwa.
2: Jeśli zawetuje tą ustawę po raz kolejny, to się po prostu ośmieszy i będzie działał na szkodę inwestorów zainteresowanym lokowaniem swoich oszczędności na rynku kryptoaktywów.
1: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Zbigniew Boguski z Kancelarii Prezydenta skrytykował rządzących za odrzucenie prawie wszystkich poprawek głowy państwa i dał do zrozumienia, że możliwe jest trzecie weto. Do odrzucenia tej ustawy zachęca również opozycja.
3: Ja bym proponował panu prezydentowi jednak zawetowanie obecnej ustawy, zawetowanie tylko dlatego,

0: Czterogwiazdkowy generał. Rzecznik resortu Sean Parnell nie potwierdził tej wiadomości. Stwierdził, że w tej sprawie nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Reorganizacja obecności wojsk amerykańskich w Europie. To był temat cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24. W Bemowie Piskim koło Orzysza w Warmińsko-Mazurskiem stacjonuje około 1000 żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych. Jak mówią nam mieszkańcy, ich obecność to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale też zysk dla lokalnych przedsiębiorców.
1: Bardzo często przychodzą codziennie do nas.
2: Co zamawiają?
1: Zazwyczaj zamawiają steki. Krewetki bardzo często też biorą i zawsze biorą przystawkę. To jakieś frytki, krążki cebulowe.
2: To jest tak, że te menu troszeczkę jest też pod nich przygotowane?
1: Jest pod nich właśnie przygotowane, żeby ich zachęcić, że mamy coś, co oni mają tam u siebie w Ameryce. Także wydaje mi się, że tak.
2: Komentują? Mówią, że smaczne?
1: Bardzo często.
0: Z panią Mają z jednej z restauracji w Orzyszu rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: Tym żyje Kraków.
0: W stolicy Małopolski pojawiły się elfy, a nawet żywe banany. Barwny korowód studentów przeszedł wczoraj z miasteczka studenckiego Akademii Górniczo-Hutniczej na krakowski rynek. A to oznacza, że zaczęły się juwenalia. Jakie studenci mają imprezowe plany na najbliższe dni?
4: Wydaje mi się, że przynajmniej jakby osobiście prawdopodobnie pójdę na Lemon. Wydaje mi się, że to są najlepszy dzień, ale zobaczymy.
5: Pewnie też na Lemon, nie Maslowic.
6: Planujemy pójść na grę miejską D&D. Mamy już team.
7: Czy może tutaj na AGH, na Kukona, na Janka Rapowanie, tam jest chyba w środę jest ten koncert.
0: A ja przypomnę, że juwenalia w Krakowie potrwają do 23 maja. Odejście Roberta Lewandowskiego z Barcelony coraz bliżej. Według doniesień medialnych, polski napastnik ma podpisać kontrakt z jednym z klubów w Arabii Saudyjskiej. Media z całego świata wymieniają kosmiczną kwotę 90 milionów euro, które Al-Hilal, klub Karima Benzeny, miałby zapłacić Lewandowskiemu za sezon gry. Polak przebiłby wtedy zarobki Leo Messiego w Interze Miami. W grę wchodzi też ponoć inny saudyjski klub Al-Nasr, w którym gra Cristiano Ronaldo. Odejście kapitana naszej kadry z Barcy wydaje się coraz bliższe, tym bardziej, że klub Katalonii wciąż nie zaproponował Lewemu nowej umowy. Jeśli nic się w tej sprawie nie zmieni, jutrzejszy mecz z Betisem może być pożegnaniem Polaka ze stadionem Camp Nou. Z piłkarskich stadionów przenosimy się teraz do koszykówki. Nasi reprezentanci w grze 3x3 kończą przygotowania do Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie, które na początku czerwca odbędą się w Warszawie. Nasz dziennikarz Patryk Serwański rozmawiał z trenerem męskiej kadry Piotrem Rękielem i jej zawodnikiem Adamem Waczyńskim.
8: Piotr Rękiel, trener naszej koszykarskiej reprezentacji 3x3. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Piotrek, coraz bliżej Mistrzostwa Świata w Warszawie. Czy już trochę czujesz takiej w sobie adrenaliny, trochę takich emocji, czy cały czas na spokojnie?
9: Staram się hamować te emocje, bo jako trener muszę hamować też je wśród zawodników. Wczoraj mieliśmy Media Day, na którym naprawdę bardzo dużo się działo. Dowiedzieliśmy się też dużo rzeczy organizacyjnych, które będą miały miejsce w Warszawie, jak będzie wyglądała arena, co tam będzie robione. No tych emocji jest naprawdę dużo, każdy jest podekscytowany. No bardzo fajnie będzie zagrać na własnej ziemi w stolicy w Warszawie.
8: Czy teraz podczas pobytu w Warszawie zrobiłeś sobie spacer w okolicach Pałacu Kultury, w tym miejscu, gdzie będą rozgrywane te mistrzostwa?
9: Tak, przyjeżdżaliśmy obok. Stoi tam też wielka piłka do koszykówki 3x3, także polecam przyjść zobaczyć pod pałac na Plac Defilad i można sobie zrobić zdjęcie z wielką piłką do koszykówki 3x3.
8: Dla mieszkańców Warszawy możemy dodać od strony Alei Jerozolimskich, ta piłka jest ustawiona. Wylatuje się teraz na kolejny turniej, kolejny etap przygotowań. Gdybyś mógł powiedzieć, gdzie lecicie i jakim składem?
9: Lecimy na Light Questa do Holandii. Mamy dwie drużyny. Jedna połączenie drużyny U23 oraz dwóch zawodników, których już znamy z naszych przygotowań kadrowych. A pierwsza drużyna, która już przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Warszawie, będzie to Adam Waczyński, Michał Sokołowski, Damian Krużyński i Filip Put.
8: Powiedz, czy jeszcze masz jakieś wątpliwości w ogóle dotyczące składu? Nad czymś jeszcze się tutaj zastanawiasz? Kiedy musi zapaść jakaś ostateczna decyzja w tej sprawie?
9: Tak, jeszcze mamy wątpliwości, dlatego cieszę się, że mamy jeszcze przed sobą dwa turnieje, a później mecze sparingowe już w Warszawie na miejscu. Będziemy sparować z reprezentacjami, które już tutaj przyjadą i też będą przygotować się do turnieju u nas.
8: Dużo tych wątpliwości?
9: Mogę powiedzieć, jaka jest szóstka, bo to jakby nie jest niczym, nie jest to tajemnicą, ponieważ ponieważ tak tą szóstkę za chwilę musimy wprowadzić do systemu FIBOSKiego. Jest to Marcel Ponitka, jest to Michał Sokołowski, Przemysław Zamojski, Adam Waczyński, Adrian Bogucki i Dominik Grudziński.
8: Biorąc pod uwagę, że to samo muszą zrobić wasi rywale, na ile ty jesteś na przykład na etapie, kiedy przeciwnicy też ogłoszą takie składy, te sześcioosobowe, szerokie, nazwijmy je w ten sposób, szersze, na ile ty jesteś w stanie już wtedy rozpracowywać to, co mogą pokazać rywale?

0: co mogą ostatecznie zrobić? Czy to już jest taki moment, gdzie ty rzeczywiście możesz nad tym, na takim materiale powiedzmy pracować? Czy w koszykówce 3x3 to jest za wcześnie, tak to nazwijmy?
1: Już niektóre reprezentacje ogłosiły na swoich nawet social mediach, jakie mają składy, czy to są nawet, Brazylia ogłosiła już całą czwórkę, Serbowie ogłosili 7 zawodników, Hiszpanie ogłosili 10, także no już niektóre reprezentacje pokazują, kim będą się przygotowywali i z kogo będą wybierać do swoich składów. Ale tak naprawdę wszystkiego dowiemy się 31 maja, kiedy będzie technical meeting przed mistrzostwami i tam już wszystkie składy będą musiały zostać podane, tak jak wystartujemy 1 czerwca.
0: No właśnie, 1 czerwca od razu start. To też jest...
1: Wy drugiego.
0: Wy drugiego, tak, ale mistrzostwa zaczynają się 1 czerwca. To też jest ciekawe w tej dyscyplinie, tak, że tutaj właściwie te składy ogłoszone są niemal w ostatniej chwili, no i potem martw się, kombinuj, zastanawiaj się, dopracowuj jeszcze jakąś taktykę. To w ogóle tak działa, czy po prostu bazujesz na tym, co przygotujesz wcześniej, czy jednak trzeba potem spojrzeć na ten konkretny skład i do niego dopasować pewne rozwiązania z jakiejś puli, którą no, macie wypracowaną?
1: Większość reprezentacji gra podobnymi drużynami w tych rozgrywkach Pro Circuit, czyli World Tourach, Challengerach, więc mniej więcej wiemy, czego można się po niektórych spodziewać. Wiemy też, w jakich składach grają mecze sparingowe, no bo to też się obserwuje. Wiemy, w jakich składach próbują grać na ostatnich turniejach przed samymi mistrzostwami, więc już systemy, które oni stosują, mamy już powoli rozpracowane. Wiadomo, trzeba doskautować zawodników, którzy tak naprawdę trzeba skautować całą szóstkę i po prostu w momencie, kiedy gramy z daną reprezentacją, no to wtedy przypominamy, jakie mamy założenia na daną drużynę, ale to jest, myślę, że dzień przed, dwa dni przed.
0: Od kiedy już będziecie tak fizycznie skoszarowani w Warszawie już do końca mistrzostw? Czyli kiedy jest ten taki, powiedzmy, nazwijmy go dzień zero?
1: 26 maja.
0: Dzień mamy.
1: No niestety. No, ale przyjeżdżamy dopiero na wieczór, więc mam nadzieję, że każdy jeszcze zdąży złożyć życzenia swojej mamie osobiście.
0: No można jeszcze potem dla tych mam przywieźć prezent na koniec mistrzostw.
1: Tego sobie życzmy i tego życzmy tym naszym mamom, że dostaną spóźniony prezent 7 czerwca.
0: Adam Waczyński, zawodnik reprezentacji w naszej koszykówce 3x3. Dzień dobry, Adam.
2: Dzień dobry, witam.
0: Mistrzostwa świata niebawem. Ty masz bogatą karierę, ale no takie wydarzenie, które myślę powoduje, że serduszko trochę mocniej bije.
2: No na pewno. Już nie mogę doczekać. Odliczam dni. Niesamowity event koszykarski w Polsce, w Warszawie, na placu Defila, także naprawdę aż mam gęsią skórkę na samą myśl. Będzie na pewno super, super zabawa, super impreza.
0: Jak ty się odnajdujesz w tej odmianie basketu? Bo ona jest koszykówka w ogóle jest dynamicznym sportem. Tutaj tej dynamiki jest więcej, bo nie ma tego momentu kilku sekund, kiedy ta piłka jest transportowana spod jednego kosza pod drugi. Tutaj cały czas coś się dzieje. Tutaj cały czas trzeba być aktywnym.
2: Dużo się dzieje, to prawda. Intensywność jest duża. Mecze są krótkie, więc trzeba dawać z siebie od razu 100%. No i ten sport jest mocno nieprzewidywalny. Każdy z każdym praktycznie może wygrać. Dyspozycja dnia, godziny, wszystko się liczy. I no, złapałem bakcyla, można powiedzieć. Od prawie roku przerzuciłem się na koszykówkę 3x3. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z tej zmiany.
0: Czy na początku coś cię zaskoczyło? Poczułeś, kurczę, to niby to samo, a jednak co innego?
2: No to prawda, niby to samo, jednak co innego. Trochę zasady inne, mniej czasu na rozegranie akcji, więc nie ma takiej do końca cierpliwości. Podejmowanie decyzji w ułamku sekundy jest na pewno bardzo ważne. Więc jest parę rzeczy, do których trzeba było się przyzwyczaić, ale mówię, podstawy, żeby trafić do kosza, są te same.
0: Pytanie będzie takie, co ty możesz dać reprezentacji, co jej dajesz, jakie swoje umiejętności możesz w tej koszykówce rzeczywiście wykorzystać? Oczywiście doświadczenie bez dwóch zdań, ale jak ty byś to jeszcze zdefiniował?
2: No na pewno trochę spokoju, zawsze w takiej grze de facto no, bardzo szybkiej przydaje się dużo spokoju. Na co dzień trenuję w Hiszpanii, moim trenerem jest 14-krotny zwycięzca World Tourów, więc naprawdę wie, czym jest koszykówka 3x3 i miałem to szczęście, żeby się od niego dużo uczyć. No i będę starał się to przekazać na boisku, przede wszystkim spokój i jak będzie trzeba trafić w odpowiednim momencie, to na pewno będę w stanie to dać.
0: Wiemy, że przez lata słynąłeś z takich rzutów z dystansu, to była ta twoja mocna strona, tutaj też ją można wykorzystywać, chociaż tutaj tylko 2 punkty, a nie 3. A jak czujesz się w takiej grze 1-1, gdzie czasami trzeba kogoś w dynamiczny sposób ograć, gdzieś pomknąć do kosza albo odegrać piłkę, jak w tym się odnajdujesz, bo to też jest ważny element tej odmiany koszykówki?
2: To prawda, no, trzeba na pewno w grze 1-1 trochę się poprzepychać i w obronie, i w ataku. Nigdy nie bazowałem jakoś wielce na swojej szybkości, zawsze starałem się znaleźć inne swoje mocne strony, także ja się czuję w tym bardzo dobrze, bazuję swoją grę jeden na jeden na rzucie cały czas, więc myślę, że będę mógł coś innego dać zespołowi.
0: To na koniec jeszcze spytam, bo trwa jeszcze taka rywalizacja w drużynie, jest 6 osób, z których 4 będą w kadrze na Mistrzostwa Świata, ale jak powiedz, to wszystko się odbywa w takiej fajnej koleżeńskiej atmosferze, czy widać, że okej, jest przyjemnie, ale jednocześnie jest ta rywalizacja, bo to są rzeczy, które mogą się uzupełniać, niekoniecznie muszą się oddzielać. Znaczy, może być fajnie na posiłkach, może być miło i kulturalnie na treningu, a jednocześnie jest twarda walka.
2: Wiadomo, jest rywalizacja, ale zdrowa rywalizacja. Każdy wie, zna swoje miejsce, że tak powiem, wie, o co walczy. Każdy chce grać oczywiście w składzie na Mistrzostwa Świata. Różne są rzeczy, różne czynniki, które będą miały na pewno na to wpływ, kto będzie w zespole, ale rywalizacja jest bardzo zdrowa, atmosfera jest super, więc nie ma do czego się doczepić.
3: Z Piotrem Rękielem, trenerem polskiej kadry w koszykówce 3x3 oraz z jej zawodnikiem Adamem Waczyńskim rozmawiał dziennikarz RMF FM Patryk Serwański.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ching.
1: Szkółka niedzielna.
2: Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: A little bum bum.

0: Dlaczego każdy Kennedy musi umrzeć? Kto naprawdę zabił JFK? Czy nad klanem Kennedych zawisła klątwa?
1: Witold Lazar i Przemysław Skowron na tropie sensacyjnych rozwiązań w najbliższej misji specjalnej. We wtorek o 15.00.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie faktów w RMF FM. Mateusz Bożek, zapraszam. A to wydanie faktów o piątej. Zaczynamy od odwołania wyjazdu amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Warszawa zapowiada w tej sprawie dyplomatyczną ofensywę. Później o wsparciu finansowym dla m.in. Straży Granicznej oraz Policji. Będzie też o Kylianie Mbappé, który jedną wypowiedzią wywołał we Francji prawdziwą burzę. Polska prowadzi szerokie działania, aby Amerykanie utrzymali obecność brygady pancernej w naszym kraju. We wtorek generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać na ten temat z dowódcą sił NATO w Europie, generałem Aleksusem Grynkewiczem. Dzień później w Warszawie pojawi się naczelny doradca wojskowy Donalda Trumpa, generał Dan Kane. Tymczasem w amerykańskim kongresie ruszyła fala krytyki pod adresem Pentagonu. Część jego członków staje w obronie Polski. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
2: Kongresman republikanów Don Bacon decyzję Pentagonu anulował. Wysłania brygady pancernej uznał jako policzek wymierzony Polsce. Wskazał, że Polska została zaskoczona decyzją. To jedni z naszych najlepszych sojuszników i nie mieli pojęcia, irytował się kongresmen. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez tę decyzję. Lepsze wyjaśnienie, dodał. Szef Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Mike Rogers zarzucił Pentagonowi, że po raz kolejny decyzję podjął wbrew prawnemu obowiązkowi konsultacji z kongresem. Biorąc pod uwagę fakt, że administracja również odwołała lub wycofuje 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Przepraszam, ale uważam, że to okropny sygnał, bo nasi przeciwnicy i sojusznicy zwracają na to uwagę, dodał kongresman Joe Courtney. Sprzed Kapitolu Paweł Żuchowski.
1: Rząd przesuwa pieniądze z budżetu Ministerstwa Obrony na służby podległe resortowi spraw wewnętrznych. Ta zmiana ma załatać dziurę, która powstała po zawetowaniu przez prezydenta unijnej pożyczki SAFE. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Nowe rozporządzenie ma zagwarantować dodatkowe pieniądze m.in. dla Straży Granicznej i dla Policji. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław

0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: Dla amerykańskiego pisma Vanity Fair Kylian Mbappé zasugerował, że zapowiadane w sondażach zwycięstwo skrajnej prawicy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich stanowić będzie zagrożenie dla Francji. Z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
2: Część paryskich komentatorów podkreśla, że piłkarski gwiazdor ma prawo mówić o swoich poglądach politycznych, inni natomiast twierdzą oburzeni, że kapitan reprezentacji Francji powinien powstrzymać się od, cytuję, politycznej agitacji, która dzieli społeczeństwo. Natomiast szefowie francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen i Jordan Bardella odpowiedzieli ironicznie, że na szczęście Mbappé odszedł z Paris Saint-Germain, bo dzięki temu paryska drużyna ma szansę już na drugi z rzędu puchar w Lidze Mistrzów, a teraz ten znany piłkarz jest wygwizdywany przez kibiców Realu Madryt. Uczynili tym samym aluzję do gwizdów, które powitały Mbappé na boisku w czasie meczu Realu z Oviedo.
1: Dron, który sam startuje z bazy, znajduje człowieka i samodzielnie wraca do stacji ładowania. To jedno z rozwiązań, które testowali wczoraj ratownicy w Sopocie. Na warsztaty dotyczące wykorzystania dronów w akcjach ratunkowych przyjechały służby z całej Polski.
3: Mały dron może być uruchomiony od otwarcia walizki w ciągu jednej minuty i leci z prędkością do 15 metrów na sekundę. To jeżeli my teraz jesteśmy od molo 1800 metrów, to ten dron doleci tam pewnie w minutę, dwie, trzy. A zanim kład, nawet trzający się na sygnale, on nigdy nie będzie tak szybko jak dron.
1: Tłumaczył Maciej Dzibuch z sopockiego WOPR-u. To się nazywa solidne wsparcie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Utwór, który wybrałam, jest tak specyficzny i oryginalny przez swoje stylistyczne zróżnicowanie, że właściwie nie ma chyba rozgłośni, która nie znalazłaby w nim czegoś, co uzasadniałoby jego wyemitowanie. Ale łączę go z RMF-em, ponieważ to właśnie w tym radiu, dawno temu, chyba po raz pierwszy usłyszałam artystę wykonującego ten utwór. Freddie Mercury, to o nim mowa. Artysta jedyny w swoim rodzaju, drugiego takiego nie było i nie będzie. Pozostawił po sobie naprawdę imponującą ilość wartościowych kompozycji, ale jeśli mam wybrać jedną, która zapadła mi najbardziej w pamięć i lubię do niej wracać, to mimo, że jestem dziennikarką RMF Classic, nie będzie to żaden z kawałków z płyty Barcelona, nagranej wspólnie z wielką diwą operową Montserrat Caballé, która zresztą niedawno odwiedziła Polskę. Będzie to natomiast tytułowy utwór z albumu Innuendo. Utwór, o którym można by pisać grube tomy muzykologicznych analiz, a i tak trudno byłoby uchwycić to, co powoduje, że jest po prostu fantastyczny i totalnie ponadczasowy. I za kolejne 20-30 lat będzie się go słuchało z taką samą przyjemnością. Głos Freddiego będzie wywoływał takie same ciarki, gitarowe solówki będą robić takie samo duże wrażenie, a zgrabnie wplecione flamenco zaskoczy nas po raz kolejny. Zatem Freddie Mercury i niezapomniane Innuendo. Polecam, Jowita Dziedzic-Kolec.

0: Uwaga! Nastąpił akt wrzucenia grzanek. Dzień dobry, witamy. Jak masz na imię?
1: Maria.
0: Mario, skąd dzwonisz do nas?
1: Skąd dzwonię? Z przedpokoju.
2: I bardzo dobrze.
3: Halo?
1: Halo, dzień dobry.
3: Wielsko
1: kłania się.
2: Wielsko. A można już jeździć na nartach?
1: O, chyba jeszcze nie, chyba w górach.
4: Poranny toster.
2: Czekaj.
0: Zbyszku, tak. Ty mieszkasz w Bielsku czy w Białej?
1: W Bielsku.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: panuje? Nie chcę.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania. Dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka. W każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

Jak wygląda z bliska, jak się porusza, jak pachnie. Enrique Iglesias, macho wcielony. Przybywajcie na Kopiec Kościuszki w poniedziałek 28 lutego twarzą w twarz z Enrique Iglesiasem, gościem specjalnym listy Hot Bands.

0: drodzy klienci Lewiatana. Czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan. Everybody.

Odpowiedź na pytanie, jaki utwór najbardziej kojarzy się z RMF FM, powinna być dość prosta. Toto i Africa, od którego wszystko się zaczęło. Ale takich utworów jest więcej. Mam jeszcze jeden. Happy Birthday Stevie'ego Wondera. Utwór, który, jak pamiętam, pojawił się bardzo często, jeszcze w czasach, kiedy 6-minutowe piosenki nikogo nie dziwiły, a życzenia, które były na nim czytane, przychodziły normalną pocztą, taką tradycyjną, albo urządzeniem zwanym faksem. Sama historia utworu Happy Birthday jest równie ciekawa. Stevie Wonder był zaangażowany w kampanię na rzecz ustanowienia dnia urodzin Martina Luthera Kinga świętem narodowym w Stanach Zjednoczonych. No i faktycznie udało się to w roku 1983. Ale co chyba najciekawsze, dzień urodzin Martina Luthera Kinga, którego nazwisko pojawia się w tekście utworu Happy Birthday, to 15 stycznia. Czyli okazja do świętowania jest podwójna, bo przecież 15 stycznia to również urodziny. RMF FM.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Jestem, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Policja znalazła jego ciało. Tym otwieramy fakty później. O Rosji, która rozważa atak na jedno z państw NATO. Ostrzega przed tym Wołodymyr Zełenski. Wielka Brytania chce, aby do kraju wróciły bociany. Ruszyły nawet specjalne konsultacje w tej sprawie. Domniemany sprawca strzelaniny w dolnośląskim Lubinie, w której zginęły dwie osoby, nie żyje. Jego ciało znaleziono na terenie wielkopolskim, 3 dni po wydarzeniach z ulicy Jastrzębiej w Lubinie. W porannych faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak policja trafiła na ślad 21-latka?
2: Policjanci z Wielkopolski otrzymali zgłoszenie, że w miejscowości pod Gostyniem w ogólnodostępnej wiacie przebywa obcy dla miejscowych mężczyzna. Ruszyli na interwencję i gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna przebywający w środku odebrał sobie życie.
3: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina.
2: Mówiła podkomisarz Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, która potwierdziła, że to poszukiwany od kilku dni domniemany sprawca strzelaniny w Lubinie, do której doszło w nocy z wtorku na środę. 2 mężczyzn zginęło, a 3 trafił do szpitala. Policja i prokuratura nie udzielają na razie więcej informacji w tej sprawie.
1: Rosja rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO, by wciągnąć ten kraj do wojny przeciwko Ukrainie, ostrzegał ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski.
4: Wyszła zaraz większa aktywność.
1: Rosjanie stali się ostatnio bardziej aktywni. Mam na myśli ich rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką. Chcą wciągnąć Białoruś jeszcze głębiej w wojnę i rozpocząć dodatkowe agresywne operacje z terytorium Białorusi. Prezydent Zełenski złożył to oświadczenie po naradzie sztabowej z dowódcami wojskowymi, szefami wywiadów wojskowego i zagranicznego oraz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Rząd zapowiada zmiany w systemie obliczania wysokości świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Związkowcy już reagują. Czujemy się oszukani, bo zmiany będą oznaczać obniżenie tych dodatków. Tak twierdzą. O szczegółach reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
5: Szef Solidarności Służby Więziennej Andrzej Kołodziejski jest rozgoryczony. Przypomina, że w wielkich bólach z końcem zeszłego roku udało się osiągnąć porozumienie w sprawie tych świadczeń. Funkcjonariusze musieli się posunąć do akcji protestacyjnej, by porozumieć się z rządem. Nie rozumieją, dlaczego rząd zapowiada zmiany, gdy porozumienie od kilku miesięcy już działa. Z jego obliczeń wynika, że planowane zmiany oznaczają zmniejszenie świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie.
6: Czujemy się po prostu oszukani i nie ma zgody jakby środowiska więziennego funkcjonariuszy na takie traktowanie. Tym bardziej, że jesteśmy jednak mundurem ostatniego wyboru i trudno jest przyciągnąć do tej służby naprawdę wartościowych ludzi.
5: Związkowcy nie wykluczają, że wrócą do akcji protestacyjnej, jeśli rząd przeforsuje niekorzystne dla nich zmiany w systemie świadczeń mieszkaniowych.
7: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Czy bociany powrócą do Wielkiej Brytanii? Na Wyspach rozpoczęły się konsultacje w sprawie przywrócenia tych ptaków do brytyjskiego ekosystemu. O szczegółach londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
8: Bociany wyginęły na Wyspach w XV wieku w wyniku nadmiernych polowań oraz utraty siedlisk. Intensyfikacja rolnictwa i ekspansja miast doprowadziły do jeszcze większego zubożenia brytyjskiej fauny. Badania prowadzone przez pracowników Uniwersytetu w Shropshire mają sprawdzić, jak dobrze bocian biały potrafi zaadoptować się do różnych środowisk, a także co o tych planach myśli społeczeństwo. Opinie rolników i właścicieli ziemskich będą miały tu istotne znaczenie. 6 lat temu na południu Anglii założono pierwsze od 600 lat siedlisko bocianów. W ciągu 4 sezonów lęgowych para ptaków doczekała się prawie 70 piskląt.
1: Od wczoraj w Krakowie można oglądać jedyną na świecie ekspozycję poświęconą życiu holenderskiego mistrza pędzla Vincenta van Gogha. Odkłamujemy tutaj pewne mity, które narosły wokół jego życia i twórczości, mówi Wouter van der Wien, biograf artysty i twórca wystawy.
9: Vincent van Gogh miał 36 adresów w ciągu 37 lat życia, więc wydarzeń na jego drodze było bardzo wiele. Spotkał mnóstwo ludzi, zobaczył 4 kraje, mówił 4 językami. Dlatego istniało wiele powodów, by różne doświadczenia wpływały na niego i kształtowały jego wizję sztuki oraz świata.
1: Wystawę stałą można oglądać codziennie w kamienicy przy ulicy Brackiej 13 w Krakowie. Kolejne wydanie faktów już o 6.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Otworzyłam sobie taką prognozę pogody z deszczem i burzą i tu wszędzie mi mrygają takie różne elementy, co oznacza, że deszczowo będzie niemal w całym kraju. Są wyjątki, to są okolice gdzieś tu zachodniopomorskie, bo tam będzie nieco spokojniej, a tak to cała Polska w deszczu. Na termometrach w tej chwili 6 stopni w Suwałkach, 7 w Olsztynie, 4 stopnie Celsjusza w Bydgoszczy, 7 w Łodzi, 8 w Katowicach, a po południu w okolicach 15 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: To musi wstać o tej wczesnej porze, a przypominam jest...
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Ja, wykorzystując jakby taką drobną chwilę, chciałem przypomnieć, że trwa uzupełnianie naszej galerii rozerotyzowanej i galerii...
1: Ja tylko czarny płaszcz na sobie, jak się działa to koło mnie. Rozumiesz? Taka czekoladka, po prostu kawa z mlekiem, no.
0: Ale czy pod tym płaszczem coś jeszcze było, czy już tylko
2: nie.
0: Ona...
2: Chcę
0: powiedzieć, jak ty to wytrzymałeś, tak?
2: Nie wytrzymałem.
0: A później poczta mówi, że się do niej kleimy.
3: No nie, no.
4: Marcin Żona.
5: Marcin Jędryk, JW23, o godzinie 8 wieczorem w niedzielę do północy.
6: Tak, o 8 wieczorem.
2: Tak było.
7: Płodzimy, schodzimy, słodzimy z Wawelem.
8: Słodycz za słodycz gwarantuje Wawel Kraków, producent królewskich słodyczy i pysznej czekolady.

0: Halo, dzień dobry. RMF Poranny Toster.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam.
3: Poranny Toster.
2: Ty trafiłeś.
4: Ty trafiłeś. Jak masz na imię?
1: Andrzej.
4: Andrzeju, skąd dzwonisz?
2: Ze Śląska, na pewno.
1: Z Warszawy.
4: Z Warszawy, no pięknie.
2: No to byłem blisko.
4: Andrzeju, będziesz musiał powiedzieć stop, maszyna odpowiedzi, co dla siebie wylosowałeś. Co by się przydało w obejściu domowym?
1: Wszystko by się przydało.
4: No to próbujemy, uwaga.
1: Stop.
3: Szlaf. Rok.
1: Bardzo się cieszę.
3: Od poniedziałku do soboty.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Rząd zapowiada dodatkowe 17 miliardów złotych dla Straży Granicznej i Policji. Jest to tak zwany plan B, który ma załatać dziurę po zawetowaniu przez prezydenta ustawy o wdrożeniu programu SAFE.
2: Cały SAFE dla wojska. Nie miało tak być. 17 miliardów miało być dla MSWiA i Ministerstwa Infrastruktury. Czyli budżet MON-u w tym momencie, możliwość wydatkowania na sprzęt wojskowy poszerza się, powiększa się o 17 miliardów złotych. I będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej na rzecz formacji mundurowych MSWiA i na mobilność militarną w Ministerstwie Infrastruktury.
1: Tłumaczył wiceprremier, szef resortu obrony Władysław Kościół.

0: Kamysz. Rozporządzenie w tej sprawie ma być gotowe w przyszły piątek. Rozejm między Libanem a Izraelem przedłużony o 45 dni, poinformował o tym amerykański Departament Stanu. Od czwartku w Waszyngtonie toczyła się trzecia runda rokowań między oboma państwami. Mamy nadzieję, że te rozmowy przybliżą trwały pokój między tymi krajami oraz że doprowadzą do realnego bezpieczeństwa na ich wspólnej granicy, mówi rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott. W izraelskich atakach w Libanie od 2 marca zginęło prawie 3000 osób.
1: Jaka będzie pogoda?
0: Pod znakiem burz i silnych opadów deszczu zapowiada się ten weekend w większości regionów. Powodem jest niż genueński, który dotarł do Polski. Tłumaczy w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Spodziewamy się lokalnie intensywnych, stacjonarnych opadów deszczu. Tutaj lokalnie około 30 mm. Niewykluczone, że lokalnie te wartości będą jeszcze wyższe. Nadal będą występować burze i porwisty wiatr. Te temperatury będą spadać lokalnie 14-15 stopni.
3: Czy będzie taki region Polski w czasie weekendu, gdzie będzie zupełnie spokojnie, gdzie ta pogoda nie będzie tak trudna, tak dynamiczna?
2: Najspokojniej powinno być na zachodzie Polski.
0: Według prognoz po weekendzie w pogodzie będzie spokojniej, ale nadal chłodno. A na kolejne fakty o poranku zapraszam już w imieniu Tomasza Weryńskiego.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za jointem na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym, jak portfel był pusty. Musiałem się napocić tak jak Bruce Lee, za placem Kościuszki sprzedałem.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Bach, Brahms, Berg, Benz. Pop Benz. Po prostu lista. Od 18:00.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: absolutnie nieludzki rekord padnie w najbliższą sobotę w programie i po zawodach.
1: Ile można znieść? Dowiedzą się dla Was Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Słuchaj i po zawodach już w sobotę od 9 w RMF FM.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Obniżenie rangi dowództwa sił lądowych armii USA w Europie i Afryce. Takie są plany Pentagonu. Premier Donald Tusk uspokaja, zmiany mają charakter logistyczny i nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania. W faktach za chwilę wieści z drogi krajowej 55 w Pomorskiem. Poza tym burzliwe obrady w Sejmie. Jest nowa 15 sędziów do KRS. Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych amerykańskiej armii w Europie i Afryce. Takie informacje podaje portal Notus, powołując się na nieoficjalne źródła. Ten krok ma być częścią reorganizacji amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. Według portalu założonego przez dziennikarzy, którzy odeszli z Washington Post, Pentagon planuje zmienić rangę dowództwa US Army z siedzibą w niemieckim Wiesbaden. Notus zaznacza, że administracja Trumpa chce, aby na czele stał trzygwiazdkowy, a nie jak dotąd czterogwiazdkowy generał. Zmiana ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych kilku tygodni. Pytany o szczegóły rzecznik resortu Sean Parnell podkreśla, że nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Decyzje Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie mają charakter logistyczny i nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, powiedział wczoraj premier. Zdaniem Donalda Tuska, Polska jest w stałym kontakcie m.in. z dowódcą sił amerykańskich i NATO w Europie, generałem Aleksiusem Grynkiewiczem.
2: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
1: A ta sprawa w faktach RMF FM na pewno będzie dziś wracać. O poranku problemy z przejazdem na trasie krajowej nr 55 w okolicach miejscowości Kwidzyn w Pomorskiem. To jest odcinek Sztum-Gardeja. Zepsuła się tam ciężarówka, jedziecie wahadłowo i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę. Sejm wybrał nowych sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Za powołaniem całej piętnastki była koalicja rządowa, a politycy Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w głosowaniu. Sprawa budziła w Sejmie duże emocje. Dlaczego? To wyjaśni reporter RMF FM Michał Radkowski.
3: Poszło wybrany wczoraj skład KRS. Głosuje się nad całą listą kandydatów, a na niej znalazło się 13 sędziów wskazanych przez koalicjantów i po jednym zgłoszonym przez PiS i Konfederację. Największe emocje budziło nazwisko Łukasza Piebiaka, znanego z afery hejterskiej za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy. Koalicja rządowa musiała to przełknąć.
4: Ja się czuję w dużym dyskomforcie w związku z tym, że nie udało się Krajowej Rady Sądownictwa kompleksowymi rozwiązaniami legislacyjnymi naprawić, przyznaję.
3: Mówił Krzysztof Paszyk z PSL. W PiS bojkot głosowania Krzysztof Szczucki tłumaczył tak.
5: My zdecydowaliśmy się jako klub parlamentarny nie brać udziału w tym głosowaniu właśnie ze względu na wątpliwości dotyczące procedury. Zgodnie z ustawą to głosowanie powinno się odbyć dopiero na kolejnym posiedzeniu Sejmu.
3: Gdyby posłowie PiS jednak wzięli udział w głosowaniu i byli przeciw, nie wybrano by nowego składu KRS.
6: Twój weekend w faktach RMF FM.
1: Pikniki, festyny i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Tak dziś i jutro świętują żołnierze oraz ich bliscy. Wszystko w związku z obchodzonym po raz pierwszy Dniem Rodziny Wojskowej. Z tej okazji powstał wyjątkowy utwór Żołnierka w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. O tym, jak pracowało się podczas nagrania piosenki, opowiadał w radiu RMF 24 pułkownik Mariusz Dziubek, dyrygent i dowódca zespołu.
7: Bardzo dobrze, ja uwielbiam pracę z młodzieżą. Tam przybyło do nas mnóstwo młodych ludzi z klas mundurowych, zdyscyplinowanych, pozytywnie nastawionych, bez smartfonów. Kilka godzin spędziliśmy razem na nagraniach, tańcząc w pocie czoła, bo to trzeba było kilkanaście razy powtarzać. A to jest też dobry fitness, muszę powiedzieć, artystyczny, ten taniec.
1: No, sami możecie to zobaczyć na rmf24.pl. Tam też niespodzianka. Morowe, czyli wiadomo, wojskowe gadżety do zdobycia. Jak? Szczegóły na naszej stronie. Zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: To może zacznę od tych miejsc, gdzie jest troszeczkę milej, to będzie krócej. Szczecin, Gorzów, Zielona Góra, tam może być po prostu pochmurno i na razie bez deszczu. A jeśli chodzi o właściwie całą Polskę, to u większości z nas będzie padać. 16 stopni teraz w Bydgoszczy, a nie, to 14 i 16 stopni, przepraszam, muszę nowe mapy otworzyć. 7 stopni w Bydgoszczy, czy 8 w Białymstoku, 9 w Warszawie, ale będzie cieplej.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Ale przyjdzie taki dzień, kiedy rano będzie tak cieplutko, ale że...
0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.
1: W programie między innymi
2: o wakacyjnych wyjazdach, jak zabezpieczyć mieszkanie, garaż, sklep i firmę.
3: Tu automatyczny dozorca mieszkania. Państwo nie ma domu.
1: Rozmowy z ekspertami, relacje i komentarze reporterskie.
0: Bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.

0: harcerska drużyna.
1: Już swą śmieszną piątkę rozpoczyna.
0: Dwóch Marcinów,
1: i Jędryk,
0: i Wrona,
1: i jeszcze Monter,
0: Amfi oraz ona. Każdą niedzielę
1: o 8 wieczorem
0: robi się młynni zamieszanie spore.
1: Załączasz radio i mózg ci staje.
0: To właśnie JU 223 nadaje.

0: śmiejemy i żartujemy. A ty, bracie, nie wiesz tego nic. Czasem gadamy o tej Marynie. Bardzo ładne imię.
1: I tak siedzimy sobie wszyscy razem.
0: Ja znam Maxa,
1: bez trzymanki,
0: pełnym gazem.
1: Nasza działalność dorabia cię przy kół.

0: Dobry wieczór. Cześć. Podaj swoje imię i będziesz grać.
1: No, Marcin mówi z Katowic.
0: Czy bardzo się denerwujesz?
1: Nie, no w sumie jestem na luzie, nie?
0: No to o to chodzi, żeby być na luzie.
1: Dobrze.
0: Zaczynamy.
2: Raz.
0: I teraz ja mówię start, kręcimy, a ty powiesz mi co.
2: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
3: Od dziś do poniedziałku za litr benzyny 95 na stacjach zapłacimy nie więcej niż 6,37. Za litr 98 6,93. Cena oleju napędowego to 6,82 zł. W porównaniu z piątkiem oznacza to spadek maksymalnych cen paliw. Przypomnę, że do końca maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz akcyzę. Dziś inauguracyjny kurs nowego tramwaju wodnego w Zatoce Puckiej. Za godzinę, czyli o 8.30, tramwaj wyruszy z Puckiej Mariny do chałup.
4: Czas mniej więcej można powiedzieć, że z Pucka do chałup płyniemy około 45 minut, czyli taką lekcję szkolną. To są zyski turystyczne. Każda taka linia będzie wymagała dopłaty oczywiście od gmin tworzących nasz związek.
5: Jak sobie daje radę tramwaj w tych wietrznych warunkach Zatoki Puckiej?
4: Przy około 6 w skali Baforta maksymalnie tramwaj może spokojnie pływać, jest bezpieczny, jest jednostką odebraną, zarejestrowaną, ma świadectwo żeglugi śródlądowej, która właśnie na Zatoce Puckiej jest wymagana, więc tutaj pod tym względem sprawdza się bardzo dobrze.
3: Zapewnia Arkadiusz Gowrych, przewodniczący Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Na razie tramwaj kursować będzie w weekendy, latem już codziennie. A w faktach za pół godziny festiwal filmowy w

0: Cannes.
1: Zaczynałem ten projekt, to musiałem wierzyć, żeby mieć siłę do działań.
0: Mówi Maciej Musiał, aktor, który jest współproducentem pokazywanych w Cannes historii równoległych z gwiazdami francuskiego kina w obsadzie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Game. Lendom game.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Trzecie podejście do przepisów o kryptoaktywach. Rząd uwzględnił część uwag prezydenta, konkretnie jedną z 15. Zabiliśmy zastępcę dowódcy organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie, mówił prezydent USA Donald Trump. Chodzi o Abu Bilala i Al-Minukiego. Za chwilę też pierwsze o poranku fakty sportowe RMF FM. Wybiła 8. Do 3 razy sztuka Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. To projekt zakłada, że nadzór nad tym rynkiem będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały, przypomnę, zawetowane przez prezydenta. Tym razem rządzący uwzględnili jedną z 15 poprawek strony prezydenckiej. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, czy przyjęcie tej poprawki może być przeważyć o podpisie Karola Nawrockiego?
2: Według polityków Prawa i Sprawiedliwości ta jedna poprawka niczego nie zmienia.
3: Jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta.
2: Powiedział Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości. Również szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki sugerował, że ze względu na odrzucenie większości poprawek możliwe jest trzecie weto w tej sprawie. Politycy koalicji rządzącej apelują jednak, aby Karol Nawrocki podpisał ten projekt.
4: Powinien podpisać w interesie tych wszystkich, którzy na tym rynku się poruszają. Natomiast jeżeli go nie złoży, no będzie brał odpowiedzialność za to, co się dzieje w takiej swoistej wolnej Amerykance.
2: Mówił mi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Ustawą w sprawie rynku kryptoaktywów zajmie się teraz Senat.
1: A wspomniany przed chwilą Janusz Cieszyński z PiS, były minister cyfryzacji, już za pół godziny będzie gościem rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Krzysztof jest już z nami w studiu. Witamy. Dzień dobry. Co będziesz pytał swojego rozmówcę?
5: Oczywiście temat kryptowalut wróci. Choćby z tego powodu przypomnę, że Jarosław Kaczyński w tym tygodniu zaproponował, żeby zakazać w Polsce zupełnie obrotu kryptowalutami. Więc ten temat na pewno wróci, ale zaczniemy od tej sytuacji wokół amerykańskich wojsk w Polsce. Co to dla nas znaczy? Czy to jest sytuacja groźna? Jak to wpłynie na nasze bezpieczeństwo? Będą też pytania o to, co dzieje się w PiS-ie. Czy za rok o tej porze PiS w ogóle jeszcze w tej formie będzie istniała? Więcej za niecałe pół godziny.
1: Zapraszamy po 8.30. Amerykańskie i nigeryjskie wojska zabiły jednego z najważniejszych dowódców ISIS, Abu Bilala Al-Minukiego. O operacji poinformował prezydent USA Donald Trump. Według niego terrorysta odpowiadał za działalność Państwa Islamskiego w Afryce Zachodniej i pomagał planować ataki przeciwko Amerykanom. Al-Minuki od 2023 roku znajdował się na amerykańskiej liście najbardziej poszukiwanych terrorystów.
6: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
1: Nie zdawałem sobie sprawy, że pół świata kocha Kieślowskiego, mówi w RMF FM Maciej Musiał. Znany aktor jest współproducentem pokazywanych w Cannes historii równoległych z gwiazdami francuskiego kina w obsadzie. A film inspirowany jest kinem polskiego reżysera.
7: Czy w ogóle myślałeś kiedykolwiek, że to się może wydarzyć? Że przejdziesz tutaj po czerwonym dywanie jako współproducent filmu, który walczy o Złotą Palmę?
8: Wierzyłem w to, bo jak zaczynałem ten projekt, to musiałem wierzyć, żeby mieć siłę do działań.
7: Zastanawiam się, co spowodowało to, że poszedłeś w stronę produkcji.
8: Myślę, że miłość do kina Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza, do tego czułego opowiadania o zaplątaniu człowieka w życie. Też poczuciu, że to jest potrzebne dzisiaj. Warto do tego wrócić. Ten zachwyt tymi ideami, humanizmem, który bije z tych filmów, pchał mnie do przodu.
1: Z Maciejem Musiałem w Cannes spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
9: To są specjalne fakty sportowe prosto z zaspanych...

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzisiaj nawet 17 na termometrach. To będzie w okolicach Poznania, Bydgoszcz 16, Łódź 15, Kielce już 9 i Suwałki 10 stopni, Gdańsk 15, ale to po południu. Na razie mamy takie temperatury: w Gdańsku 8 stopni, Koszalin to 9, Poznań 9, Bydgoszcz 8, Łódź 9. I to co najważniejsze, większość kraju będzie bardzo deszczowa. Odrobinę gdzieś słonko, jeżeli szukać, to na zachodnim Pomorzu, a reszta z nas w deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: To teraz dla wszystkich śpiochów, którzy postanowili się obudzić.

0: Wstawaj Szkoda Dnia, czyli codzienny kurs wstawania prawą nogą.
1: Nareszcie świt zastąpił noc, powietrze świeże, jak po burzy.
0: Program Wstawaj Szkoda Dnia.
1: Więc po co chowasz twarz swą w koc, dzisiejszy dzień się nie powtórzy.
0: Zawsze od 6 rano w RMF FM. Zapraszam, Tadeusz Sołtys.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: 10 milionów 68 tysięcy 53 złote.
4: Za dużo.
5: Halo?
6: Tak, słuchamy ciebie.
5: 10 milionów 68 tysięcy 27 złotych.
4: Za mało.
6: Halo, halo, jaka jest twoja propozycja?
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Moja propozycja 10 milionów 68 tysięcy 34 złote.
6: Nie.
5: Halo?
6: Tak?
5: No strasznie się cieszę.
6: Kto jest z tobą?
5: Ze mną jest Karolina i Wojtek, który ma 2 miesiące.
6: A twoja Karolina ile ma?
5: Karolinka ma 4 lata. Karolina 10 danych, żeśmy wygrali. Rower ci mamusia kupi.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Dziś w Tatrach znowu mogą pojawić się burze. Wczoraj 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z nich straciła przytomność. Pogoda w weekend nie będzie zachęcać do wędrówek.
2: Możliwe są w najwyższych partiach dosyć spore nawet według niektórych z prognoz opady śniegu. Jeszcze dodatkowo śniegu z dużym wiatrem. I w związku z tym sytuacja w tych zwłaszcza najwyższych partiach gór może się zdecydowanie pogorszyć. Mogą być naprawdę trudne warunki.
1: Ostrzega ratownik Topr Jakub Hornowski. Sprawa obecności sił USA w Polsce budzi w ostatnich dniach wiele emocji, także za oceanem. O szczegółach z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry, te zaskakujące słowa padły w Izbie Reprezentantów z ust amerykańskiego generała. Decyzje miały zapaść w ostatnich dniach. My, szef dowództwa bojowego generał Grynkiewicz, otrzymaliśmy instrukcje dotyczące redukcji sił. Uznaliśmy, że najbardziej sensowne byłoby, aby ta brygada nie wysyłała swoich sił na teatr działań. Będziemy nadal ściśle współpracować z generałem Grynkiewiczem i jego zespołem, aby zapewnić mu odpowiednie siły od nas, powiedział dowódca amerykańskich sił lądowych. Słowa wywołały poruszenie. Kongresmen Partii Demokratycznej Joe Courtney natychmiast zareagował, stając w obronie Polski. Nasi przeciwnicy zwracają na to uwagę i doceniam tę odpowiedź, ale szczerze mówiąc nie sądzę, żeby to odpowiadało obecnej sytuacji w Europie. I szczerze mówiąc, nie tylko nasi przeciwnicy zwracają na to uwagę, ale także nasi sojusznicy. Polska, gdzie miały

0: Zostać rozmieszczone siły jest sojusznikiem, który wydaje 4,8% PKB na obronność. Biorąc pod uwagę fakt, że administracja również odwołała lub wycofuje 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Przepraszam, ale uważam, że to okropny sygnał, bo nasi przeciwnicy i sojusznicy zwracają na to uwagę, dodał kongresmen. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
1: Dodam, że ta sprawa będzie tematem spotkania w środę w Warszawie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z najwyższym rangą amerykańskim wojskowym generałem Denem Kaneem. Wcześniej szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie, z generałem Aleksiusem Grinkiewiczem. Ponadto w najbliższych dniach wybierają się do Waszyngtonu wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski.
2: Krzysztof Ziemiec i jego gość.
1: Witamy i zapraszamy.
3: I od tego zaczniemy naszą rozmowę. Dziękujemy. Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, minister cyfryzacji w rządzie Mateusza Morawieckiego, poseł PiS, a także członek Stowarzyszenia Rozwój Plus jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Jak pan się odniesie do tego, co słyszeliśmy? Bo to jest informacja świeża, od kilkudziesięciu godzin. Właściwie ona się ciągle rozwija. Amerykanie chcą się wycofać nie tylko z Europy, ale także z Afryki. Co to znaczy dla nas? Co to znaczy dla naszego bezpieczeństwa?
4: To by była fatalna wiadomość. My jako Prawo i Sprawiedliwość ostrzegaliśmy przed tym i mówiliśmy, że dobre relacje polsko-amerykańskie to jest fundament naszego bezpieczeństwa. No, nasi oponenci mieli inne zdanie, wszyscy pamiętamy ten pistolecik wtykany w plecy Donalda Trumpa przez Donalda Tuska, jakieś różne dziwne komentarze w trakcie kampanii wyborczej. To na pewno nie pomaga.
3: Tylko czy to zawiniło? Bądźmy szczerzy, to jest chyba taka bardziej globalna decyzja wynikająca z pewnej, no takiej nowej strategii amerykańskiej.
4: Bo można tak mówić, ale wiemy, że są kraje na świecie, w których obronę ze względu właśnie na bardzo mocne polityczne relacje Stany Zjednoczone wkładają bardzo dużo, bez względu na to, czy rządzą demokraci, czy republikanie. I właśnie tam o te relacje się bardzo zabiega. I dlatego uważam, że jest naszym interesem jako Polski, żeby mieć te relacje dobrze poukładane. Ja przypomnę, że prezydent Andrzej Duda miał bardzo dobre relacje z Joe Bidenem, pomimo tego, że demokraci za kadencji Bidena finansowali wprost NGO-sy, które walczyły z prawem i sprawiedliwością.
3: Tylko ja przypomnę słowa, w tym tygodniu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma żadnej decyzji o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Pan powie, że okej, coś się zmieniło. A ja jeszcze przypomnę wypowiedź Donalda Trumpa we wrześniu w Ameryce, kiedy nowy prezydent Nawrocki był gościem. Wtedy amerykański prezydent powiedział: zapewniam, że nie wycofamy naszych wojsk z Polski, a może nawet wzmocnimy.
4: Ale ja powiem co innego, niż pan się spodziewał, bo ja powiem, ja mam nadzieję, że Władysław Kosiniak-Kamysz ma rację. Ja naprawdę, jeżeli ktoś myśli, że ja tu przyjdę do studia RMF i powiem: dobrze by było, żeby wyszli amerykańscy żołnierze, jeżeli to sprawi, że Donaldowi Tuskowi spadnie poparcie o 5%. Ja nigdy tak nie powiem, dlatego że polskie bezpieczeństwo, bez względu na to, kto rządzi, jest najważniejsze. I dopóki będę w polityce, to będę wyznawał taką zasadę.
3: Będzie miał szef MON-u wasze wsparcie, czy ci, którzy pojadą do Waszyngtonu? Może jakaś rola nowa tutaj prezydenta w tej sprawie?
4: Znaczy, ja jestem przekonany, że pan prezydent Karol Nawrocki w tych sprawach zawsze będzie stał za interesem Polski. A interes Polski w tym wypadku jest zbieżny i dla rządu, i dla prezydenta, i dla opozycji, ale przede wszystkim dla Polaków. My po prostu musimy tu mieć te amerykańskie wojska, bo doskonale zobaczyliśmy na Ukrainie, że kiedy w naszym regionie świata coś się dzieje, to albo są Amerykanie, albo jest 5 tysięcy hełmów.
3: Dobrze, to skoro Amerykanie chcą się wycofać, ostatnie moje pytanie w tej kwestii, to może gdzieś tam nas oszukują, no bo mówili, że tutaj będą nas wspierać, że zależy im na wschodniej flance, tymczasem chcą się wycofać. Może postawiliśmy na złego konia w tym wyścigu?
4: Ale w tym wyścigu nie startuje żaden inny koń, bo tak jak powiedziałem, alternatywa jest prosta. Albo Amerykanie, albo te 5 tysięcy hełmów. Ja przypomnę, zachodni przywódcy chcieli sprzedać Zełenskiego i Ukrainę. Oni mówili, to się zakończy w 2 dni, musimy handlować dalej z Rosją, kupować ruski gaz, pompować z ten skarbiec Putina. To była ich strategia. I to premier Mateusz Morawiecki wtedy pojechał do Berlina, pojechał na Radę Europejską,
3: tak, pamiętam,
4: i powiedział: hej, nie możemy się na to zgodzić.
3: Jeszcze, panie ministrze, jedno pytanie. Wczoraj Onet wieczorem pisał, że podobno generał Kukuła miał taki sygnał od Amerykanów, że coś złego wisi w powietrzu, ale nie wiem, albo tego nie zobaczył w skrzynce mailowej, albo zlekceważył. Czy jeśli to jest prawda, Nie, co się powinno z nim wtedy stać?
4: Jeżeli ktoś w rażący sposób nie dopełnił obowiązków, to pełniąc tak wysokie funkcje, oczywiście powinien się podać do dymisji.
3: Natomiast może rację miał Sławomir Mentzen, tak źle się o nim wyrażając.
4: Ja przypomnę, że to pisze Onet. No, wszyscy pamiętamy te artykuły Onetu właśnie na temat wojska. Ja polecam wszystkim zainteresowanym tą sprawą. Mamy weekend, można parę dziesiąt stron tekstu poczytać. Uzasadnienie wyroku przeciwko właśnie Onetowi, który pomawiał szefów żandarmerii wojskowej z pierwszej instancji. Tam są fakty jeden po drugim wyjaśnione.
3: Bulwersująca sprawa.
4: Ja nie wierzę Onetowi, to jest moja odpowiedź.
3: Dobra. Jest pan członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus, czyli założycielem tego, co stworzył Mateusz Morawiecki. Zapytam pana, co się dzieje w PiS po tym tygodniu, kiedy mieliśmy to spotkanie ważne na szczycie zamknięte, podobno wielkie emocje. Czy PiS jest na skraju rozpadu?
4: Znaczy, ja mogę powiedzieć, jak się zakończyło to spotkanie, mogę to ujawnić, bo
3: bardzo
4: później
3: proszę.
4: Było w mniejszym gronie.
3: To są najciekawsze rzeczy.
4: Tak, i kiedy już większość naszych kolegów i koleżanek z klubu wróciła do Warszawy, bo to było posiedzenie wyjazdowe, to była taka długa rozmowa, bardzo dobra, właśnie Mateusza Morawieckiego z Przemysławem Czarnkiem, jeszcze w towarzystwie grupy naszych parlamentarzystów. Bardzo dobra rozmowa, podczas której panowie, no po pierwsze ustalili to, co wczoraj ujawniła Wirtualna Polska, że będzie spotkanie wspólne w Gorzowie, ale też
3: jakiś wspólny wiec, to prawda?
4: Tak, że... tak. Ja potwierdzam, no te ustalenia zapadły, mogę powiedzieć, na moich oczach.
3: No to o co chodzi? Jednego dnia się kłócicie, drugiego się godzicie?
4: Ale, proszę pana, właśnie na tym to polega. My się dużo mniej kłócimy faktycznie, niż piszą o tym nasi oponenci i wspierane przez nich media. No, są takie, są niestety, także i w naszej formacji, takie osoby, które po prostu no, takie ręce świerzbią, cały czas piszą do swoich kolegów z Onetu, z TVN-u, tylko po to, żeby gdzieś tam wbijać klin. Ja tego nie rozumiem.
3: Kim są te osoby? Niech pan powie, bo Mateusz Morawiecki powiedział, na pewno nie dam się wypchnąć różnym złym duchom, czy to się dzieje.
4: Panie redaktorze, jak pan doskonale wie, każdy dziennikarz, jak oka w głowie, pilnuje swoich źródeł. No nigdy się nie dowiemy, kto tak naprawdę za tym stoi, a wszelkie domysły mogłyby tylko osłabiać naszą formację, także ja nie zamierzam tutaj snuć takich domysłów. Dla nas najważniejsze dzisiaj jest to, walczyć wspólnie o lepszą Polskę. Mhm. Dlatego, że jest jasne, że jako jedność, jako te dwa płuca, jesteśmy w stanie stawić czoła fatalnemu rządowi Donalda Tuska.
3: Czy będziecie stali murem za Zbigniewem Ziobrą?
4: Ale, panie redaktorze, to jest zupełnie oczywiste, że Zbigniew Ziobro nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces. To jest dla mnie zupełnie oczywiste, odkąd
3: Wszyscy tak uważają. Znaczy,
4: ja wiem, że pan Żurek pewnie uważa inaczej.
3: Minister Szczucki powiedział w tym tygodniu, że jego zdaniem powinien stanąć Ziobro przed polskim sądem i się obronić.
4: Ja wypowiadam się w swoim imieniu i myślę, że w imieniu przytłaczającej większości Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof jest wybitnym prawnikiem. Ja wiem, że on czasem te sprawy bardziej niuansuje, ale ja mówię z perspektywy nie prawnika, tylko obywatela, polityka. Jest oczywiste, że Zbigniew Ziobro w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces. Ministrem Sprawiedliwości jest człowiek, który sugerował, że gdyby zaszła taka potrzeba, to można ludzi do Polski sprowadzać i w bagażniku.
3: No on tak jest... chyba zażartował wtedy, bądźmy
4: wie
3: szczerzy.
4: Wie pan co? Na pogrzebie też by pan żartował? No chyba nie. Z takich rzeczy żartować nie wolno.
3: Tylko
4: bo one zostają.
3: Rozumiem. Tylko czy z takiego słowa w tej rozmowie można wyciągnąć wnioski, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces.
4: Ale wie pan co? A ja panu powiem, kto możliwe, że będzie wyciągał wnioski w tej sprawie. Sędzia w amerykańskim sądzie, kiedy będzie rozprawa ekstradycyjna. I zapewniam pana, że jak sędzia przeczyta taką wypowiedź, to zawoła tłumacza i powie: halo, no chyba coś źle przetłumaczyłeś. To nie może być minister sprawiedliwości. Ja przypomnę jedną rzecz. Jest w Londynie Michał Kuczmierowski. Od ponad 2 lat brytyjski sąd nie chce się zgodzić na jego ekstradycję do Polski. Właśnie dlatego, że ludzie Donalda Tuska mówią rzeczy, po których widać, że w Polsce osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością nie mogą liczyć na uczciwy proces.
3: Janusz Cieszyński jest naszym gościem. Przypomnę, przenosimy się do radia RMF24.pl, w którym cały czas jesteśmy, na nasze media społecznościowe, też na naszą stronę, a tam ciąg dalszej rozmowy, m.in. o kryptowalutach i o tym, czy lekarze w Polsce, uwaga, zarabiają za dużo. Czekamy na was, do usłyszenia.
1: Dziękujemy. Dobre relacje polsko-amerykańskie to jest fundament naszego bezpieczeństwa, oceniał Janusz Cieszyński z PiS, podkreślając, że musimy mieć amerykańskie wojska w Polsce. Rozmowa trwa w sieci. Polecamy także Fakty o 9:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Chcesz głosować na HOP? Dzwoń 0700 060 22.
1: Chcesz głosować na Benz? Dzwoń 0700 060 33.
0: Lista HOP!

RMF On. Tym na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Były minister cyfryzacji w rządzie Zjednoczonej Prawicy Janusz Cieszyński podkreśla w RMF FM, że fundamentem polskiego bezpieczeństwa są nasze relacje z Amerykanami. W faktach za moment także wieści z trasy S8 na Mazowszu, poza tym doniesienia z Wielkiej Brytanii, gdzie ważą się losy premiera Keira Starmera. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Polsko-amerykańskie relacje to fundament naszego bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że rację ma Władysław Kosiniak-Kamysz, mówiąc, że nie ma żadnych decyzji o redukcji amerykańskich wojsk w Polsce. Podkreślał w RMF FM Janusz Cieszyński z PiSu. Były minister cyfryzacji był gościem rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM.
2: Ja naprawdę, jeżeli ktoś myśli, że ja tu przyjdę do studia RMF i powiem, dobrze by było, żeby wyszli amerykańscy żołnierze, jeżeli to sprawi, że Donaldowi Tuskowi spadnie poparcie o 5%, ja nigdy tak nie powiem, dlatego że polskie bezpieczeństwo, bez względu na to, kto rządzi, jest najważniejsze. I dopóki będę w polityce, to będę wyznawał taką zasadę.
3: Będzie miał szef MON-u wasze wsparcie, czy ci, którzy pojadą do Waszyngtonu, może jakaś rola nowa tutaj prezydenta w tej sprawie?
2: Znaczy, ja jestem przekonany, że pan prezydent Karol Nawrocki w tych sprawach zawsze będzie stał za interesem Polski.
1: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca z Januszem Cieszyńskim jest na rmf24.pl. Problemy z przejazdem na S8 w pobliżu miejscowości Turzyn Kolonia na Mazowszu, to jest odcinek Ostrów Mazowiecka Wyszków. Zepsuł się tam autobus, zablokowany jest pas w kierunku Warszawy i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę. Ważą się losy brytyjskiego premiera Keira Starmera. To efekt porażki Partii Pracy w ubiegłotygodniowych wyborach samorządowych. Doskonały wynik uzyskała za to partia Reform UK Nigela Farage'a. I to on często typowany jest na przyszłego premiera. Ma on jednak problemy, które mogą zaszkodzić mu w politycznej karierze, donosi nasz korespondent w Londynie Bogdan Frimorgan.
4: Przywódca ultraprawicy przyjął w prezencie 5 milionów funtów, po czym za gotówkę kupił dom wart prawie 1,5 miliona. Darowizna ta, otrzymana od brytyjskiego kryptomiliardera, będzie przedmiotem dochodzenia komisarza Izby Gmin odpowiedzialnego za utrzymanie standardów. Farage nazywany jest często brytyjskim Trumpem. Niechętnie mówi o swoich finansach. Zmiażdżyli Partię Pracy w regionach, gdzie dominowała od 100 lat. Klęska lejburzystów w niedawnych wyborach parlamentarnych to jego ulubiony temat, do którego wraca w wywiadach. To także główna przyczyna presji, pod jaką znalazł się premier Keir Starmer.
1: Długie kolejki i miejsca na co dzień niedostępne. Tak wyglądała noc muzeów w Krakowie.
5: Często odwiedza się takie muzea, których no nawet się nie wie, że są, albo nie pomyśli się o tym, żeby do nich przyjść.
6: Nie tylko zwiedza się dziennie, tylko można zobaczyć muzeum z innej strony w ogóle i bardzo fajny zamysł.
7: Myślę, że to jedna z niewielu okazji, kiedy właśnie można spotkać się po pracy z całą rodziną i zobaczyć coś ciekawego. Dlatego właśnie dzisiaj tutaj w Muzeum Techniki liczymy, że pokażemy coś naszej córeczce, która w sumie pierwszy raz idzie z nami na takie pełne wyjście do muzeum.
1: Usłyszeliśmy od zwiedzających nocą muzea w Krakowie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: W RMF FM czas na kolejne fakty sportowe, które przygotował i przedstawi Wojciech Marczyk.
9: Kłaniam się z Turynu, gdzie dziś poznamy finalistów siatkarskiej Ligi Mistrzów. W grze o tytuł są dwa polskie kluby. Aluron CMC Warta Zawiercie, która dziś zagra z Ziratem Ankara i PGE Projekt Warszawa, który zmierzy się z broniącą tytułu Perugią. Ten mecz jako pierwszy o 17:00 w Inalpi Arenie, z którą wielu polskich siatkarzy, m.in. Mateusz Bieniek, Bartosz Kwolek, Damian Wojtaszek czy Jakub Kochanowski, mają dobre skojarzenia, bo właśnie tu tutaj w 2018 roku wygrali finał Mistrzostw Świata.
10: Myślę, że jak tu podjechaliśmy autokarem, tak to wspomnienia wróciły, bo to już było 8 lat temu. Ale był to taki też mega ważny moment generalnie dla polskiej siatkówki.
9: Mówił Mateusz Bieniek, kapitan drużyny Zawiercia. Dziś możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. Wszystko w swoich rękach, a właściwie nogach mają zawodnicy Lecha, którzy jeżeli pokonają wieczorem na wyjeździe 8 w tabeli Radomiaka, zapewnią sobie drugi tytuł z rzędu. Wcześniej jeszcze mecze Motoru Lublin z Krakowią i Wisły Płock z Górnikiem Zabrze. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk przygotowują się do startu w Królewskim Rajdzie Skandynawii, który zaliczany jest do Mistrzostw Europy. By przestawić się na szutrowe trasy, załoga Orlen Teamu wystartowała w rajdzie Nykoping i wygrała w nim dwa pierwsze OS-y.
11: To naprawdę dobry test. Ciężko by było znaleźć takie drogi gdzie indziej poza Szwecją, więc myślę, że to będzie naprawdę dobre przygotowanie. Dzisiaj przed nami kolejne odcinki specjalne.
9: Mówił Miko Marczyk, a finał rajdu dziś po południu.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
13: Wiem, że są wyjątki, ale teraz wyjrzałam przez okno właśnie na Kraków. Mgła, jest taki klimat dosyć ponury, jak trochę, troszeczkę jak z jakiegoś filmu grozy. Nie wiem, czy tak jest u was, ale gdzieś są miejsca, na przykład na zachodniopomorskim, gdzie te słońce gdzieś ma się jeszcze pojawić. Tak to będzie raczej deszczowo w całym kraju, w tej chwili w okolicy 10 stopni na termometrach, ale będzie cieplej, przyjemniej, na pewno koło 15, 16 nawet, chyba że na wschodzie tam 10 stopni cały dzień. Tutaj Paulina Sawicka z wami, witajcie.
14: Figes z tego, co się dzieje.
15: Nieprawda, żeby ludziom dać śmierdzącą kiełbasę wyborczą.
16: Kłótnia o Polskę z twoim udziałem.
17: Kto był katolikiem?
18: Ani jednego, ani drugiego.
16: Kontener wyborczy RMF FM. Kandydaci i ich tajemnice. Polityczne pojedynki. Rajd ruchomego studia po kraju. Codziennie od poniedziałku do piątku w obrazie dnia tuż po 17 w RMF FM. Zaprasza Barbara Górska.
15: Stoi na straży Konstytucji!

0: swear be
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2: poje.
3: RMF informuje, że Tadeusz Sołtys i Michał Kubik w celu budzenia ludzkości
4: szykują się do odlotu!
3: Codziennie od 5 do 9.
5: Houston, we have a problem.

0: utworem, który najbardziej kojarzy mi się z RMF FM.
1: Są te wszystkie utwory, których nie możemy słuchać, bo piszemy fakty.
0: No właśnie, bo wtedy słuchamy utworów przygotowanych na przykład przez polityków.
1: Lub przez naszych dziennikarzy. No one knows what it's like for every dancer,
2: a dancer for money. Nie wiem, kto teraz siedzi w poranku.
0: No właśnie, najczęściej to siedzimy my.
1: Od 6 do 9.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Ziobro nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces, przekonywał w RMF FM Janusz Cieszyński z PiS-u.
2: Ja mówię z perspektywy nie prawnika, tylko obywatela, polityka. Jest oczywiste, że Zbigniew Ziobro w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces. Ministrem Sprawiedliwości jest człowiek, który sugerował, że gdyby zaszła taka potrzeba, to można ludzi do Polski sprowadzać i w bagażniku.
3: No on tak jest... chyba zażartował wtedy, bądźmy
2: szczerzy. Wie pan co? Na pogrzebie też by pan żartował? No chyba nie.
1: Całą rozmowę Krzysztofa Ziemca z Januszem Cieszyńskim możecie posłuchać na rmf24.pl. Zakończył się remont zabytkowej Kossakówki, czyli dawnego domu słynnej rodziny Kossaków w Krakowie. Willa została gruntownie odnowiona i wkrótce stanie się miejscem wystaw oraz pracy twórczej.
4: Będziemy oddawać sale w piwnicy, niektóre sale wybrane, które tutaj są, grupom artystycznym, którzy będą tutaj prezentować swoją twórczość, pracować, warsztatować. Chcielibyśmy, żeby to miejsce było nie tylko wystawą w rozumieniu statycznym, ale także, żeby było takim miejscem pulsującym. To znaczy dworek, wystawa, opowieść o Kossakach, ale jednocześnie życie, współczesne życie artystyczne. Niech się zderza z tą przeszłością.
1: Wyjaśnia Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Teraz na mocy uchwały Rada Miasta dworek zostanie przekazany właśnie tej instytucji. Pod koniec przyszłego roku w Kossakówce otwarta zostanie stała wystawa poświęcona rodzinie Kossaków. Dziś święto Straży Granicznej. W Radiu RMF 24 gościem Krzysztofa Urbaniaka będzie major Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej. Ta rozmowa po 9.30 naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wielkie emocje, pykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka.

Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

wasza muzyka na naszej antenie. Już w najbliższy wtorek i środę od 16.50 specjalne wydanie. Ona ma aż 3 godziny muzyki wybranej właśnie przez was. Zamówienia telefoniczne wtorek i środa od 15. Dzwońcie do RMF FM 60.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

Takie dokumenty jak zaświadczenia lekarskie, decyzje administracyjne, świadectwa szkolne, pisemne polecenia służbowe oraz akty cuius libet generis mogą in fraudem legis stanowić źródła dowodowe ad validitatem lub też nie mogą, chyba że ustawa stanowi inaczej.

0: słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Groźny wypadek na drodze krajowej 12 na Mazowszu. 3 osoby zostały ranne na odcinku Zwoleń-Puławy. Prokuratura ustala okoliczności strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Zginęło 2 mężczyzn. W faktach również zamieszaniu w PiS-ie. Posłuchajcie, jak te doniesienia komentował w RMF FM były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 12 w pobliżu Atalina na Mazowszu. To jest odcinek Zwoleń-Puławy. Tam zderzenie 2 samochodów osobowych. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Powodem strzelaniny w dolnośląskim Lubinie była sprzeczka między domniemanym sprawcą a jedną z ofiar, informują śledczy zajmujący się sprawą. Na początku tygodnia w bloku przy ulicy Jastrzębskiej padły strzały. 2 mężczyzn zginęło, a 3 trafił do szpitala. Wczoraj znaleziono ciało 21-letniego Michała P., informuje reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Według ustaleń prokuratury Michał P., wyrzucony z mieszkania po sprzeczce, wrócił po chwili z bronią palną. Od progu zaczął strzelać do pokrzywdzonych. 2 z nich zginęło na miejscu. 3 mężczyzna został ranny i to jego matka powiadomiła policję i pogotowie. Sprawca zbiegł z Lubina i ukrywał się przed policją. Wczoraj znalazł się w Wielkopolsce, gdzie rano przebywał na ławce w jednej ze wsi koło Gostynia. Na widok nadjeżdżającego radiowozu odebrał sobie życie. W czwartek po wytypowaniu podejrzanego prokuratura postawiła zarzut podwójnego zabójstwa i usiłowania zabójstwa 3 osoby. Podejrzanemu groziło dożywocie.
1: Nie jest prawdą, że prezes PiS Jarosław Kaczyński miał za zamkniętymi drzwiami posiedzenia władz partii nakazać rozwiązanie wszystkich stowarzyszeń wewnątrz ugrupowania, powiedział w RMF FM poseł PiS Janusz Cieszyński. Jest on bliskim współpracownikiem byłego premiera Mateusza Morawieckiego. W studiu prowadzący rozmowę Krzysztof Ziemiec. Witamy ponownie, Krzysztof. O co chodzi w tym całym zamieszaniu? Bo od kilku dni słyszymy coś zupełnie innego.
3: Tak, mój gość mówi, że był osobiście na tym zamkniętym spotkaniu, siedział blisko prezesa, słyszał, co mówił i zapewnia, że tak jak nie jest prawdą, że dochodziło tam do kłótni czy krzyków, tak nie jest prawdą też ten zakaz. A to, co wcześniej przedostało się do mediów, to jego zdaniem zmyślone SMS-y, które część polityków PiS wysyłała dziennikarzom.
4: To jest nieprawda i to myślę, że troszeczkę demaskuje tych, którzy wysyłali te właśnie wiadomości, no bo pewna grupa tak mówiła publicznie, więc myślę, że to prawdopodobnie jest ktoś z tej grupy, ale dlatego ja się jakby od tego odcinam i nie zajmuję się tym, bo byłem w tym spotkaniu, słyszałem, co mówił pan prezes Jarosław Kaczyński i przekaz był jeden. Jedność.
3: Czyli deklaruje pan tutaj w studiu RMF-u, że takiej prośby, czy takiego wezwania ze strony prezesa, żeby zlikwidować wszystkie stowarzyszenia wewnątrz PiS, nie było.
4: Absolutnie.
3: Nasz gość potwierdza też, że nieoficjalne informacje Wirtualnej Polski, że w czerwcu na wspólnym wiecu wystąpią w Gorzowie obok siebie Czarnek i Morawiecki, jest prawdą.
1: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca z posłem PiS Januszem Cieszyńskim jest na rmf24.pl. Dokładnie 35 lat temu ta formacja zastąpiła Wojska Ochrony Pogranicza. Dziś Święto Straży Granicznej. W Krakowie z tej okazji z wieży Bazyliki Mariackiej funkcjonariusz Straży Granicznej odegrał hejnał ubrany w strój podhalański.
5: Ten strój to jest ukłon w stronę tradycji regionu, służby pograniczników, a przede wszystkim patrona Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, czyli 1. Pułku Strzelców Podhalańskich.
6: Czy Straż Graniczna boi się wysokości?
7: Nie, Straż Graniczna nie boi się wysokości. Jest to dla nas normalna sprawa.
6: Hejnał czymś się różni od twojej normalnej pracy?
7: Nie, to jest melodia każda inna i całe życie się tego uczyłem, całe życie to robię.
6: Nie było stresu przed wszystkimi krakowianami?
7: Dreszczyk emocji zawsze jest, ale to jest chleb powszedni, także nie robi to większego wrażenia na mnie.
1: Z funkcjonariuszem, który odegrał hejnał i porucznik Mariką Skowrą z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Centralne obchody Święta Straży Granicznej zaplanowano w południe w Lublinie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: O, i deszczowo się faktycznie porobiło i w całym niemal kraju, ale dostałam na przykład wiadomość ze Szczecina, że tam słonko, także jeżeli potrzebujecie słoneczka, to śmiało.
10: A ładnie to tam widać u was na mapach. 15 stopni i tak na południe od was, to też tak widzę, że 16, tam jest też coraz cieplej się robi, też tak za dużo tego deszczu nie ma.
9: I pranie można wywiesić. O. Szczecin, zazdrościmy wam.
10: Tak.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: A jak wam zmokło pranie na balkonie, to ja mam taki pomysł, przesypać je.
11: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
12: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: dziecka już nie poznajesz, a u siebie dziecka już nie poznajesz. To sąsiad, to sąsiad, mówili tata. Tata.
1: Powiedz mądrku, arra, powiedz mądrku, arra, bo trochę ci słoni, które słuchasz, jak powiedz.
0: Arra, arra.
1: Dziecko już nie poznaje.
2: Monter
1: Markanarka.
2: No
1: właśnie.
2: Wagany Astrak.
1: Dzień dobry,
2: Dzień dobry, Dzień dobry,
1: Muzyka.

0: Najważniejsza jest racja, gracja, zaplanowana konfrontacja.
1: Jest recesja,
2: koncesja,
3: negocjacja.
0: Ostre słowa, napięcie, rozmowa bez ogródek, bez półsłówek. Dziś.
4: Spotykanie się po to, żeby mówić możemy to, aby to, jest absurdalne.
1: No nie bywało.
0: Barbara Górska i jej goście w obrazie dnia o 16:45.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: każde niedzielne przedpołudnie.
1: Szkółka niedzielna.
0: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

Lista Hot Bands. Hity kontra kity. Wybierz hit i zadzwoń 0700 060 22. Odrzuć kit i dzwoń 0700 060 33. Hot Bands. Wzloty i upadki Marcina Jędrka. Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM przed mikrofonem Tomasz Beryński.
2: Dyskusje o wojskach USA w Polsce. W Stanach Zjednoczonych rosną obawy o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. O tym na początek. Potem alerty IMGW. Synoptycy prognozują burze i deszcz na południu Polski. Przed nami Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. W tym gronie dwie nasze drużyny. Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM. W Stanach Zjednoczonych narasta dyskusja wokół obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Część polityków i ekspertów podkreśla, że ograniczenie sił na wschodniej flance NATO byłoby sygnałem korzystnym dla Rosji. O reakcjach i politycznym zamieszaniu w Waszyngtonie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Po raz kolejny prezydent Trump i sekretarz obrony Pete Hegseth pokazują, że nie są zaangażowani w bezpieczeństwo Europy. Takie działania sprawiają, że jesteśmy mniej bezpieczni, ośmielają Władimira Putina. Na każdym kroku obaj ustępują Rosji, skomentował senator Mark Kelly. Dowódca amerykańskich sił lądowych stwierdził, że nie wie, czy Polska była informowana o wstrzymaniu planowanego przerzutu brygady pancernej. Natychmiast zareagował kongresmen republikanów Don Bacon. Ocenił to jako policzek wymierzony Polsce. Cóż, ja już znam odpowiedź, bo dzwonili do mnie wczoraj. Nie wiedzieli, zostali zaskoczeni. To jedni z naszych najlepszych sojuszników i nie mają pojęcia, irytował się kongresmen. Nadal nie wiedzą, dlaczego brygada została wstrzymana. Nie wiedzą, czy to tylko zawieszenie, czy na stałe. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez tę decyzję. Lepsze wyjaśnienie, dodał. Ograniczenie przez prezydenta Trumpa rotacyjnej obecności wojsk USA w krajach NATO wysyła niewłaściwy sygnał do Putina w momencie, gdy próbuje się skłonić Rosję do zakończenia wojny w Ukrainie. Co więcej, Polska jest jednym z najbardziej proamerykańskich sojuszników NATO i znajduje się na pierwszej linii wobec szerszego zagrożenia ze strony Rosji, oświadczył senator Dick Durbin. Takich głosów jest zdecydowanie więcej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Synoptycy ostrzegają przed burzami i gwałtownymi wzrostami stanów wody w południowo-wschodniej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Prognozowane są intensywne opady deszczu, silny wiatr do 70 km na godzinę i lokalnie grad. Kolizja na trasie S5 między Żninem a Biskupinem w Kujawsko-Pomorskiem. W Bożejewiczkach samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest prawy pas w stronę Poznania. Czas na najważniejsze rozstrzygnięcia w europejskiej siatkówce klubowej, czyli Final Four Ligi Mistrzów. Świeżo upieczony mistrz Polski Aluron CMC Warta Zawiercie zagra w półfinale z Ziratem Ankara. Projekt Warszawa zmierzy się z włoską Perugią. W Turynie, gdzie zostanie rozegrany turniej finałowy, jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Kłaniam się.
2: Witamy Wojtku. Czy polskie zespoły są faworytami w dzisiejszych meczach?
4: Zdecydowanym faworytem pierwszego półfinału jest Perugia. Włoski zespół z Kamilem Semeniukiem w składzie broni tytułu wywalczonego w ubiegłym roku. Drużyna z Warszawy w tym sezonie nieraz udowodniła jednak swoją waleczność, a dodatkowo o awansie do jutrzejszego finału decyduje tylko jedno spotkanie, a w nim wszystko jest możliwe, zaznacza libero projektu Damian Wojtaszek.
5: Jesteśmy jakby głodni tego, żeby cokolwiek jeszcze tutaj ugrać, bo tak jak mówię, ligi już są zakończone i to jest taka wisienka na torcie i każdy z nas jakby chce zagrać fajne spotkanie.
4: Faworyta trudniej wskazać w drugim półfinale, czyli meczu Aluronu z Ziratem, który będzie starciem świeżo upieczonych mistrzów swoich krajów. Z Turynu Wojciech Marczyk.
2: Daj, daj to tytuł oficjalnego utworu nadchodzących mistrzostw świata w piłce nożnej. Stworzyli go wspólnie kolumbijska gwiazda Shakira oraz ikona Afrobeats nigeryjczyk Burna Boy. Posłuchajcie.

0: Daj, daj to po włosku, no dalej, dalej lub dajesz, dajesz. Utwór ma oddawać ducha mundialu, który po raz pierwszy w historii zostanie rozegrany w trzech państwach: USA, Kanadzie oraz Meksyku. Początek wielkiego święta futbolu 11 czerwca. Pora na fakty kulturalne RMF FM z festiwalu w Cannes. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta zacznie dziś od cytatu.
1: Był wspaniałym filmowcem, tworzył głęboko humanistyczne kino. Tak o Krzysztofie Kieślowskim mówił tu w Cannes reżyser Asghar Farhadi. Film Irańczyka Historie równoległe, luźno inspirowany 6. odcinkiem Dekalogu, jest w konkursie głównym, a wśród producentów wykonawczych jest aktor Maciej Musiał, którego pytałam o motywację.
2: Czułość, wrażliwość, skupienie na człowieku, humanizm, przyglądanie mu się, nie ocenianie. Gdzieś to się krystalizuje właśnie w twórczości Kieślowskiego, więc to była taka moja motywacja, że dzisiaj potrzebujemy trochę, że ja chciałbym do tego wrócić. No i wierzyłem, że to się uda.
1: Naszą rozmowę z Cannes usłyszycie po 11 w radiu internetowym RMF24, a dziś na festiwalu kolejne filmy będą miały premiery, m.in. Full Fill, w którym Woody Harrelson gra bogatego Amerykanina próbującego odbudować relacje z córką, w tej roli Kristen Stewart, a jutro m.in. Avalon. To światowa premiera dokumentalnego filmu w reżyserii Rona Howarda. Nakręcił on opowieść o życiu i twórczości Richarda Avedona, wybitnego fotografa mody i portrecisty, który w dużej mierze ukształtował współczesną kulturę wizualną.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Że teraz ja, że prognoza pogody. Dobra, bo się zagapiłem na tę mapę, tak szukając miejsca ze słońcem. No i jest to miejsce ze słońcem, to są okolice Szczecina, ale także widzę, że okolice Gorzowa Wielkopolskiego. No i tyle by było tego słońca tak całkowicie bez deszczu, no bo pojawi się to słońce bardziej na zachodzie, na północy, ale te deszcze też tam przejdą. Najwięcej deszczu na wschodzie i południu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: No i mamy 7 minut po 11.

Kto wmanipulował nas w drugą wojnę światową? Jak można było uniknąć września 1939 roku? Czy Polska mogła zostać członkiem państw osi? Witold Lazar i Przemysław Skowron na tropie sensacyjnych rozwiązań w najbliższej misji specjalnej w czwartek o 15:00.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24. Can't touch this.

Ladies and gentlemen, panie i panowie, mesdames et messieurs, wiek XX to było stulecie kinematografu i kultury masowej. Tylko u nas po raz pierwszy na świecie specjalne radiowe projekcje ruchomych obrazów, seanse nonsensu, cuda niewidy, odwroty w przeszłość i przyszłość. Słowem, czas się śmieje, tylko w RMF FM. Michał Figurski zaprasza od poniedziałku do

Marcin Ziobro z porannego programu RMF FM Wstawaj Szkoda Dnia. Witam serdecznie. Utwór szczególnie mi bliski, a zarazem mocno kojarzący się z RMF FM, to Piejo, kury pieją Grzegorza Ściechowa z wydanej w 1996 roku płyty Oj da dana. Słysząc go po raz pierwszy w porannym programie RMF FM, no wtedy jeszcze ni w 5, ni w 9, a nie Wstawaj Szkoda Dnia, doznałem tak pozytywnego wstrząsu jak wiele, wiele lat wcześniej przy pierwszym słuchaniu Kombinatu Republiki. No, po prostu sama radość o poranku i o każdej porze. Mnóstwo dobrej, swojskiej energii, polski folklor potraktowany nowatorsko i nareszcie bez głupich kompleksów wsi. Rewelacyjny wręcz aranż ludowych sampli, a wszystko ciągle takie świeże, aż trudno uwierzyć, że mistrz Grzegorz Ciechowski już od 10 lat kontaktuje się z nami tylko przez swoją sztukę

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam gdzie można wejść tylko we dwoje.

0: Uwaga. Halo.
1: Dzień dobry.
2: Jesteś. Poranny toster.
0: Powiedz, jak masz na imię i skąd dzwonisz?
3: Józek jestem. Tarnowa.
1: Bardziej Józek czy bardziej Ziutek?
3: No, żona Ziutek.
1: Uwaga.
0: Uwaga.
1: Józefie.
3: Stop.
1: Krajalnica. Pozdrawiamy całą rodzinę. Pies jest?
3: Oj, nie ma.
1: To już chciałem na koniec poprosić, żeby dał głos. To ty musisz dać w takim razie.
3: A mam zaczekać?
1: Nie, nie, absolutnie. Krzyknąć chociaż hurra.
3: Hurra!
4: Od poniedziałku do soboty. Poranny toster.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tak, tak.
1: Cześć, Iza.
0: Cześć, Iza.
1: 536 zł i 42 grosze.
0: I 42 grosze, powiedziała Iza. Skąd?
1: Za mało.
0: Podejrzewam, że... Słucham.
2: Halo, Józek skakała.
0: Witaj, Józku. No to właściwie... Zresztą, no, słuchamy.
2: 536 i 43.
0: Hmm.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Tomasz Weryński.
2: Chaos wokół amerykańskich wojsk w Polsce. Były szef sztabu generalnego mówi RMF FM o błędach w komunikacji. Potem w faktach doniesienia z polskich dróg. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie A18 w Lubuskiem. Poza tym Harry Potter i kamień filozoficzny z muzyką na żywo. Trwają próby przed koncertem w Krakowie. Z pewnością to był błąd informacyjny. Tak, chaos komunikacyjny wokół informacji o wstrzymaniu rotacji amerykańskich wojsk do naszego kraju komentuje generał Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pentagon miał anulować plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że nie ma decyzji o ograniczeniu obecności sił amerykańskich w naszym kraju. Michał Radkowski razem z nami w faktach.
3: Witam,
2: Michał. Jak rozumieć ten dwugłos?
3: Generał Mieczysław Cieniuch przekonuje, że decyzja stojąca za wstrzymaniem relokacji wojsk amerykańskich do Polski nie podlegała konsultacjom i stąd być może opóźniona reakcja rządu.
4: Ta informacja niezbyt szybko dotarła do decydentów politycznych. Oni w ten sposób znaleźli się w pozycji niedoinformowanych czy źle poinformowanych. Szukamy w tym jakichś tam powodów głębokich i sensacji. A to według mnie jest błąd techniczny, że ta informacja została źle sklasyfikowana.
3: Generał dodał, że w przypadku amerykańskich żołnierzy, którzy na stałe przebywają w naszym kraju, takie rozmowy między dwoma stronami nigdy nie są zaskoczeniem dla żadnej z nich, bo takie decyzje po prostu mają znaczenie strategiczne.
2: Do niedawna druga najpotężniejsza osoba na Ukrainie i najbliższy współpracownik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Dziś w areszcie oskarżony o korupcję i pranie brudnych pieniędzy. Historia Andrija Jermaka powróci w przeglądzie zagranicznym radia RMF24, który poprowadzi Andrzej Kochut. Andrzeju, co ta afera oznacza dla prezydenta Ukrainy?
5: Na pewno wizerunkowy cios i utratę części społecznego zaufania. Między innymi o tym będę rozmawiał z analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich Krzysztofem Nieczyporem. Zapytam go, jak silna jest obecnie pozycja Zełenskiego na Ukrainie i co przesądziło o upadku Jermaka. Zapraszam po 12 do radia RMF24.
2: A teraz informacje z dróg. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie A18 w pobliżu Kowalic w Lubuskiem. To jest odcinek między węzłami Iłowa-Luboszów. Tam zderzenie busa z ciężarówką i autem osobowym. Jezdnia w kierunku granicy jest zablokowana. Uważajcie też na autostradzie A4 na Podkarpaciu. W pobliżu Jarosławia ciężarówka uderzyła w barierki. Zablokowany jest prawy pas w stronę Korczowej. Policja ustala przyczyny pożaru w miejscowości Jaśkowice w województwie opolskim. Ogień pojawił się nad ranem w przyczepie kempingowej, w której przetrzymywane były psy.
6: Strażacy po ugaszeniu wewnątrz odnaleźli ciała 10 psów. Tutaj nie było jakby zagrożenia dla innych budynków, pomimo tego, że ta przyczepa znajdowała się za budynkiem mieszkalnym, ale tutaj szybko zadziałali strażacy w obronie i nie przedostał się pożar na inne obiekty.
2: Powiedział RMF FM kapitan Łukasz Nowak, rzecznik opolskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej.
7: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
2: Trwają próby do niedzielnego koncertu Harry Potter i kamień filozoficzny, filmu z muzyką na żywo w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. O przygotowaniach do koncertu opowiada Katarzyna Szczerbińska, koordynatorka tego wydarzenia.
8: W niedzielnym przedpołudnie rozpoczniemy próbę już generalną z faktycznie z filmem na ekranie w Tauron Arenie Kraków.
2: A koncert już jutro o 17:00 w Tauron Arenie Kraków.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: A dzisiaj w ciągu dnia maksymalnie 17 stopni. Te 17 to jest Białystok i też Podkarpacze. 16 wzdłuż zachodniej granicy, czyli nieco chłodniej, ale nie tak bardzo. No i tutaj też najwięcej słońca, bo na wschodzie będzie padać deszcz. Deszczu też sporo na południu kraju. Tutaj najchłodniej. Katowice 11 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: 4 minuty po
1: 2. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. Przedstawia Marcin Jędrych.
1: W ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka Britney Spears. Zapraszam na ekskluzywny wywiad z księżniczką popu.
0: Szczegóły portal interia.pl. Gwiazdozbiór Smoka dziś od 18 w RMF FM.

0: punktualnie 6:39. A grzanki już się grzeją.
1: Halo?
0: Rymas, kłaniamy się nisko i pięknie.
2: Poranny toster.
0: Jest to ona.
1: To ona.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
3: Alicja.
0: To całe szczęście.
1: Alicja.
0: Chciałbym, żebyś wygrała robot ręczny turbo. Nie wiem, na czym ta turbość polega, ale... Jak
1: ale wiesz,
0: tak
1: na czym
0: dwa.
1: Polega ręczność.
0: I robocość.
4: Lodówka.
0: Lodówka.
1: Niesamowite.
0: A wiesz, jak my się cieszymy.
2: Poranny toster.

Kimkolwiek jesteś, jak robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

RMFM. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: W kraju i na świecie, przed mikrofonem Tomasz Weryński, fakty w RMF FM.
2: A zaczynamy od kolejnych informacji w sprawie zamieszania związanego z obecnością amerykańskich wojsk w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z przedstawicielami rządu w tej sprawie. Potem policyjna interwencja, która udaremniła kibicowską stawkę na drodze ekspresowej S3 w Lubuskiem. A w Turynie dziś siatkarskie emocje na najwyższym poziomie. O tym za moment w faktach o 13. Prezydent oczekuje współpracy wszystkich ośrodków władzy w zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Taką informację w serwisie X przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dodał, że wczoraj Karol Nawrocki spotkał się z przedstawicielami rządu. W faktach teraz Michał Radkowski.
3: Witam.
2: Dzień dobry. Michale, co wiemy o tej rozmowie?
3: Miało do niej dojść wczoraj. Zorganizowała ją Kancelaria Prezydenta. Do wpisu Bartosza Grodeckiego na platformie X dołączono zdjęcie. Widać na nim po jednej stronie stołu Karola Nawrockiego, a także szefa BBN i jego zastępców, generałów Andrzeja Kowalskiego i Mirosława Brysia. Po drugiej stronie są minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz i szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła. Bartosz Grodecki napisał, że głównym tematem rozmowy były kwestie bezpieczeństwa naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Zaznaczył, że prezydent wyraźnie podkreślił, że proces zwiększania obecności wojsk amerykańskich w Polsce należy wspierać i oczekuje w tej kwestii współpracy ze strony wszystkich ośrodków władzy. Szef BBN dodał, że stacjonowanie w Polsce amerykańskich żołnierzy wzmacnia wschodnią flankę NATO, a także podnosi poziom bezpieczeństwa i odstraszania.
2: Policyjna interwencja zapobiegła ustawce na S3 w Lubuskiem. Piłkarscy kibice ze Szczecina próbowali w Gorzowie Wielkopolskim wbiec na trasę, którą wracać mieli zielonogórscy kibice Żużla. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Jak wyglądała policyjna akcja?
4: Około północy na ulicy Kasprzaka przy jednej ze stacji paliw kibice piłkarscy ze Szczecina, którzy wracali z meczu w Lubinie, próbowali wbiec na ekspresową S3. Tą trasą mieli wracać kibice zielonogórskiego Falubazu po lubuskich derbach żużlowych, które odbywały się właśnie w Gorzowie Wielkopolskim. Policjanci powstrzymali grupę około 20 kibiców przed wtargnięciem na drogę. Byli zmuszeni do użycia środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, gazu oraz pałek służbowych. W sumie wylegitymowali na miejscu prawie 160 osób i nałożyli 17 mandatów karnych.
2: Dziś w Turynie rozstrzygnie się, kto zagra w wielkim finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. W grze są dwa polskie zespoły. Aluron CMC Warta Zawiercie, która zagra z Ziratem Ankara, i PGE Projekt Warszawa, który zmierzy się z Perugią. Na miejscu, w stolicy Piemontu, jest Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
5: Tak jest, witam ponownie.
2: Witamy, Wojtku, w dzisiejszych meczach. No, jest sporo polskich smaczków.
5: A to za sprawą Tomasza Fornala i Kamila Semeniuka. Pierwszy z nich występuje w Ziracie i zagra przeciwko drużynie z Zawiercia. Rywalizacja jest jednak tylko na parkiecie.
6: Byliśmy na kawie i tyle. Poza boiskiem jesteśmy mega dobrymi kolegami. Zaczepnie się podczas meczu pojawią, bo wiadomo, że każdy chce wygrać.
5: Mówił Mateusz Bieniek, kapitan Aluronu. Fornal według nieoficjalnych wciąż informacji w przyszłym sezonie ma występować w drużynie z Zawiercia. Przeciwko swoim byłym kolegom zagra też występujący w zespole z Turcji Trevor Klevno. Ważnym graczem Perugii jest Kamil Semeniuk, który dziś zmierzy się ze swoimi kolegami z reprezentacji Polski, którzy występują w projekcie. Z Turynu Wojciech Marczyk.
2: A teraz telegraficzny aparat nadawczo-odbiorczy, który automatycznie drukuje znaki alfanumeryczne przesyłane na odległość. W skrócie dalekopis. Takie właśnie urządzenie będzie można zobaczyć w Lublinie podczas Nocy Muzeów.
7: W dużym skrócie to jest połączenie maszyny do pisania i telegrafu.
8: Wybieram numer do kogoś, kto ma takie urządzenie.
7: Wciskamy, piszemy. No jakbyśmy przeszli teraz do drugiego.
8: I przejdźmy do drugiego.
7: Jest ten sam tekst.
8: Ale tu na czarno.
7: Tak, bo na czerwono to znaczy, że piszemy my, a na czarno, że ktoś.
8: Komunikator tylko, że na papierze.
7: Tak, no jest to przestarzała technologia, mimo wszystko, nawet na lata 80.
8: No tego się nie da wziąć pod pachę jak laptopa.
9: No nie.
2: Dalekopis testował reporter RMF FM Dominik Smaga. Również inne urządzenia sprzed lat będziecie mogli obejrzeć w Muzeum Politechniki Lubelskiej.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Żeby jeszcze tak

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Już od najbliższego poniedziałku rewelacja w RMF FM. Rosyjska ruletka.
1: Pierwsza rozgrywka już w najbliższy poniedziałek o 19:30.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Mezzo Forte, audycja, w której zdarzyć się może wszystko. W każdą sobotę od 20.50 zaprasza Piotr Metz.
1: Spec. Od wielkich Metz.
0: Mezzo Forte.

0: you mind arranging a shooting shoot set of Mopasa? I miss you like crazy. Na piątym Modern Talking, You My Heart, You're My Soul. Obudź we mnie Venus 16 na czwartym. Na trzecie Black Azag, Heartless. Na drugim powrót na listę Backstreet Boys, All I Have To Give. No i na pierwszym miejscu...
1: Hot Band.
2: Marcin Jędrych bije wszelkie rekordy. Na głowę. Od poniedziałku do piątku od 18:00 lista Hot Band. Najlepsze notowania.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Tomasz Weryński, kibic Tomasz Weryński.
2: Tak jest. To już koniec Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Polski snajper ogłosił odejście z katalońskiego klubu po 4 latach. Za chwilę też Ekstraklasa i szanse Lecha Poznań na zaklepanie sobie Mistrzostwa Polski. W faktach zajrzymy również na targowiska. Czego szukamy?
3: Truskawek Józi Polskich, bo w tym roku są wyjątkowo słodkie truskawki polskie.
2: Wybiła 14. Siedem trofeów w ciągu 4 lat i 119 bramek w 191 oficjalnych występach. To bilans Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii nie przedłuży kontraktu z mistrzem Hiszpanii. Dziś, dosłownie przed chwilą, ogłosił, że odejdzie z klubu. No a jak to było? Jak na Roberta przystało? Szybko rozpoczął strzelanie dla Barsy.
4: Alejandro Balde! Balde! Gol! Robert Lewandowski otwiera konto bramkowe w La Liga!
2: Emocjonowali się komentatorzy na antenie Eleven Sports, no a potem Robert rozkręcił się na całego.
5: Lewandowski! Lewandowski gol! Co teraz zrobił? Robert Lewandowski! To był geniusz! Absolutny geniusz!
6: Budować teraz zagranie kapitalne! Lewandowski! 2-0! To jest ten moment! To jest ten błysk! To jest Robert!
2: I tak Robert, przypomnijmy, strzelił tych goli do Barcelony aż 119. Dziś ogłosił, że odchodzi z poczuciem ukończenia misji. Katalonia to moje miejsce na ziemi, mówi Robert Lewandowski w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, w którym dziękował fanom i nie tylko.
7: A special thank you.
2: Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za to, że dał mi szansę przeżyć najbardziej niesamowity rozdział w mojej karierze.
7: Barsa
2: jest z powrotem tam, gdzie należy.
7: Visca el Barça. Visca Catalunya.
2: Mówił Robert Lewandowski. Ostatnie miesiące w wykonaniu Polaka nie były już tak udane. W tym sezonie w La Lidze od pierwszej minuty zagrał tylko 15 razy, do tego 14-krotnie wchodził z ławki. W tych 29 występach zdobył 13 bramek. Nie zmienia to jednak faktu, że dla fanów Barcelony Robert Lewandowski już zawsze będzie legendą. Trener Hansi Flick przekazał, że kapitan reprezentacji Polski zacznie jutrzejszy mecz z Realem Betis w wyjściowym składzie i to będzie pożegnanie Roberta z kibicami. Temat odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony wróci już za chwilę w Radiu RMF 24. Gościem Jakuba Śliwińskiego będzie Jakub Kręcidło, dziennikarz Kanał Plus Sport. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24. Tylko w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji i komentarzy. A w Polsce klub bliski Robertowi, Lech Poznań, może zapewnić sobie wieczorem tytuł piłkarskiego mistrza Polski i obronić tytuł wywalczony przed rokiem. Warunek trzeba pokonać na wyjeździe Radomiaka i o tym Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
8: Dzień dobry, Lech jeszcze nigdy nie wygrał w Radomiu, choć trzeba przyznać, że tych meczów nie było dużo. 5 w Ekstraklasie i 2 w Pucharze Polski. Skupmy się na ostatnich latach. Odkąd Radomiak wrócił do Ekstraklasy, Lech gościł na stadionie tego rywala 4-krotnie. Radomiak raz wygrał, a 3 razy zremisował. Trener Nils Frederiksen do sprawy podchodzi ze sporą dozą ironii.
9: You know, I only use the statistic if it speak to my advantage.
8: Używam statystyk, jeśli mówią o naszej przewadze. W przeciwnym razie je lekceważę, zaznacza szkoleniowiec Kolejorza. Zanim na Borowę wybiegną piłkarze Radomiaka i Lecha, czekają nas 2 inne spotkania. O 14.45 Motor Lublin podejmie Krakowie, a o 17.30 Wisła Płock zagra z Górnikiem Zawrze.
2: Na początek meczu Lecha z Radomiakiem o 20.15. Dzień otwarty porodówki w Policach pod Szczecinem. Przyszli rodzice, mogli obejrzeć salę porodową i porozmawiać z położnymi. Były też konsultacje dotyczące karmienia piersią czy warsztaty z udzielenia pierwszej pomocy niemowlętom. Z osobami, które przyszły obejrzeć oddział, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
10: Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Polecamy na pewno się wybrać, żeby się zeznajomić ze szpitalem i zapoznać z tym, co tutaj nas czeka.
11: Cieszy to, że pokazują tutaj wszystko tak bardzo szczegółowo. Panie oprowadzają po kolei, po każdym etapie, jak to wygląda od przyjęcia do samego porodu i po porodzie również, więc na pewno dla kobiet to duża pomoc. Jest łatwiej im po prostu później w takim ciężkim momencie, tak? Bo taka jednak to jest duże przeżycie dla kobiety, więc no, ja też jestem zadowolony.
10: Czujemy się bardzo zaopiekowani.
2: W ubiegłym roku w Policach urodziło się 1101 maluchów. Wiosna na targowiskach w pełni, stragany uginają się od warzyw i owoców, na które czekaliśmy, no, cały rok. Pożądany owoc numer jeden teraz to oczywiście truskawka.
12: Jest truskaweczka, proszę panią, jest polska, jest grecka.
13: Ludzie już kupują te truskawki, tęsknili.
12: Pani, że nawet bardzo dużo kupują. Troszkę cena, żeby spadła, znaczy to już będzie lepszy.
13: Kiedy spadnie?
12: Według mnie, proszę panią, poniedzieli na pewno.
13: Czego ludzie szukają truskawek teraz?
3: Truskawek już i polskich, bo w tym roku są wyjątkowo słodkie truskawki polskie. No na razie jeszcze drogie.
13: A ile teraz?
3: W granicach 30 zł. Bo ja sądzę, że tak niżej jak do 15 zł cena nie zejdzie.
13: Po truskawkach co jeszcze teraz?
3: No, teraz już koniec maja będą czereśnie pierwsze polskie. No my już mamy dzisiaj czereśnie z Węgier, ale jeszcze to pierwsze to są takie.
13: A maliny to już cały rok właściwie.
3: Maliny to głównie teraz Portugalii.
2: Ze sprzedawcami na targowisku na placu Miarki w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek. Za godzinę fakty przedstawi Michał Zieliński. Ja już dziękuję za uwagę. Tomasz Weryński. Kłaniam się i do usłyszenia.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ja jej mówię, że Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony, a ona co?
15: A ja się martwię.

0: przygody jak z filmu. Przeżyj je sam. Uwolnij wielkie moce. Codziennie od 17 do północy. Inwazja przygód, zabaw i konkursów. Koncert mega gwiazdy polskiego rocka i super dyskoteka. Trzeci wymiar laserów i moc nagród. Weź udział w zabawie. Zostań wielkim zdobywcą. Pomogą ci RMF FM i TOP 2000.
1: TOP 2000. Razem z inwazją zeszytów i mocą super żela.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Noc Oscarów w RMF FM. Już tej nocy spotkanie z gwiazdami.

0: która linia zostanie odebrana, która linia będzie szczęśliwa. Może trójka. Dzień dobry, RMF.
1: Dzień dobry.
0: Witam. Skąd jesteś?
1: Chorzowa.
0: I jak masz na imię?
1: Janka.
0: Prosimy cię zatem.
1: 25 125 739 zł.
0: Tak też myśleliśmy.
1: Tak! Mogę się jeszcze czymś pochwalić?
0: Proszę bardzo.
1: Dzisiaj rano widziałem, jak spadała gwiazdka z nieba.
0: Aha.
2: Za dużo.
3: Za mało.
4: O,

Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: prawie codziennie występuje sam jeden przeciw 20. Jest bardzo szybki, gra ostro, wszyscy znają go dobrze.
1: Hop i Benz, WMFFM.
0: Mówią o nim Hop Benz, ale naprawdę nazywa się Marcin Jędrek.
2: Hop Benz, lista 20 wystrzałowych hitów. Od poniedziałku do piątku, od 18 do 20 w RMFFM.
3: Słuchacie stacji 30 lat RMFFM. Czas na fakty RMFFM.
4: W studiu już Michał Zieliński. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się. Żywa futbolowa legenda odchodzi z Barcelony. Na początek wracamy do decyzji ogłoszonej przez Roberta Lewandowskiego. Pogoda wciąż niebezpieczna, nie tylko burza, ale i grad może się zdarzyć dziś w Polsce. Kiedy potanieją truskawki? O tym również w faktach RMFFM. Przeprowadziliśmy dobrą rozmowę i pożegnaliśmy się. Tak, trener Barcelony Hansi Flick komentuje odejście Roberta Lewandowskiego. Lewy ogłosił swoją decyzję krótko przed konferencją prasową szkoleniowca. Flick komplementował na tej konferencji Polaka, mówił, że jest on najlepszym wzorem dla młodych piłkarzy. Ale też dodał, że odejście Lewandowskiego może okazać się korzystne dla mistrzów Hiszpanii. Chcę odejść, chcę iść dalej, to dobre dla niego, a być może też dla klubu, bo pozwoli na małą restrukturyzację naszego składu. Wyjdzie wszystkim na dobre. Doceniam pracę z nim, bo to jest wspaniały człowiek i świetny piłkarz światowej klasy. Pozostaje wciąż na tym poziomie. Mówił Hansi Flick. Ostatnio Robert Lewandowski nie rozgrywał już całych meczów w Barcelonie. Wiele spotkań zaczynał na ławce. To więc dobry moment na podjęcie takiej decyzji. Tak, o odejściu z Barcelony Lewandowskiego mówi na antenie internetowego radia RMF24 komentator Canal Plus Jakub Kręcitło.
6: Często jest tak, że pamiętamy tylko ostatni mecz i może gdyby odchodził za rok czy za dwa, to nie mielibyśmy tak dobrych wspomnień w Barcelonie w kontekście Roberta, nie mieliby tak dobrych wspomnień w kontekście Roberta w Barcelonie, a teraz on odchodzi jako prawdziwa legenda i sam fakt, że klub też żegna go hasłem, że przychodziłeś jako gwiazda, a odchodzisz jako legenda. I to samo w sobie też mówi nam o tym, jak wiele Robert dla Barcelony zdołał w ciągu tych 4 lat zrobić.
5: 37-letni najsłynniejszy polski piłkarz w historii nie zdecydował jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Hiszpańskie media spekulują o zainteresowaniu ze strony amerykańskich i saudyjskich klubów. 53-letni mężczyzna, który może mieć związek z serią fałszywych alarmów w Warszawie, został wczoraj późnym wieczorem zatrzymany przez policję. Chodzi m.in. o interwencję policji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, czyli prezesa Telewizji Republika. Mówi o tym podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.
7: Prowadzone są w tej chwili czynności przez policjantów, gromadzenie materiału, który może mieć i będzie miał charakter procesowy. To jest także analiza na miejscu zabezpieczonego sprzętu informatycznego, teleinformatycznego.
5: Policja współpracuje też z firmami świadczącymi usługi informatyczne, w tym z dostawcami internetu. Sprawa trafiła już do prokuratury.
8: Pogodowe alerty w Polsce. Słuchasz faktów RMF FM.
5: Przed silnymi opadami deszczu, a lokalnie nawet gradu, przestrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty te dotyczą części Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny.
9: Intensywne opady deszczu, porwisty wiatr do 80 km na godzinę, do tego burze i lokalnie tych opadów do 20-30 mm. No, mamy suszę i te opady będą na tyle niebezpieczne, ponieważ grunt jest bardzo wysuszony. Te opady w takim tempie nie będą miały możliwości wchłonąć głęboko w glebę, tylko po prostu będzie lokalnie dochodzić do podtopień czy nawet do przekroczenia stanów na mniejszych rzekach.
5: Ostrzega synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Pogoda ma się poprawić wieczorem. A ta tegoroczna mokra, wilgotna pogoda sprzyja smakowi polskich truskawek. Jak się okazuje, kilogram kosztuje jednak na razie około 30 zł. Za kilka dni, kiedy zrobi się cieplej, cena powinna spaść, tak mówią sprzedawcy. Choćby targowiska na placu Miarki w Katowicach. A klienci rozglądają się tam jednak nie tylko za truskawkami.
10: Za botwinką, młodą kapustką, koperkiem. Za tym się już tęskni.
11: No. Już jest to wszystko?
10: Wszystko piękne, ładne, świeżutkie.
11: A ceny?
10: No, troszkę bym powiedziała za wysokie. W marketach jest taniej, ale tu jest przynajmniej świeżo.
12: Młode ziemniaczki już się zaczynają. No, botwinka przede wszystkim. Szparagi, fasolki się zaczynają.
11: Ceny?
12: Umiarkowane.
11: Pachnie tu wszystko pięknie.
13: I tak, bardzo ładnie pachnie, proszę panią. Ma pani koperek, ma pani ziemniaczki. Jajeczko też świeżeje, prosto z kurnika, proszę panią, jeszcze ciepły. Obiadek jest.
5: Na smakowicie pachnącym targowisku w Katowicach była nasza reporterka Anna Kropaczek. Dziś wieczorem finał 70. konkursu piosenki Eurowizji. W Wiedniu Polskę reprezentować będzie Alicja Szemplińska. O tym wydarzeniu już za chwilę w Radiu RMF 24 opowie dr Stanisław Trzciński, kulturoznawca i promotor koncertowy. Więc naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24. W Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji i komentarzy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: 3 mocno kciuki za Alicję dziś wieczorem. Niech świat usłyszy jej mocny głos.
14: Hello.
15: Hey, who? What's up? Nothing, G. Just watching the game, having a brew. What's up with you?

0: Yo, who's that?
1: Yo!
0: Yo, pick up the phone!

0: Kontener wyborczy RMF FM.
1: Już nieraz napędził nam elektoratu.
2: Albo jest to głupota, albo jest to świadomy sabotaż.
0: Program na żywo z miejsc kampanii wyborczej.
3: Zapamiętajcie, bo to potrwa.
0: Już od 1 września codziennie od 12 i od 17.
4: To ja bronię, a pan mnie atakuje. Aha.
0: Kontener wyborczy RMF FM. Twój wybór, nasz program.
5: Radio mówi do Panty.
6: Wybory są 21 i to wszystko.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Wracam do naszego maila. Mateo, nasz stały słuchacz i korespondent. Obejrzałem wasze zdjęcia w internecie i trochę się wystraszyłem, ale to może dlatego, że inaczej sobie wyobrażałem was.
1: Ja też.
0: Mam też, tak, mam też kłopoty z rozróżnieniem, który jest który.
1: Nigdy nie pojawi się na stronie internetowej,
0: który jest który. Czasem sami nie wiemy.
2: Tak. Marcin Żona.
3: Marcin Jędryk. JW23. O godzinie 8 wieczorem w niedzielę. Do północy.
1: Tak. O 8 wieczorem.
4: Co to było? Co to było?
5: Schodzimy z Wawelem.
6: Słodycz za słodycz. Gwarantuje Wawel Kraków. Producent królewskich słodyczy i pysznej czekolady.

Poranne ptaszki. Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Gni w 5, nie w 9. Od poniedziałku do piątku. Od 5 do 9. W RMF FM.

Witam, tu Kamil Baleja, najlepszego słuchaczką i słuchaczem RMF FM i RMF On. Bez was nie byłoby nas. A jeśli chodzi o moją historię i utwór, który najbardziej mi się kojarzy z RMF FM, to zacznijmy tak. Była ciemna, głucha noc. Ja wtedy prowadziłem nocny program i gdzieś tak około chyba drugiej w nocy, kiedy już tak koncentracja spadała, pojawiała się senność, ratowaliśmy się z producentem żartami, opowieściami. Jeden, krótko mówiąc, nakręcał drugiego. No i ja zacząłem jakąś opowieść i gdzieś tak rzuciłem słuchawki na stół w studiu, na którym jest włącznik mikrofonu. Słuchajcie, pech chciał, że się włączył mikrofon, a jeszcze większy pech, że my tego nie zauważyliśmy. Grał wtedy Craig David, Walking Away, a ja opowiadałem historię o Davidzie duchownym z serialu Archiwum X. Gdzieś tak po dwóch minutach się zorientowaliśmy, że mikrofon jest włączony. Słuchajcie, trochę nas zmroziło. Od razu człowiek się obudził, odsłuchaliśmy tego. Na szczęście to była bardzo kulturalna opowieść, a nie wszystkie takie bywały. No, mimo wszystko, kto był po drugiej stronie, wtedy musiał mieć naprawdę niezły ubaw. Z tego duetu oczywiście, Kamil Baleja i Craig David. To może teraz Walking Away i Craig David beze mnie.

0: Ekman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka. W każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM, przed mikrofonem Michał Zieliński.
2: Kolejny raz zaczniemy od tematu dnia w polskich, ale także katalońskich mediach. Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Potem Turyn, nasz specjalny wysłannik i półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa gra za godzinę z włoską Perugią. Będzie też ważna informacja dla kierowców w Wielkopolsce. Robert Lewandowski jest najbliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej, tak przynajmniej twierdzi kataloński Sport. Przypomnijmy, że Polak poinformował dziś o tym, że odchodzi z FC Barcelony. Przez 4 lata zyskał tam miano legendy, a jego liczby wyglądają imponująco. Z nami w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Jak pod tym względem wygląda ta barcelońska część kariery Lewandowskiego?
3: 119 bramek w 191 spotkaniach, średnio 0,62 bramki na mecz. To naprawdę bardzo dobry wynik, tym bardziej, że Lewandowski zaczynał w Barcelonie w wieku 33 lat, a kończy jako 37-latek. W pierwszym sezonie został zresztą królem strzelców, choć z niezbyt imponującą liczbą 23 goli. W tym sezonie na razie 29 meczów w La Liga i 13 ligowych bramek. Od stycznia Lewy najczęściej w Barcelonie jest rezerwowym, no a przecież od lat jest gwiazdą i dalej chce nią być. Teraz już w innej lidze, być może poza Europą, w Arabii Saudyjskiej albo w Stanach Zjednoczonych, to wydają się najpoważniejsze kierunki. Dotychczas Lewandowski idealnie wybierał sobie pracodawców, teraz też zapewne wybór będzie przemyślany.
2: Koszulkę Barcelony Robert Lewandowski jeszcze założy. Ten temat wróci za chwilę w Radiu RMF 24. Gościem Jakuba Śliwińskiego będzie Marek Jóźwiak, były piłkarz Legii Warszawa i reprezentacji. Aby posłuchać naszej informacyjnej stacji, wejdź na rmf24.pl i kliknij przycisk Włącz Radio RMF 24. A już za godzinę początek siatkarskich emocji. W pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów PGE Projekt Warszawa zagra w Turynie z włoską Perugią. Kibice powoli już zapełniają trybuny In Alpi Areny w stolicy Piemontu. Przed wejściem do hali z polskimi kibicami rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej.
4: Perugia tutaj mocno przyjechała zorganizowana.
5: Na pewno, bo oni tak jakby u siebie, a naszych kibiców może będzie 200 z projektu, bo zawiercia słyszałem, że przyjedzie bardzo dużo. Ale jesteśmy przygotowani tutaj. Jak będą asy dobre z serwisu, to będzie projekt as. Z drugiej strony projekt blok.
4: Czyli specjalne tablice przygotowane.
5: Tak, specjalnie wyrobione na ten mecz.
4: Szalik aluronu jest?
6: Tak, tak. Szalik dostałem przy samolocie, jak pomogłem grupie właśnie kibiców dostać się do miasta i w podziękowaniu dostałem szalik i będę go na pewno dzisiaj używał.
2: W drugim półfinale o 20:30 Aluron CMC Warta Zabiercie zagra z Ciratem Ankara. W Watykanie powstaje komisja do spraw sztucznej inteligencji. Papież uznał, że wymaga tego rosnące znaczenie AI dla człowieka i całej ludzkości. Leon XIV niedawno przestrzegał, że człowiek nie jest złożony tylko z biochemicznych algorytmów, zaś sztuczna inteligencja nie musi być wcale naszą przyjaciółką. Andris Kulbergs może być nowym premierem Łotwy. Ten polityk opozycji otrzymał od prezydenta kraju misję utworzenia rządu, ale gabinet musi jeszcze zyskać aprobatę większości w parlamencie. W mijającym tygodniu rząd Łotwy upadł, a przyczyną był atak dronów na bazę paliw. Drony były ukraińskie. Według władz w Kijowie przekierowali je w ten sposób Rosjanie. Uwaga kierowcy, na trasie S5 w Wielkopolsce między Poznaniem i Lesznem w pobliżu Czempina doszło do dwóch podobnych wypadków. Na jezdni wiodącej w stronę Poznania po zderzeniu dwóch aut jeden z samochodów padł w bariery. Podobny wypadek miał miejsce w pobliżu na przeciwległej jezdni wiodącej w stronę Wrocławia.
1: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
2: Dziś w całym kraju Noc Muzeów. Tegoroczna edycja ma być rekordowa dla Wrocławia. W akcji weźmie udział ponad 110 miejsc. Co będzie można zwiedzić w stolicy Dolnego Śląska?
7: Wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta.
2: Zapowiada Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury we Wrocławiu. Noc Muzeów odbywa się w sumie w ponad 140 miastach w Polsce.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Dziś nieprzespane noce w wielu miejscach kraju, no ale jest...
8: Kuń nawet raźni, parsko i prycha, gdy słucha listy Marcina Jędrycha. Hop, bęc!

0: byle do piątku.
1: Od 9 do 12 w RMF FM. Byle do piątku.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: A jadłeś czosnek z cukrem?
1: Nie.
0: O Jezu, jaki jest dobry.
2: Dokładnie 22 minuty po godzinie 22. Jej usta za chwilę przemówią. To te chwile, gdy na antenie pojawia się głos onej. To te chwile, gdy przemawia dusza.
3: Kochałam Jędrycha, lecz on na mnie kicha. O dolo okrutna, taka jestem smutna. Kochałam też wronę, ale on ma żonę. Gdy się o mnie dowie, pewne pogotowie. Kochałam Amfiego, mężczyznę wielkiego, ale on jest niestety, ma już dwie kobiety. Kochałam Montera, o jasna cholera. Monter Kasanowa wciąż się z inną chowa. Całe noce szlochałam, bo nikt mnie nie kocha. Chyba kupię sobie trumnę, a potem z żalu umrę. Hej z jodwu chłopaki, na grób złóżcie maki. Hej z jodwu facety, nie żal wam kobiety.
4: Upadnięty długopis. Siedzi wrona rozkraczona, a na wronie piękna ona. Na podłodze leży Amfi i już o nic się nie martwi. Monter, pozbywając się odzieży, wielkie slipy w ręku dzierży. Jędrych, widząc tę swawolę, dłonią głaszcze się po czole. Jakiż tworzy się ambaras, kiedy wszyscy zechcą naraz. Nagle wchodzi pewien gość, głośno krzyczy:
5: może dość!
6: Paduwa!
4: Sytuacja jest ciekawa, bo to niezła jest zabawa, kiedy w końcu krzyczy ona: owa rzecz odnaleziona.
7: Kurde, to nie tak było, nie chcę już tego powtarzać.

bez subtelnych szkiców i gry półcieni. Bez koloryzowania i zbędnych ornamentów. Obraz dnia. Jasny, czytelny, kompletny. Codziennie o 16.45 w RMF FM.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

0: Wolfgang Amadeusz Mozart. Felix Mendelssohn Bartholdy. Jan Sebastian Bach. Marcin Jędrych Benz.
1: Hop Benz, lista najlepszych od poniedziałku od 18:00.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaprasza Michał Zieliński.
2: Początek emocji w siatkarskiej Lidze Mistrzów i koniec piłkarskiego horroru w meczu Ekstraklasy w Lublinie. Od tego zaczniemy fakt o 17. Potem przyszłość Roberta Lewandowskiego w opinii przechodniów, z którymi rozmawialiśmy w Poznaniu. Hucznych komunijnych imprez mniej niż w poprzednich latach, tak twierdzą restauratorzy z zachodniego Pomorza. W Inalpi Arenie w Turynie rozpoczyna się właśnie pierwsze półfinałowe starcie siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa, czyli trzeci zespół polskiej Plus Ligi, gra z mistrzem Włoch Perugią. Na trybunach jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, kto jest faworytem tego meczu?
3: To zdecydowanie zespół z Włoch, którego bardzo ważnym graczem jest reprezentant polski Kamil Semeniuk. Projekt już jednak w tym sezonie wiele razy zaskakiwał i rozgrywał wiele zaciętych pięciosetowych spotkań na trybunach, co nie jest też zaskoczeniem. Ogromną przewagę mają włoscy kibice, którzy mogą dziś spokojnie zaśpiewać oczywiście po włosku. Gramy u siebie. Ekipa z Perugii jest świetnie zorganizowana i bardzo głośna, chociaż teraz zagłuszana przez muzykę. No a kibiców projektu na trybunach można wypatrzeć, no ale są oni w zdecydowanej mniejszości. Pierwszy set za chwilę się rozpoczyna. Oba zespoły już na parkiecie, a właśnie na nas poleciały serpentyny wielkie, przygotowane przez kibiców Perugii. Muszę odkopać sobie tutaj cały mój sprzęt i za chwilę rozpoczynamy pierwszy półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów z hali Inalpi w Turynie. Wojciech Marczyk.
2: Kibicom w Lublinie kamień spadł z serca. Niezwykłe emocje były dziś w pierwszym meczu przedostatniej kolejki Ekstraklasy. Miejscowy Motor grał z Krakowią. Stawką była pewność utrzymania w naszej najwyższej lidze piłkarskiej. Krakowia dwa razy obejmowała prowadzenie i jeszcze 4 minuty przed upływem regulaminowego czasu wygrywała, i to 2 bramkami. To dawało krakowianom spokój, jednak gole gospodarzy w 87 i 91 minucie doprowadziły do remisu 3-3. Taki wynik spokój daje lublinianom, zaś Krakowia jest nadal zagrożona spadkiem z Ekstraklasy. Za pół godziny mecz Wisły Płock z Górnikiem Zabrze, a wieczorem Radomiaka z Lechem Pozna. Spokój na sportowej emeryturze, czy jeszcze więcej milionów od bogatych klubów? Jak informujemy od kilku godzin, Robert Lewandowski rozstaje się z Barceloną i według nieoficjalnych informacji może wybierać wśród intratnych ofert z Arabii Saudyjskiej czy Stanów Zjednoczonych. Co zrobi?
4: Przechodzi do Arabii Saudyjskiej. W tym wieku to tylko takie pozostaje. To jak Messiego i Ronaldo.
5: A tak po ludzku. Chłop ma 37 lat, nie najgorzej chyba wygląda.
6: Ale mu tam te 90 milionów dają w Emiratach, to bym pojechał.
5: Z żoną będzie fitness uprawiał, dziećmi się może zajmie.
6: Przy tym wieku to pewno i czas, no nie?
7: Ja bym grała dalej w piłkę.
5: Czyli jeszcze nie emerytura, jeszcze nie...
8: Tak, byleby był w ruchu, a nie siedział na ławie. A przy okazji, jak sobie coś tam skromnie na jakieś waciki dorobi, to będzie dobrze.
2: No, plany polskiego piłkarza kibiców pytał Benjamin Kubiak-Piłat w Poznaniu.
1: Popołudniowe fakty w RMF FM.
2: Najpóźniej jutro statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, powinien dopłynąć do portu w Rotterdamie. Tam jednostka Hondius zakończyć ma podróż. Wycieczkowcem cały czas dowodzi Polak, kapitan Jan Dobrogowski, który jest zdrowy. Na lądzie czeka go kwarantanna, mówi w rozmowie z RMF FM główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
9: On podlega holenderskim przepisom, bo jeżeli statek dobije do Rotterdamu, a taki jest plan, i tam będzie poddawany tym wszystkim procedurom higieniczno-sanitarnym, no to będzie oczywiście pod nadzorem służb holenderskich.
5: Ewentualnie gdyby jednak wracał do Polski, rozumiem, to wtedy dopiero kwarantanna na terenie Polski.
9: Dokładnie tak. Jesteśmy w kontakcie cały czas z naszymi tymi międzynarodowymi partnerami i ta sprawa oczywiście będzie przedmiotem kolejnych ustaleń, kiedy już statek dopłynie do Europy.
5: Ewentualna kwarantanna jak długo miałaby potrwać?
9: Kwarantanna trwa 6 tygodni od ostatniego dnia kontaktu z chorymi.
2: Z szefem sanepidu rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Do tej pory potwierdzono 8 przypadków hantawirusa, zmarły 3 osoby. Coraz mniejsze zainteresowanie organizacją przyjęć komunijnych, mimo że sezon w pełni, to mamy coraz mniej rezerwacji. Tak mówi pan Łukasz, restaurator ze Szczecina.
10: Jest dużo, dużo mniej komunii w niedzielę, więcej jest w sobotę. Średnio są to przyjęcia na około 20 do 30 osób maksymalnie. Patrząc z perspektywy poprzednich lat, nigdy w maju nie organizowaliśmy innych przyjęć. W tym roku jest to troszeczkę zmienione. Organizujemy też i chrzciny, i też restauracyjnie pracujemy w niektóre dni, ponieważ nie ma komunii.
2: W tym roku koszty zorganizowania przyjęcia komunijnego w lokalu to około 300 zł za osobę.
1: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM. Komunie. Piękny czas, choć ja dalej nie wiem, co z moimi pieniędzmi.
0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. Dlaczego agenci FBI oblegali siedzibę sekty Davidian? Jak doszło do zabicia 75 osób? Kto wysłał czołgi na bezbronnych cywilów? Misja specjalna. W czwartek o 15:00 w RMF FM.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

były czasy, kiedy w RMF FM pojawiała się pozycja pod tytułem Powerplay. Można powiedzieć, że była to pozycja kultowa. Powerplay, a więc piosenka, która była lansowana w danym tygodniu, specjalną oprawą i zapowiedziami. Jesienią 1997 roku zdarzyło się tak, że pojawiła się w roli Powerplaya piosenka przepięknej młodej Australijki, nieznanej kompletnie w naszym kraju. Była to Natalie Imbruglia i utwór Torn. I nagle stał się ten utwór wielkim przebojem wylansowanym przez RMF FM i zdarzyło się tak, że przedstawiciele pewnej wytwórni polskiej, znaczy wytwórni na Polskę, zadzwonili do szefa muzycznego RMF FM z pytaniem, co to za artystka, bo bardzo nam się to podoba, tak powiedzieli. Na co Piotr Metz odpowiedział, no tak, ale to jest artystka z australijskiej wytwórni, której jesteście przedstawicielami. No i tak to właśnie był kolejny dowód na to, że RMF FM potrafiło zawsze lansować artystów na tak zwaną własną rękę lub też mówiąc inaczej, na własne ucho.

0: Uwaga. Grzanki zostały wrzucone. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A coś taka przyciszona.
1: Dzień dobry.
0: O, widzisz, od razu lepiej.
2: Dzień dobry, Radio RMF.
0: No dzień dobry.
3: Poranny toster.
0: Jak masz na imię?
1: Maria.
4: Mario, dzisiaj ty będziesz mogła wybierać spośród tych 50 nagród.
0: Proszę bardzo, Mario.

0: Uwaga, musisz powiedzieć stop, maszyna odpowiedzi, co też dla siebie ustrzeliłaś.
1: No, stop.
2: Maszynka do mięsa.
3: Od poniedziałku do soboty.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Barbra Streisand.
1: Wasza muzyka na naszej antenie.
2: Fila Sport ze Szczecina i RMF FM grają waszą muzykę na naszej antenie. W każdą sobotę od 17:00.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem Michał Zieliński.
2: Sporo sportu będzie w tych faktach. Najpierw półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Na razie pierwszy set przegrany przez PGE Projekt Warszawa. Potem przedostatnia kolejka Ekstraklasy. Już dziś wieczorem mistrzostwo mogą świętować piłkarze Lecha Poznań. Na razie trwa mecz Wisły Płock z Górnikiem Zabrze. Poza tym będą informacje dla kierowców na Mazowszu. Fakty ze świata. Powiemy też o Nocy Muzeów w Warszawie. Na początek tych faktów Turyn i półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów. W Inapi Arenie PGE Projekt Warszawa gra z włoską Perugią. Polski zespół przegrał już pierwszego seta. Trwa końcówka drugiej partii, którą z trybun śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Wojtku, jak wygląda gra drużyny ze stolicy? No i jaki jest wynik?
3: No niestety gra drużyny ze stolicy w tym secie, no i w tym pierwszym, nie wygląda najlepiej. Są problemy w przyjęciu w tej drugiej partii. Aktualnie na tablicy wyników 22 do 17 dla drużyny z Włoch, do 18, bo właśnie udany atak Kevina Tilliego, no, zdobywa punkt dla projektu. No ale projekt w tym meczu ma spore problemy z przyjęciem, bo bardzo dobrze serwują dzisiaj siatkarze włoskiego klubu, tak trzeba powiedzieć. No ale też teraz zagrywka polskiej drużyny, ale dobry kontratak tutaj Włochów i oni prowadzą już 23 do 18 i zmierzają po zwycięstwo w tej drugiej partii. Z Inalpi Areny Wojciech Marczyk.
2: Wisła Płock podejmuje Górnika Zabrze w kolejnym meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Zabrzanie walczą o wicemistrzostwo, a w Płocku ciągle marzą o pucharach. Patryk Serwański z nami w faktach. Patryku, jaki wynik w pierwszej połowie?
4: Jak na razie 0-0, pół godziny gry za nami. Była dobra akcja Górnika, Kubicki strzelał później rykoszet, ale Leszczyński, bramkarz Wisły Płock, opisał się refleksem i ten strzał obronił. A my jesteśmy w Radomiu, tutaj wieczorem mecz Radomiaka z Lechem Poznań. Kolejusz, jeśli wygra ten wieczorny mecz, zapewni sobie mistrzostwo Polski. Gospodarze też dziś zmotywowani. To spotkanie będzie bowiem pożegnaniem kończącego karierę Leandro, Brazylijczyk związany z klubem i z miastem od 14 lat. Z Radomia Patryk Serwański.
5: Uwaga, zablokowana droga.
2: Jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem na drodze krajowej nr 61 w pobliżu Zegrza, to województwo mazowieckie. Droga jest tam teraz zamknięta. Kraje europejskie prowadzą rozmowy z Iranem w sprawie cieśniny Ormuz, tak twierdzi irańska telewizja państwowa, nie podając nazw tych krajów i podkreślając, że w ostatnich dniach zgodę na wyjście z Zatoki Perskiej uzyskały statki z Chin, Japonii czy Pakistanu. Cła Trumpa w dół, w efekcie ustaleń na szczycie Trump-Xi Stany Zjednoczone i Chiny mają złagodzić niektóre wzajemne bariery handlowe. Według nowego komunikatu z Pekinu wkrótce mają być obniżone po obu stronach cła na produkty rolne. Sądy, ministerstwa i ambasady, ale też schron atomowy czy naukowy escape room. Między innymi takie miejsca zapraszają dziś zwiedzających na Noc Muzeów w Warszawie. Łącznie do dyspozycji zwiedzających ma być ponad 300 miejsc. Jak zaplanować zwiedzanie, to podpowie nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Atrakcje warto przejrzeć na stronie Noc Muzeów umwarszawa.pl. Tam znajdziecie propozycje zwiedzania, które możecie ułożyć we własny plan i dowiedzieć się wszystkiego o miejscach i zasadach, jakie w nich obowiązują. Do wielu atrakcji rokrocznie ustawiają się potężne kolejki. Za darmo nie tylko w Noc Muzeów. Znów będzie można wejść na dziedziniec Wilanowskiego Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego.
7: Za tydzień w sobotę ten dziedziniec już powinien być dostępny dla wszystkich bezpłatnie ponownie, jak to było, miało miejsce przed laty. I to jest pierwszy krok w odbudowywaniu naszych relacji z publicznością.
6: Mówi nowy szef muzeum Piotr Gurajec. Dziś poruszanie się po mieście ułatwi metro i specjalne linie autobusowe. 8 bezpłatnych linii muzealnych ZTM, wydłużone metro do 2:30, a wśród atrakcji parada zabytkowych pojazdów. Informacja z ostatniej chwili ma nie padać.
2: To wszystko teraz o faktach za godzinę. Będziemy mieć najnowszą długoterminową prognozę pogody. Na razie powiem jeszcze tyle, że będzie słonecznie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sobota. Na zegarach widzimy kilka minut po 18, a to znak, że czas na...
0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Witam, tutaj Daniel Dyk, od 7 lat w RMF FM, ale piosenka, która najbardziej kojarzy mi się z tą stacją, została wyemitowana w czasach, gdy byłem nastolatkiem. No i jak wielu z mojego pokolenia siedziałem przy europejskiej liście przebojów z magnetofonem i nagrywałem na kasety co smaczniejsze kąski. Na początku lat 90. takim kąskiem była piosenka Don't Cry grupy Guns N' Roses. Udało mi się nagrać z RMF-u czystą wersję, a potem jeszcze jedną i jeszcze jedną, żeby nie przewijać i słuchać sobie ich dowoli. A słuchałem tak często, że w końcu nauczyłem się na pamięć i próbowałem nucić razem z Axlem. Ku mojemu zaskoczeniu ciągle się gubiłem. Myślałem, że znam słowa, jednak brzmiały zupełnie inaczej. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że mam nagrane zupełnie różne wersje. Po prostu Marcin Jędrych urozmaicał słuchaczom Euroczatu odbiór. Dzisiaj jestem mu za to bardzo wdzięczny.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: 7.39 się już zbliża, ale spokojnie, spokojnie. Nie do 8 dzisiaj odliczamy, tylko do 9, bo o 9 zaczyna się matura.
1: Słuchacie porannego programu sieci RMF FM, dziś naturalne pogotowie maturalne. A co zrobić, jak się nie zda matury?
0: No, troszkę się trzeba przejąć, nie da się ukryć, ale w gruncie rzeczy jest dużo możliwości wybrania zajęcia, gdzie nie trzeba matury.
1: Taki Merlin Cadogan z Devon w Anglii zarabia $8 za godzinę, przeganiając z pola ptaki za pomocą bumerangu.
0: No właśnie, a do rzucenia bumerangu nie trzeba matury, wystarczy trochę wprawy.
1: Do rzucenia szkoły też nie trzeba matury.
0: I też trzeba trochę wprawy. Nie, wprawy, wprawy nie. Tylko jak, wiesz, jak się rzuci bumerangiem, to on wraca. A jak się rzuci szkołę, to ona nie wraca niestety.
1: Szkoła nie nadaje się do odganiania ptaków z pola.
0: Chyba, że jest to pole okręgu wpisanego w trójkąt.
1: Za 20 minut będzie 8:00.

0: Uwaga, uwaga!
1: Panowie, uwaga!
2: 8 urodziny RMF FM.
3: To jest 8 razy za dużo.
2: 15 stycznia o 12 w południe urodzinowe wydanie
4: Radio Muzyka Fakty.
2: Poprowadzą wasi ulubieńcy z JW23. Pierwsze dziecko, które urodzi się w czasie tego programu, dostanie od nas urodzinowy

0: Uwaga! Nastąpił akt włączenia grzanek. Dzień dobry, RMF.
1: Dzień dobry, tu Adam z Wrocławia.
2: Poranny toster.
0: Usłyszałem tylko dzień dobry, tu Adam z Wrocławia.
1: No, aż mi zaparło dech w piersiach.
0: Dach w piersiach. Czy jesteś już przygotowany, Adamie?
1: Tak, jestem gotowy.
0: Uwaga, uwaga, uwaga.
1: Stop.
2: Dwie piżamy. Poranny toster.
3: Jedna do spania w Bielsku, druga w...
0: Przepraszam.
1: Nie, to Wrocław.
4: Od poniedziałku do soboty.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: każde niedzielne przedpołudnie.
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Te fakty zaczniemy od nowej informacji z włoskiej Modeny. Samochód wjechał tam w przechodniu, w co najmniej 7 osób jest rannych. Czerwiec i lipiec mają być piękne. Mamy najnowszą długoterminową prognozę pogody. Bardzo dużo dzieje się na arenach i stadionach. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. W centrum Modeny na północy Włoch samochód osobowy wjechał w tłum w centrum miasta. Co najmniej 7 osób zostało rannych. Według włoskich mediów kierowca wysiadł również z samochodu i ranił nożem jedną osobę. Policja podaje, że prowadzący pojazd został aresztowany. Uwaga kierowcy na krajowej drodze numer 16 w Warmińsko-Mazurskiem. W pobliżu Giedrzwałdu między Olsztynem i Ostródą zderzyły się 3 samochody osobowe i wprowadzono tam ruch wahadłowy. Na tej samej drodze 100 km na wschód na odcinku Mrągowo-Orzysz w Zełwągach również ruch naprzemienny po zderzeniu 2 samochodów. We wtorek Komisja Europejska przedstawić ma plan ratunkowy dotyczący nawozów, bo ich ceny w tym roku wzrosły o nawet 70%. Nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Berginon zwraca uwagę, że rolnicy zapowiadają protest przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Kasiu, czego oczekują rolnicy?
2: Rolnicy chcą większego wsparcia.
3: Chcielibyśmy, żeby Komisja Europejska wyraziła zgodę na dopłaty dla rolników.
2: Mówi Marian Sikora, przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Rolnicy uważają, że propozycja komisji, by sięgnąć po to wsparcie do unijnej rezerwy kryzysowej, która wynosi 0,5 miliarda euro, to stanowczo za mało. Rolnicy, głównie z Francji, Włoch i Hiszpanii, chcą ponadto zawieszenia podatku węglowego od importowanych nawozów. Polacy tego apelu nie popierają, bo chcą chronić polskie zakłady azotowe. Apelują natomiast o zmniejszenie obciążeń klimatycznych dla tych zakładów. Nie jest także pewne, czy Komisja Europejska ostatecznie zaproponuje wykorzystanie środków z handlu emisjami na wsparcie dla rolników.
1: Szczecińskie lecznice dla zwierząt apelują o oddawanie krwi. Brakuje jej przede wszystkim w klinikach całodobowych, do których trafia wiele zwierząt po wypadkach. Jakie kryteria musi spełnić pies, by zostać dawcą?
4: Zwierzę musi mieć co najmniej te 12 miesięcy życia i odpowiednią wagę, 25 do 30 kg i oczywiście więcej. Natomiast minima są różne. Mieliśmy pieska, który ważył 2,5 kg. Mój pies 11-kilogramowy, oddał krew 2-krotnie. Na pewno wyszło mu to na zdrowie, a ten piesek, pomimo że już był umierający, przeżył i wszystko dzieje się dalej super.
1: Weterynarz Leonard Ugała dodaje, że przed zabiegiem zwierzę przechodzi szczegółowe, bezpłatne badania. Ilość pobieranej krwi zależy od wagi psa. To może być jednorazowo od 50 do nawet 750 ml.
5: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
1: Czerwiec i lipiec zapowiadają się jako najlepszy w tym roku termin na urlop w Polsce pod względem pogody. Tak wynika z najnowszych długoterminowych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z synoptykami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Czym zaskoczy nas pogoda w czasie wakacji?
6: Czerwiec i lipiec będą cieplejsze, czyli ze średnią temperaturą wyższą niż w ostatnich 30 latach. Jednocześnie w tym roku latem znów możliwe będą gwałtowne zjawiska w Polsce. To potwierdza synoptyki MGW Agnieszka Prasek.
7: Powinno być to suche lato, ale niewykluczone też, że będą występować zjawiska dynamiczne, czyli okresy, w których będzie upał, a potem upale te dynamiczne, intensywne zjawiska, jakimi są burze, intensywne opady deszczu i porwisty wiatr.
6: Sierpień również według prognoz zapowiada się ciepło, ale już z mniejszymi opadami deszczu, za to we wrześniu szykuje się nagłe, wyraźne ochłodzenie.
1: My szczegóły na temat prognozy na tegoroczne lato znajdziecie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Fakty sportowe ma dla Was Patryk Serwański.
8: Robert Lewandowski po 4 latach odchodzi z FC Barcelony. Napastnik ogłosił to, publikując film w mediach społecznościowych.
9: A special thank you.
8: Specjalne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy przeżycia najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. O, Lewandowski nazwał też Katalonię swoim miejscem na ziemi. W barwach Barcelony strzelił jak na razie 119 bramek, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii, 3 superpuchary i 1 puchar króla. Zaglądamy teraz do Turynu, tam w półfinale Ligi Mistrzów siatkarze PGE Projektu Warszawa przegrali niestety z włoską Perugią, czyli drużyną, która niedawno wywalczyła mistrzostwo Włoch. Wynik z perspektywy projektu 0-3 to spotkanie w Inalpi Arena obserwował Wojciech Marczyk. A czy był w tym meczu jakiś punkt zaczepienia?
9: Dobry wieczór. W końcówkach drugiego i trzeciego seta. W obu tych partiach Perugia, która miała sporą przewagę, miała gorszy moment, a to starał wykorzystać się projekt, który w trzeciej partii, między innymi dzięki punktom zdobytym blokiem przez Kochanowskiego, doprowadził do remisu po 24 i emocjonującej końcówki. Ostatecznie jednak trzeciego seta asem serwisowym zakończył Płotnicki. Perugia wygrała tę partię 26-24, a cały mecz 3-0.
8: W Ekstraklasie o punkty walczą teraz Wisła Płocki, Górnik Zabrze. Druga połowa i cały czas utrzymuje się wynik 0-0. To już 75. minuta gry. Wcześniej emocje w Lublinie. Do 88. minuty Motor przegrywał z 1-3 z Krakowią. Skończyło się remisem 3-3. Sezon zakończony w niemieckiej Bundeslidze. Tytuł już wcześniej zapewnił sobie Bayern Monachium. W ostatnim spotkaniu Bawarczycy wygrali 5-1 z FC Köln. Rozgrywki kończą tylko z jedną porażką. Królem strzelców Bundesligi Harry Kane 36 goli Anglika. Na stadionie Wembley po Puchar Anglii sięgnęli piłkarze Manchesteru City. Wygrali z Chelsea 1-0.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Na zegarach już chwila po 19:00. To jest Masz Wiadomość na
11: RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na RMF On.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Grano rzadki wariant obrony sycylijskiej. W dziesiątym posunięciu czarne niespodziewanie zagrały gońcem na D5, inicjując ofensywę na skrzydle hetmańskim. W czwartej godzinie partii, grając w niedoczasie, czarne z rozmysłem zbiły konia D3, gdyż po wieża D4 z szachem nastąpiłoby król C6. Na ripostę skoczek D6 groziło wieża F5 z nieuchronnym matem po hetman C8. Zatem po 273 posunięciach obaj arcymistrzowie zgodzili się na remis.
1: I po zawodach. Twój ruch zawsze w sobotę od 9. Ani słowa o szachach.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Radio, muzyka, fakty. Od poniedziałku do piątku, od 19.45 do 21.45. 120 minut relacji, korespondencji, komentarzy i wywiadów. Radio, muzyka, fakty.

0: Właśnie nie wiem, co mi się z nóżkami porobiło.
1: Wszystkim tym, którzy nie wiedzą, o co w tym programie chodzi, od razu wyjaśniamy.
2: Że my też nie wiemy.
1: O nic nie chodzi.
2: Przywieźliśmy berecik z antenką.
1: To nie jest berecik, tylko to jest jakieś urządzenie czołgowe.
3: Jest to taki rodzaj berecika zrobiony z chemu serackiego z dwoma lampkami i antenką oraz dzwonkiem w tyłu. Takim właśnie.
4: Stary się...

0: Gotowe? Rozpoczynamy poszukiwanie.
1: Halo?
2: Dzień dobry.
3: Albo... Dzień dobry.
0: O, dzień dobry. Jak masz na imię?
3: Elżbieta.
4: Poranny toster.
0: Wiesz co?
1: Nie wiem, czy ściszyłaś już radio?
3: Tak, nie słyszę w ogóle nic tak przed radio.
1: No właśnie.
0: Będziesz powiemy jej losować.
3: Niemożliwe.
0: Możliwe. Musisz powiedzieć stop.
1: No i wszyscy będą szczęśliwi.
4: Krajalnica.
3: No co tam?
4: Poranny toster.
1: Wygrałaś krajalnicę.
3: Będzie się krajać na okrągło.
5: Od poniedziałku do soboty.

0: Te rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Tak, słucham.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Stanisława Stychów.
0: Słuchasz nas non-stop?
1: Tak, non-stop.
0: Od całego początku, tak?
1: Tak.
0: No to w takim razie słuchamy.
1: 489 zł i 63 grosze.
0: Aha. No i tak, to można było się zresztą domyśleć, skoro słuchasz od 9.29, to wiesz, ja nie mogę nic innego powiedzieć, jak to.
1: Naprawdę? Bardzo dobrze, przepraszam, ale u nas w bloku jest remont i akurat ci wiertarka włączyła, o już dobrze.
2: Za dużo,
3: za mało.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty, które zebrał i przedstawi Michał Zieliński.
2: Za 2 godziny może być znany piłkarski mistrz Polski. Kibice Lecha Poznań gotowi już do świętowania. Nasz amerykański korespondent śledzi komentarze w sprawie osłabienia obecności armii USA w Polsce. Sporo krytyki słychać w kongresie i wśród komentatorów. Wyciek gazu w Poznaniu to informacja z ostatniej chwili, od której zaczniemy. Fakty RMF FM o 20. Do tego wycieku doszło w rejonie ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Do rozszczelnienia doszło na stacji benzynowej. Wstrzymano tam ruch pomiędzy ulicami Grochowską i Bułgarską. Na miejscu pracuje 7 zastępów straży pożarnej, w tym grupa ratownictwa chemicznego. Kibice Lecha zarezerwowali sobie ten wieczór. Za kwadrans zacznie się bowiem mecz, który może dać poznańskim piłkarzom 2 z rzędu tytuł mistrzów Polski. Muszą jednak najpierw wygrać wyjazdowy mecz z Radomiakiem. Razem z fanami kolejorza w centrum Poznania jest nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłac, z którym teraz się łączymy. Beniaminie, jakie nastroje wśród kibiców?
3: Tylko zwycięstwo. Tutaj kibice nie widzą innej opcji. W jednym z pubów przy Alei Niepodległości, w którym właśnie jestem, zbierają się fani kolejorza ubrani w klubowe barwy. Nie mogą doczekać się tego meczu, a jeszcze bardziej liczą na to, że piłkarze tej nocy wrócą do Poznania z mistrzostwem.
4: Zdecydowanie obstawiam 3-0 dla Lecha.
5: Dzisiaj świętujemy, a później oni do nas dołączą.
3: To jaki wynik pan obstawia?
5: 2-1.
3: Strzelcy?
5: No wtedy mamy pewnie, nie? Palma 2 razy.
6: Ja poczekam z opinią do godziny 22 z minutami. Jestem ostrożny, natomiast oczywiście wszyscy na to czekamy.
3: Na więcej o tym meczu już za chwilę w faktach sportowych RMF FM. Już teraz gorąco zapraszam.
2: Silne ponadpartyjne poparcie dla Polski w obliczu wstrzymania wysłania amerykańskiej brygady do naszego kraju. Politycy na Kapitolu żądają wyjaśnień od Pentagonu, zarzucają Departamentowi Wojny podjęcie decyzji bez wymaganych konsultacji z Kongresem. Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski podaje, że wielu ekspertów mówi, że ta decyzja skrzywdziła Polskę.
7: Dzień dobry, tak wynika to z wielu komentarzy. Polska zastosowała się do prośby Trumpa, by członkowie NATO znacznie zwiększyli wydatki na obronę przy 4,8% PKB na obronę. W 2026 roku procent Polski znacznie przewyższa procent USA. Nagroda dla Polski. Administracja Trumpa nagle anuluje rotacyjne rozmieszczenie brygady USA, komentuje Steven Pfeiffer, były amerykański dyplomata i ekspert od bezpieczeństwa międzynarodowego. Na Kapitolu słychać głosy o pilnej potrzebie wyjaśnienia sprawy na szczeblu prezydentów. Telefon to powinno być minimum, nie mówiąc o szybkiej próbie umówienia spotkania w Waszyngtonie, przekazał mi jeden z republikańskich polityków pracujących na Kapitolu. Inny mój rozmówca z waszyngtońskich kręgów wskazuje, że jeśli doszło do nieporozumienia, to w interesie obu krajów jest jego szybkie wyjaśnienie. A może to się dokonać na szczeblu przywódców. Pentagon może cofnąć swoją decyzję natychmiast, jeżeli otrzyma polecenie z Białego Domu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Były minister zdrowia Wielkiej Brytanii, Wes Streeting, zapowiada, że zamierza wystartować w wyścigu o przywództwo w Partii Pracy. W czwartek polityk podał się do dymisji, aby wyrazić brak zaufania wobec obecnego szefa ugrupowania i zarazem rządu, Keira Starmera. Potrzebujemy porządnej rywalizacji pomiędzy najlepszymi kandydatami i dlatego wystartuję, zadeklarował Streeting, krytykując Keira Starmera za to, że partii brakuje, jak to ujął, jasnej wizji kierunku działania. Depresja wobec szefa rządu zaczęła mocno rosnąć w związku z dotkliwymi porażkami Partii Pracy w wyborach lokalnych w Anglii oraz w wyborach do parlamentu w Szkocji i Walii.
1: Świat muzyki w faktach RMF FM.
2: Już za godzinę rozpocznie się tegoroczny finał Eurowizji 2026. Na scenie zobaczymy reprezentantów 25 krajów, w tym naszą rodaczkę Alicję Szemplińską. Jakie dajecie jej szanse?
8: Ma talent, ma głos. Myślę, że akurat takie... Też dla młodzieży, bo młodzież też coś takiego słucha. Też większość takich angielskich, więc akurat dla młodzieży, no.
9: Według mnie pociąga w ucho, ale jeszcze nie mój klimat trochę. Ale myślę, że na pewno ludziom się spodoba.
10: Która będzie Polska?
8: Zależy też, kto zagra. To też od tego zależy. Bo niektórzy mają różne gusty, coś tam raper, ktoś jakiś klasyczek, więc to też zależy od tych głosów.
10: Ale stawialibyście na jakąś pierwszą, no może 10?
9: Taka 8 może. Tak mi się wydaje, że może być, no. Może się udać.
2: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Alicja Szemplińska zaśpiewa jako 18, wykona pociągający w ucho utwór Pray.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Patryk Serwański i fakty sportowe.
11: Górnik Zabrze nie rezygnuje z walki o ekstraklasowe podium. Zabrzanie wygrali w ekstraklasie mecz z Wisłą Płock na wyjeździe 1-0. Bramkę strzelił Maksym Chłań. Górnik przesunął się teraz na drugie miejsce w tabeli, a na Wciarze w ostatnich 4 meczach zanotowali same porażki. Natomiast to są fakty sportowe z Radomia. W oczekiwaniu na mecz Radomiaka z Lechem Poznań kolej już w razie zwycięstwa zapewni sobie 10. Mistrzostwo Polski w historii. Pierwszy gwizdek za 11 minut. To także wyjątkowy wieczór dla kibiców Radomiaka. Ostatni mecz w karierze rozegra Leandro, Brazylijczyk związany z klubem od 14 lat.
12: Niektóre noce było bardzo ciężko. No taka prawda. No. Z tym się

0: We Włoszech, Rzym, korty Foro Italico, finał kobiecego turnieju tenisowego. Coco Gauff gra z Aliną Świtoliną. Pierwszy set 6-4 dla Świtoliny, w drugim 5-5.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: A przed nami gorący wieczór, tak? Dobrze słyszycie?
3: Budka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
4: Check it out.

Na górala i w górę! Niezorientowanych i zakręconych już w sobotę o 9 rano dokręcą Alina Kamińska i Paweł Pawlik. I po zawodach w RMF FM. Słuchaj na okrągło.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Konkurs trzech pytań w RMF FM. Codziennie przed południem. Do wygrania milion. W finale na żywo mają szansę tylko najlepsi. Konkurs trzech pytań. Konkurs o milion. Tylko w RMF FM.

0: było niezłe.
1: Ja, wykorzystując jakby taką drobną chwilę, chciałem przypomnieć, że trwa uzupełnianie naszej galerii rozerotyzowanej i galerii...
2: Ja tylko czarny płaszcz na sobie, jak się działa to koło mnie. No. Rozumiesz? Taka czekoladka, po prostu kawa z mlekiem, no.
1: Ale czy pod tym płaszczem coś jeszcze było, czy już tylko ona...
3: Chcę wiedzieć, a wiedzieć, jak ty to wytrzymałeś,
1: tak?
3: Nie wytrzymałem.
1: A później poczta mówi, że się do niej kleimy.
4: No nie, no.
2: Marcin Wrona.
5: Marcin Jędryk, JW23, o godzinie 8 wieczorem w niedzielę. Do północy.
6: Tak, tak, tak.
7: O 8 wieczorem.
3: Tak było.

0: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: I ja proponuję.
1: Proponuj.
0: 20 milionów, 351 tysięcy, 943.
1: A dlaczego tak to sobie właśnie wykombinowałeś?
0: Tak sobie wymyśliłam.
1: No tak sobie wymyśliłaś.
0: No.
1: No to sobie to... to...
0: Nie wierzę. Naprawdę?
1: Dokładnie.
0: Jeju, kochany.
1: Jak masz na imię?
0: Ja mam Krystyna na imię.
1: To może pokrzyczymy jakoś jeszcze.
0: Hurra!

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: 69 148
1: z czwartego na drugie. Brakło trochę.
0: 286.
1: Jak zwykle u nas od poniedziałku do piątku od 18 do 20.
0: 330.
1: Wasze hity i wasze kity, można w każdej chwili zdecydować się na to,
0: dokładnie czy na nie się podoba. Dokładnie 335
1: słów na minutę.
0: Czasem więcej.
1: Denerwuje i złoży.
0: Jest tylko jeden taki facet. Nazywa się
2: Marcin Jędrych.
0: Od poniedziałku od 18 odpala Hop Benz.

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM na zegarze za chwilę 21. Posłuchajcie.
2: Nieco ponad pół meczu do mistrzostwa, jeśli piłkarze Lecha Poznań utrzymają prowadzenie w Radomiu. Już dziś, w przedostatniej kolejce Ekstraklasy, będą mogli świętować triumf w lidze. O meczu za moment i w faktach sportowych, w których również polskie drużyny w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów, a także odejście Lewandowskiego z Barcelony. Poza tym wyciek gazu w Poznaniu, remont w centrum Krakowa i noc muzeów w Szczecinie. Kolejosz jedzie po drugi z rzędu i dziesiąty w historii poznańskiego klubu tytuł Mistrzów Polski. Po pierwszej połowie w Radomiu Lech prowadzi z Radomiakiem 2-1. Więcej już za chwilę w sportowych faktach RMF FM. Uwaga kierowcy, utrudnienia na obwodnicy Stalowej Woli i Niska w województwie podkarpackim. Dachował tam samochód osobowy i na jezdni wiodącej w kierunku Leżajska ruch odbywa się wahadłowy. Policja przywraca ruch w rejonie Grunwaldzkiej w Poznaniu, gdzie doszło do wycieku gazu na stacji benzynowej. Nie zarządzono ewakuacji i nie ma poszkodowanych, podaje biuro prasowe Wielkopolskiej Policji. Skierowano na miejsce pogotowie gazowe. W akcji wciąż jest grupa ratownictwa chemicznego, a także kilka innych zastępów straży pożarnej. Holandia przygotowuje się na przybycie statku Hondius, na pokładzie którego stwierdzono hantawirusa. Ten statek ma dotrzeć do Rotterdamu najpóźniej w poniedziałek rano. Na pokładzie jest 27 osób, to Holendrzy, Filipińczycy, Ukraińcy, obywatel Rosji i polski kapitan statku. Na linii teraz nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co ich czeka po przybyciu do Rotterdamu?
3: Załoga i personel medyczny zostaną przebadani po przybyciu, a następnie poddani kwarantannie. Nie jest jeszcze jasne, którzy członkowie załogi pozostaną w porcie przez cały obowiązkowy 6-tygodniowy okres kwarantanny. W rotterdamskim porcie przygotowane są 23 kontenery mieszkalne, w których będą mogli przebywać. Wiadomo już, że Filipińczykom zaleca się odbycie pełnej 6-tygodniowej kwarantanny w Holandii ze względu na obawy o standardy opieki medycznej w ich ojczyźnie. Czyszczenie statku odbędzie się w ścisłym rygorze sanitarnym. Pracownicy zostaną wyposażeni w taki sprzęt, który pozwoli im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac. Dopiero po finalnej inspekcji sanitarnej zapadnie decyzja, czy Hondius będzie mógł wrócić na morskie szlaki.
2: Na początku przyszłego miesiąca mają się zacząć prace drogowe przy krakowskim Teatrze Bagatela. W związku z tymi pracami mieszkańców zachodniego Krakowa czekają duże utrudnienia komunikacyjne. Łączymy się z naszym krakowskim reporterem Pawłem Koniecznym. Z czym wiążą się planowane od czerwca prace?
4: Oznacza to wyłączenie ruchu tramwajowego na pierwszej obwodnicy od ulicy Piłsudskiego do Długiej oraz na Karmelickiej. W związku z tym tramwaje nie dojadą do Bronowic Małych. W tym samym czasie jednak wrócą na ulicę Piłsudskiego do pętli Cichy Kącik. Od 6 czerwca uruchomione zostaną dwie zastępcze linie autobusowe kursujące co 3 do 6 minut. Pod koniec wakacji planowany jest montaż rozjazdu tymczasowego dla tramwajów na ulicy Karmelickiej, aby od września z i do Bronowic mogły kursować tramwaje dwukierunkowe. Prace przy Teatrze Bagatela mają zakończyć się do marca przyszłego roku.
5: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Długie kolejki przed szczecińskimi muzeami odstraszyły część odwiedzających noc muzeów. Z tymi, którzy wybrali się do Muzeum Techniki i Komunikacji, rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
6: Jakie plany? No właśnie chcemy zwiedzić tutaj.
7: Muzeum Techniki.
8: Muzeum Techniki.
7: Kolejka duża.
9: Ja nie będę stał.
7: No, tak, z pani już po zwiedzaniu wystawy?
8: Tak.
7: Jak było?
8: Bardzo fajnie.
7: Udało się zdążyć, bo teraz taka kolejka jest dość duża.
8: Spokojnie.
7: Czyli opłaca się przychodzić na początek.
8: Bardzo. Jeszcze na Wałę Chrobrego się wybieramy do muzeum. Zobaczymy, gdzie nam się po prostu uda wejść.
2: Drzwi większości placówek w Szczecinie będą otwarte do północy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Fakty sportowe, Patryk Serwański.
10: No to są fakty sportowe z Radomia. Ekstraklasa. Radomiak gra z Lechem Poznań, ale na początek Turyn, półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Aluron CMC Barca Zawiercie gra z Ziratem Ankara. W Inalpi Arenie cały czas Wojciech Marczyk. Wojtek, kto lepiej popracował w pierwszym secie?
11: No zdecydowanie Aluron CMC Warta Zawiercie, siatkarze z województwa śląskiego wygrali tego seta do 19. No i grali naprawdę koncertowo. Świetna dyspozycja bloku, dokładne zagrywki, kilka asów serwisowych. No to pozwoliło wygrać tego seta zdecydowanie. Druga partia już o wiele bardziej wyrównana, ale w niej teraz na prowadzenie wyszedł Aluron 8-7, a w pole zagrywki wędruje Juri Gladyr z Inalpi Areny w Turynie, Wojciech Marczyk.
10: No wróćmy teraz na ekstraklasowy stadion w Radomiu. Przerwa do przerwy. Radomiak przegrywa z Lechem Poznań 1-2. Gospodarze prowadzili po golu Grzesika. Chwilę później w 9 minucie pożegnanie. Leandro z kibicami Brazylijczyk schodzi z boiska, a jego numer 9 zostaje w klubie zastrzeżony. Po kwadransie remis dla kolejorza trafił Iszak w 22 minucie z golem Luis Palma. Było więcej sytuacji zarówno dla Radomiaka, jak i dla Lecha Poznań. Dobra, pełna energii ta pierwsza połowa spotkania. Na razie jednak taki wynik daje Lechowi mistrzostwo. Po zakończeniu kolejnego etapu swojej kariery poinformował dziś za to były piłkarz kolejorza, czyli Robert Lewandowski. Napastnik po 4 latach żegna się z FC Barceloną. Jutro pożegnalny mecz Lewego na Camp Nou. Rywalem Barcelony będzie Betis Sevilla. Ostatni mecz w barwach Dumy Katalonii za tydzień. A co dalej?
12: Jeśli będzie chciał grać za ogromne pieniądze, no to wiadomo, że no, Arabia Saudyjska, no tutaj absolutnie nie będzie żadnego problemu z finansami. Natomiast ja myślę, że Robert jest pełen wyzwań jeszcze.
10: Tak mówił były piłkarz, ekspert Kanal Plus Sport Marek Jóźwiak. No i Świtolina wygrała przed chwilą turniej tenisowy w Rzymie. W finale w 3 setach pokonała Coco Gauff.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Gdzie w niedzielę nie zobaczymy słońca? No to będzie cała centralna Polska, także lokalnie Mazury oraz całe południe. Dodatkowo na południu może padać deszcz. Najwięcej słońca na zachodzie kraju, tam też 18 stopni, 20 stopni też na wschodzie, ale tutaj mogą zdarzyć się przelotne opady. A w centrum i na południu maksymalnie 12 kresek. 6 minut po 21. Maciek Rybak, cześć, witajcie, tu RMF FM.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: łoscypek, ciupazecka,
1: ale
0: kierpce, herbata
2: z prądem,
3: nie mam chęci,
0: przysmak bacuski,
1: wszystko leci,
0: koroliczki, flaseczka mleka,
1: ale
0: kapelusz, najładniejsza łowiecka, bursztyny, fartusek sukarka, niespodzianka w pudełeczku.

Mateusz Ciba, redakcja rmfon.pl. Utworem, który najbardziej mi się kojarzy z radiem RMF FM, jest kompozycja Off He Goes zespołu Pearl Jam. Kiedyś, gdy jeszcze nawet nie myślałem o tym, że kiedykolwiek tutaj będę pracował, na antenie RMF FM stałym punktem programu był tak zwany Power Play. Co godzinę pojawiały się gorące nowości z całego świata. W ten oto sposób odkryłem właśnie dla siebie zespół Pearl Jam Eddiego Vedera, do którego delikatnie rzecz ujmując wcześniej nie czułem wielkiej mięty. Pamiętam, jak każdego ranka oczekiwałem z palcem gotowym w każdym momencie nacisnąć przycisk rekord na moim kaseciaku w momencie, gdy usłyszałem sygnał Power Play. Od tego momentu zawsze, gdy słyszę Off He Goes, przypominam sobie te stare, dobre czasy. Tak jak teraz. Posłuchajcie. Off He Goes, Pearl Jam.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: A teraz na specjalne życzenie sympatycznej pani ze stolika trzeciego wasza muzyka. I bawimy się i w kółeczko, proszę państwa, jak w każdą sobotę od 17.
1: Specjalne zamówienia pod numerem 012 2 miliony.
0: I jeszcze raz
1: 012 2 miliony.
0: Wasza muzyka.

Rozwiń skrzydła, sprawdź wysokość i pruj ku gwiazdom. Bój o przebój, czyli lista Hop Benz. Od poniedziałku do piątku od 18:00. Pilotuje Marcin Jędrych.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: in your... Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: To druga, a więc możemy zaczynać najnowsze wydanie faktów. Michał Zieliński już gotowy.
2: Lada chwila, piłkarze i kibice Lecha Poznań zaczną świętować zdobycie tytułu Mistrzów Polski. Połączymy się z Poznaniem już za moment, a potem w faktach sportowych z Radomiem, gdzie drużyna ze stolicy Wielkopolski prowadzi z Radomiakiem 3-1. Minister obrony po raz kolejny uspokaja w sprawie obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Zapraszam na fakty o 22. A zaczniemy je od informacji drogowej. Jedna osoba nie żyje po wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Dukt, to województwo mazowieckie, odcinek Ciechanów-Glinojeck. Zderzył się tam samochód ciężarowy z osobowym, na miejscu pracują służby i trasa jest teraz zamknięta. Za kilka minut, jeśli nie stracą dwóch bramek, piłkarze Lecha rzucą się sobie w ramiona, aby cieszyć się z tytułu Mistrzów Polski. W Radomiu 85. minuta meczu, a Poznaniacy prowadzą 3-1 z miejscowym Radomiakiem. Ten wynik oznacza, że wygrywają ligę już w przedostatniej kolejce i bronią tytułu Mistrzów Polski, zdobytego po raz 10 w historii, co oznacza, że Lech staje się 5. klubem w Polsce, który ma dwucyfrową liczbę takich sukcesów. A my łączymy się teraz z naszym reporterem w Poznaniu, Beniamin Kubiak-Piła. Cały czas ogląda ten mecz z kibicami.
3: Się, dobry wieczór, tak jest.
2: Beniaminie, to co? Zaczęło się już świętowanie.
3: Można tak powiedzieć, tutaj kibice oglądają, wyczekują tego ostatniego gwizdka. Większość już stoi z każdą bramką. Kibice tutaj rzucali się sobie w ramiona co chwilę tutaj w ciągu tych ostatnich minut przyśpiewki o Grodzie Przemysła, o ukochanym Lechu, no i o tym wyczekiwanym mistrzostwie, które, jeśli wszystko pójdzie po myśli poznaniaków, za 5 minut trafi właśnie w ich ręce. Część kibiców patrzy na mnie i mówi: będzie dobrze, na to liczą tutaj kibice w stolicy Wielkopolski. Z Poznania Beniamin Kubiak-Piłat.
2: A już za chwilę o meczu w faktach sportowych RMF FM.
4: To są najnowsze fakty w RMF FM.
2: Minister obrony ponownie zapewnia, że odwołanie przez amerykańskiego sekretarza wojny przerzutu 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski nie oznacza zmniejszenia militarnej aktywności Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu zaangażowania, co potwierdziliśmy z przedstawicielami Pentagonu i Sił Zbrojnych USA, wyjaśnia we wpisie w internecie Władysław Kosiniak-Kamysz. Wokół tej odwołanej relokacji trwa w naszym kraju polityczna wojna. Rząd od kilku dni uspokaja, ale nie podaje konkretów. Opozycja zaś zarzuca rządowi chaos komunikacyjny, zauważa nasz dziennikarz Michał Radkowski.
5: Trwa szukanie winnych. Europosłanka PiS Anna Zalewska mówi o mgle komunikacyjnej obozu władzy.
6: Każdy członek rządu mówi coś zupełnie innego. To jest absolutnie zatrważające, bo nawet jeżeli mają złe informacje, to powinni je ustalić i mówić jednym językiem.
5: A z kolei Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej próbował mi wyjaśnić, jak rozumie ostatnie deklaracje zza oceanu o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy.
7: Nie przyjeżdżają nowi, starzy nie wyjeżdżają.
5: Pan tak to rozumie. Ale czy tak jest?
7: No niech pan zapyta Amerykanów, no.
5: No bo z jednej strony premier mówi, że ma nadzieję, że tak będzie, a z drugiej strony szef MON mówi, że nie, spokojnie, będzie ta sama liczba żołnierzy, która była do tej pory, a nawet większa.
7: Tak, pewnie będzie, oni się tym zajmują, deklarują, więc tak będzie.
5: Pewnie, to słowo pada najczęściej. Dziś dowiedzieliśmy się jeszcze z wpisu szefa BBN, że wczoraj prezydent spotkał się z ministrem obrony narodowej. Mieli rozmawiać o, jak to napisał w serwisie X Bartosz Grodecki, bezpieczeństwie naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem obecności wojska amerykańskich w Polsce. Ustaleń z tego spotkania żadna ze stron nie ujawnia.
2: W krakowskiej Tauron Arenie trwa międzynarodowa gala seriali w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej. Fani filmowej muzyki mogą wysłuchać prawdziwych hitów, mówiła jeszcze przed rozpoczęciem tej gali Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna festiwalu.
8: Bridgertonowie, Langer, no i suita ze Star Wars, ze wszystkich części seriali poświęconych właśnie tej sadze. Mamy ogromny aparat wykonawczy, wielka orkiestra symfoniczna, chór dziecięcy, chór dorosłych. W Tauron Arenie brzmi to naprawdę znakomicie.
2: Na stadionie w Radomiu wynik meczu Radomiak-Lech nadal 1-3. 88. minuta tego spotkania się kończy. Dodam jeszcze, że jutro na zakończenie Festiwalu Muzyki Filmowej odbędzie się jeszcze pokaz filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny z muzyką Johna Williamsa.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: To wracamy do Radomia. Na fakty sportowe zapraszam w imieniu Patryka Serwańskiego.
9: No to są już ostatnie minuty ekstraklasowego meczu w Radomiu. Lech Poznań coraz bliżej mistrzostwa. Kolejusz prowadzi z Radomiakiem 3-1. W drugiej połowie świetna dwójkowa akcja Szwedów. Iszak z asystą, Wolemark z trafieniem. No i po tym trzecim golu dla Lecha troszkę tutaj w Radomiu emocje opadły. Radomiak już nie był aż tak pełen energii w swoich poczynaniach ofensywnych, jak to miało miejsce w pierwszej połowie. Więc jeszcze kilka minut muszą kibice Kolejusza poczekać na zakończenie tego meczu. Trwają natomiast emocje w drugim półfinale Siatkarskiej Ligi Mistrzów. Ponownie dziś wieczorem, więc Turyn i Alpi Arena. Wojciech Marczyk obserwuje mecz Aluronu CMC warty zawiercie z Ziratem Ankara. Jaki wynik?
10: Aluron prowadzi 2-1. Ta trzecia partia niezwykle wyrównana. Ona przez większość jej trwania była grana naprawdę na żyletki. Wynik zacięty, ale końcówka dla Aluronu. Świetne bloki, no i zespół z Ankary trochę rozbity w tej trzeciej partii. Aż Tomasz Folnar po niej podskakiwał, krzyczał po kolegach. Zobaczymy, czy to wpłynie. No, ale jak na razie to Aluron bliżej awansu do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów z Inalpi Areny w Turynie. Wojciech Marczyk.
9: Na koszykarze Legii Warszawa blisko półfinału Orlen Basket Ligi. Dziś po raz drugi pokonali na swoim terenie MKS Dąbrowa Górnicza. Wynik 89-84. Za Stal Zielona Góra wygrał z Kingiem Szczecin 82-79. No i w tej parze jest remis 1-1. Trwa mecz Trefla Sopot z Dzikami Warszawa. W czwartej kwarcie cały czas wynik oscyluje w granicach remisu. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk wygrali szutrowy rajd Nykoping. To jest runda mistrzostw Szwecji. Panowie przygotowują się do kolejnej rundy mistrzostw Europy, która odbędzie się już za tydzień. A tu w Radomiu no już tylko kilka minut dzieli piłkarzy Lecha Poznań od mistrzostwa Polski. Przypomnę, oni prowadzą z Radomiakiem 3-1.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Nadchodzącej nocy może padać na południu oraz na wschodzie kraju miejscami przez kilka godzin. Popadać może też w centrum, ale tu już raczej przelotnie. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, 11 kresek, a najbardziej pogodna aura w Poznaniu. Nie tylko ze względu na wynik meczu. 5 stopni i padać nie powinno. Sekundy dzielą nas od końca spotkania.

0: odbierz wreszcie.
1: Nie, szefa nie ma. Proszę poczekać do jutra.
2: Kto to podpisał?
0: Mam tego dosyć.
3: Byle za piątką.
4: Wczorajszych

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Najważniejsza jest akcja, informacja, rewelacja. Zaskakująca konfrontacja. Wchodzimy. Sensacja jest premier, prezydent, rezydent, a my tuż za nimi, przed nimi słyszymy dymisja, komisja, transmisja i tworzymy obraz. Obraz zdarzeń, obraz wrażeń, obraz w radiu.
1: Obraz dnia. Od poniedziałku do piątku, od 16.45. Zapraszają Grażyna Bekier i Grzegorz Jasiński.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Muzyka niedzielna.
1: Mamy Dumana! I Węgla Kolejna!

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: W całym kraju czas na fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Tragiczne informacje z województwa warmińsko-mazurskiego. Z nieoficjalnych informacji naszego dziennikarza wynika, że doszło do śmiertelnego pobicia 13-latka. W faktach o 23 też piłkarskie emocje w Poznaniu. Lech Poznań obronił tytuł Mistrza Polski. Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem w stolicy Wielkopolski. Tragedia w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM doszło tam do śmiertelnego pobicia 13-latka. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, czego się dowiedziałeś w tej sprawie?
3: No, z moich nieoficjalnych informacji wynika, że nad jeziorem w miejscowości Arklity w gminie Barciany doszło do awantury między dwiema grupami osób. W jednej z nich był 13-latek, który miał zostać mocno uderzony w głowę. W tej sprawie zatrzymano trzech mężczyzn. Ich udział i przyczyna śmierci 13-latka jest teraz wyjaśniana przez policję, pod nadzorem oczywiście prokuratora. Na miejscu wciąż prowadzone są oględziny. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 13-latka.
4: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
2: Lech Poznań, mistrzem Polski 2026. Kolejorz pokonał w wyjazdowym meczu Radomiaka Radom 3-1 i tym samym zapisał na swoim koncie 10. tytuł. W Poznaniu wielkie świętowanie kibiców. Razem z nimi jest nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, co mówią fani Kolejorza?
5: Tak musiało się wydarzyć. Obrona tego mistrzostwa to coś wspaniałego, powiedzieli mi poznaniacy, którzy oglądali ten mecz przy Alei Niepodległości w Poznaniu.
6: Na 5 minut przed końcem spotkania spojrzał pan na mnie i powiedział: będzie dobrze. Jest bardzo dobrze.
7: Oczywiście. Poczekaliśmy cierpliwie do przedostatniej kolejki. To, co się należało Kolejorzowi, to po prostu jest nasze, tak?
8: Obrona mistrzostwa. Bardzo jestem szczęśliwy.
9: Za tydzień zapraszamy wszystkich na Bułgarską. Bawimy się, cały stadion będzie, a później jedziemy w długą, no.
10: Mistrz Kolejorz!
5: Wielka feta mistrzowska odbędzie się w Poznaniu za tydzień po ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Ze świętującego dziś Poznania Beniamin Kubiak-Piłat.
2: A teraz w faktach zmieniamy dyscyplinę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zagrają w wielkim finale Ligi Mistrzów. Rywalem będzie Wolska Perugia. Mistrzowie w półfinałowym meczu rozgrywanym w Turynie pokonali Zirat Ankara. Mecz z trybun i Napoli Areny w Turynie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, jak przebiegało to spotkanie, powiedz.
11: Zaczęło się od pewnie wygranego do 19 seta przez Zawiercian, którzy świetnie grali w bloku. W drugiej partii odpalił atakujący Ziratu Nimir Abdelaziz, a dodatkowo mistrzowie Polski w końcówce partii popełnili kilka błędów i zrobił się w meczu remis. Przegrany set nie podłamał jednak drużyny z Zawiercia, która w końcówce partii dyktowała swoje warunki i wygrała tego seta 25-19. Turecki zespół walczył jednak do końca, no i nie poddał się. No, ale w czwartej partii dobra zagrywka i skuteczne ataki m.in. Kwolka, Ensinga czy Rasela pozwoliły drużynie z Polski po raz drugi z rzędu awansować do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Z Inalpi Areny w Turynie Wojciech Marczyk.
2: Na koniec tego wydania zaglądamy do Krakowa. Straż Graniczna świętuje dziś swoje 35-lecie. W ramach święta funkcjonariusz odegrał hejnał z wieży Bazyliki Mariackiej. Dokładnie 16 maja 1991 roku. Formacja ta wystąpiła w Wojska Ochrony Pogranicza.
12: Dziś jest nowoczesną formacją, której głównym zadaniem jest ochrona granicy państwowej zarówno na lądzie, w powietrzu, jak i na wodzie.
13: I te obchody mają specjalny charakter. Dziś strażnik graniczny z wieży Bazyliki Mariackiej wygrał hejnał.
12: Tak, dzisiaj funkcjonariusz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w dumnym stroju podhalańskim odegrał hejnał z wieży Mariackiej. Ten strój to jest ukłon w stronę tradycji regionu, służby pograniczników, a przede wszystkim patrona Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, czyli pierwszego pułku strzelców podhalańskich.
2: Z porucznik Mariką Skowrą z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dziś wieczorem w ramach Święta Straży Granicznej na zielono podświetlone zostały m.in. Zamek Królewski na Wawelu czy zamek w Chęcinach w województwie świętokrzyskim.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop.
14: Za zamkiem freestyle.
0: Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: za 75 minut druga.
1: Chodzi oczywiście o godzinę.
0: Ta informacja jest niezwykle istotna dla niektórych kręgów.
1: Zwłaszcza kręgów szyjnych.
2: Kto wpuścił tu tego kota?
3: Tak się składa, że lew.
2: Oj, coś tu jest nie tak.
3: Nie.
2: Łudy!
3: Tak.
2: Żony nie ma, jest odkurzacz, więc z kimś tańczyć trzeba. Jedziemy!
4: Odpalam.
2: Odpalaj.
4: Odjechałem.
2: O, tak, przez 2 tygodnie.
1: Proszę pana.
0: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Zapraszamy zawsze w nocy z piątku na sobotę.
1: Od 1 do 5.

Krzysztof Urbaniak, witam urodzinowo. Piosenka, która według mnie najbardziej kojarzy się z RMF FM. Dla mnie to wielki przebój How You Remind Me kanadyjskiej formacji Nickelback. W 2002 roku ta piosenka została przebojem roku. Dwa lata później zostałem przyjęty na pokład żółto-niebieskiej stacji i cały czas słyszałem to nagranie. Po jakimś czasie, kiedy po raz pierwszy miałem przyjemność pojawić się na antenie, pierwszą piosenką, którą zagrałem, to był właśnie wielki przebój Nickelback.

0: Uwaga,
1: grzanki zostały włączone.
2: Halo?
3: Halo?
2: Halo?
3: Wiesiek, dzień dobry.
2: A skąd ty dzwonisz?
3: Z kanapy.
1: Pozdrawiamy cię bardzo, a zwłaszcza twoją kanapkę też byś...
2: Stój!
3: Nie kłaść?
1: Nie kłaść. Mówisz stop, maszyna odpowiada, co wylosowałeś.
3: Powiedz kiedy?
1: No ja mam mówić?
2: Ty sobie powiedz kiedy.
1: Powiedz.
2: Od teraz.
3: Stop!
4: Kuchenka. Mikrofalowa.
3: Poranny toster.
4: Konkurs na śniadanie. Od poniedziałku do soboty.

0: F24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zarybski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Wasza muzyka. Od poniedziałku do piątku, od 18. Zamówienia w czasie programu. Dzwońcie 67 0020, kierunkowy do stacji 012.
1: Nie ma takiego numeru, którego byśmy nie zagrali.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Tylko ja.
1: Pod górkę mam, ale na...
2: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
3: FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
4: Jestem, zapraszam. Lech Poznań świętuje zdobycie 10. tytułu Mistrza Polski. Powiemy wam, jaka atmosfera panuje w szatni. Polska nie traci wsparcia Stanów Zjednoczonych. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego informuje na portalu X, że liczba żołnierzy amerykańskich pozostaje bez zmian. Planujecie wakacje w Polsce? Jeśli tak, posłuchajcie, które miesiące będą najlepsze na urlop. Lech Poznań, mistrzem Polski drugi rok z rzędu. Kolejarz w sobotni wieczór wygrał na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Piłkarze po końcowym gwizdku świętowali z fanami, którzy przyjechali do Radomia. Później sportowa zabawa przeniosła się do szatni. Jaka panowała tam atmosfera?
5: Tsunami. Spełnienie marzeń, brak słów. Dużo grania, chłopacy zmęczeni potwornie, ale duży szacunek dla nich. Są cudowni.
4: Mówił kierownik drużyny Lecha Mariusz Skrzypczak. Pomocnik kolejorza Filip Jagiełło dodał:
6: no coś wspaniałego, no ciężki sezon, multum meczów, które graliśmy w Europie, tutaj mieliśmy różne momenty, te gorsze, te lepsze, ale finalnie drugi raz pokazaliśmy, że jesteśmy najlepszą drużyną w Polsce.
4: Piłkarzy Lecha czeka teraz kilkugodzinna podróż do domu, w autokarze na pewno będzie wesoło. Medialne doniesienia o ograniczeniu obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie nie dotyczą bezpośrednio Polski. Poinformowano na portalu X Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. We wpisie kierowanego przez Bartosza Grodeckiego BBN podkreślono, że trwa obecnie standardowa rotacja amerykańskich sił, a do Polski nadal trafiają żołnierze i sprzęt wojskowy ze Stanów Zjednoczonych. Według biura liczba wojsk amerykańskich w Polsce utrzymuje się na poziomie około 10 tysięcy żołnierzy i pracowników cywilnych. Jak informowaliśmy w faktach do sprawy odniósł się też szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który zapewnił, że nie ma decyzji o ograniczeniu amerykańskiego zaangażowania w Polsce. Wcześniej media informowały o możliwym wstrzymaniu rotacji około 4 tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych do naszego kraju. 53-latek, który może mieć związek z serią fałszywych alarmów w Warszawie, został w piątek późnym wieczorem zatrzymany przez policję. Chodzi m.in. o interwencję policji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, prezesa telewizji Republika.
7: Prowadzone są w tej chwili czynności przez policjantów, gromadzenie materiału, który może mieć i będzie miał charakter procesowy. To jest także analiza na miejscu zabezpieczonego sprzętu informatycznego, teleinformatycznego.
4: Mówi podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Policja współpracuje też z firmami świadczącymi usługi informatyczne, w tym dostawcami internetu. Sprawa trafiła do prokuratury. To była jedyna w roku okazja, aby zobaczyć sale porodowe, porozmawiać z położnymi i wziąć udział w warsztatach i prelekcjach dla przyszłych rodziców. Na porodówce w podszczecińskich Policach odbył się dzień otwarty. Pojawiła się tam również z mikrofonem reporterka RMF FM Anna Pałamar.
8: Fajnie przygotowali ofertę warsztatową dla par. Jedne są z fizjoterapeutą, kolejne właśnie też będą z zakresu pierwszej pomocy, także naprawdę mega praktycznie. Widać, że są tutaj osoby, które lubią to, co robią.
9: Wybieracie porodówkę teraz?
8: Nie, już mamy wybraną, że na pewno tutaj rodzimy, tylko przyszliśmy się zapoznać, jak to wszystko wygląda.
10: Obeznać się w temacie troszeczkę, jakie są nowe produkty, żeby później na spokojnie przyjechać, bez stresu.
8: Zobaczyć, tak? Jak wyglądają sale porodowe, żeby tak wiedzieć, co jest dostępnego.
4: W dniu otwartym udział wzięło kilkaset osób. Na zegarach 3 minuty po północy to są fakty w RMF FM. Czerwiec i lipiec najlepszymi miesiącami na urlop w Polsce. Tak wynika z najnowszych długoterminowych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czym zaskoczy nas pogoda w czasie wakacji, powie reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który rozmawiał z synoptykami.
11: Czerwiec i lipiec będą cieplejsze, czyli ze średnią temperaturą wyższą niż w ostatnich 30 latach. Jednocześnie w tym roku latem znów możliwe będą gwałtowne zjawiska w Polsce. To potwierdza synoptyki MGW Agnieszka Prasek.
12: Powinno być to suche lato, ale niewykluczone też, że będą występować zjawiska dynamiczne, czyli okresy, w których będzie upał, a po tym upale te dynamiczne, intensywne zjawiska, jakimi są burze, intensywny opad deszczu i porwisty wiatr.
11: Sierpień również według prognoz zapowiada się ciepło, ale już z mniejszymi opadami deszczu, za to we wrześniu szykuje się nagłe, wyraźne ochłodzenie.
4: Szczegóły na temat prognozy na tegoroczne lato mamy na rmf24.pl.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Historia dla dorosłych, radiowców bez cenzury to...
15: Dni, których nie znamy, Marka Grechuty.
0: Wydaje mi się, że to była pierwsza piosenka, którą usłyszałam w RMF FM. Ten utwór zagraliśmy też w dniu pogrzebu pana Marka, zamiast serwisu. Trudno nam było wtedy pozbierać myśli z tych nieposkładanych. A druga piosenka, która kojarzy mi się z RMF-em, to Hips Don't Lie Shakiry. Bo gdy słychać ją w radiu, to zawsze ożywia się mój redakcyjny kolega Konrad Piasek.
14: Si Spanish, como se llama, si bonita, si mi casa, Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you know you mustn't go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body.
0: Mam nadzieję, że nagrany ukrytym mikrofonem kolega doceni, że właśnie ujawniłam jego talent. Albo przynajmniej, że mnie nie zabije.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Uwaga.
1: Poszły.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Witaj.
3: Poranny toster.
0: Ale ty jesteś ekspresowy. Jak masz na imię?
2: Marek.
0: Marek. W porządku. Będziesz musiał powiedzieć stop. Maszyna odpowie ci, co dla siebie wylosowałeś. Marek.
2: Stop.
4: Miła w dotyku narzutana. Łóżko.
0: Ciekawe, czy twoje łóżko skrzypi?
2: Żona skrzypi łóżko.
0: Bo wiesz, bo jak łóżko...
4: Od poniedziałku do soboty.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Gość co dzień prawie przy radiu czyha, by listy słuchać Marcina Jędrycha. Hop, więc.
1: Yeah, to all you people out there.

0: Reklamy FON. Z ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

Cykl skandali obyczajowych wokół pierwszej pary RMF-u. Alina Kamińska i Paweł Pawlik znów gruchają w najlepsze. Już w najbliższą sobotę o 9 rano wspólnie zaprezentują nową odlotową dyscyplinę. I po zawodach.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Tymczas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Były minister cyfryzacji w rządzie Zjednoczonej Prawicy Janusz Cieszyński przekonywał w RMF FM, że fundamentem polskiego bezpieczeństwa są nasze relacje z Amerykanami. W Wielkiej Brytanii ważą się losy premiera Keira Starmera. Posłuchajcie doniesień naszego korespondenta. W tych faktach też wyjątkowy eksponat muzealny w Bibliotece Kórnickiej pod Poznaniem. Polsko-amerykańskie relacje to fundament naszego bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że rację ma Władysław Kosiniak-Kamysz, mówiąc, że nie ma żadnych decyzji o redukcji amerykańskich wojsk w Polsce, podkreślał w RMF FM Janusz Cieszyński z PiSu. Były minister cyfryzacji był gościem rozmowy Krzysztofa Ziemca.
2: Ja naprawdę, jeżeli ktoś myśli, że ja tu przyjdę do studia RMF i powiem, dobrze by było, żeby wyszli amerykańscy żołnierze, jeżeli to sprawi, że Donaldowi Tuskowi spadnie poparcie o 5%, ja nigdy tak nie powiem, dlatego że polskie bezpieczeństwo, bez względu na to, kto rządzi, jest najważniejsze. I dopóki będę w polityce, to będę wyznawał taką zasadę.
3: Będzie miał szef MON-u wasze wsparcie, czy ci, którzy pojadą do Waszyngtonu? Może jakaś rola nowa tutaj prezydenta w tej sprawie?
2: Znaczy, ja jestem przekonany, że pan prezydent Karol Nawrocki w tych sprawach zawsze będzie stał za interesem Polski.
1: Do rozmowy Krzysztofa Ziemca z Januszem Cieszyńskim wrócimy w kolejnych faktach. A w tych faktach mamy informacje z ostatniej chwili. Znamy wyniki tegorocznej Eurowizji. Krajem, który zwyciężył, jest Bułgaria z wynikiem 516 punktów. To naprawdę bardzo wysoki wynik, a nasza reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska, śpiewająca utwór zatytułowany Prey, zajęła 12 miejsce. I teraz wracamy w faktach do Polski. Sejm w piątek po raz trzeci przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów. Nowe przepisy przewidują, że nadzór nad rynkiem obejmie Komisja Nadzoru Finansowego. Dwie wcześniejsze wersje ustawy zostały zawetowane przez prezydenta. Tym razem rządzący uwzględnili jedną z 15 poprawek zgłoszonych przez prezydenta. Czy przyjęcie tej poprawki może przeważyć o podpisie Karola Nawrockiego? Wyjaśni to reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Według polityków Prawa i Sprawiedliwości ta jedna poprawka niczego nie zmienia.
5: Jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta.
4: Powiedział Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości. Również szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki sugerował, że ze względu na odrzucenie większości poprawek możliwe jest trzecie weto w tej sprawie. Politycy koalicji rządzącej apelują jednak, aby Karol Nawrocki podpisał ten projekt.
6: Powinien podpisać w interesie tych wszystkich, którzy na tym rynku się poruszają. Natomiast jeżeli go nie złoży, no będzie brał odpowiedzialność za to, co się dzieje w takiej swoistej, tej swoistej wolnej Amerykance.
4: Mówił mi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Ustawą w sprawie rynku kryptoaktywów zajmie się teraz Senat.
1: Ważą się losy brytyjskiego premiera Keira Starmera. To efekt porażki Partii Pracy w ubiegłotygodniowych wyborach samorządowych. Doskonały wynik uzyskała za to partia Reform UK Nigela Farage'a i to on często typowany jest na przyszłego premiera. Ma on jednak problemy, które mogą zaszkodzić mu w politycznej karierze, donosi nasz korespondent w Londynie Bogdan Frimorgan.
7: Przywódca ultraprawicy przyjął w prezencie 5 milionów funtów, po czym za gotówkę kupił dom wart prawie 1,5 miliona. Darowizna ta, otrzymana od brytyjskiej jego kryptomiliardera, będzie przedmiotem dochodzenia komisarza Izby Gmin odpowiedzialnego za utrzymanie standardów. Farage nazywany jest często brytyjskim Trumpem. Niechętnie mówi o swoich finansach. Zmiażdżyliśmy partię pracy w regionach, gdzie dominowała od 100 lat. Klęska lejburzystów w niedawnych wyborach parlamentarnych to jego ulubiony temat, do którego wraca w wywiadach. To także główna przyczyna presji, pod jaką znalazł się premier Keir Starmer.
8: Są i takie fakty.
1: Wyjątkowy eksponat, który znów będzie można zobaczyć w Bibliotece Kórnickiej pod Poznaniem. Po 40 latach na ekspozycję wraca tajemniczy róg jednorożca. To jeden z najcenniejszych zbiorów Kórnickiego Zamku, który znajduje się tam już kilkaset lat.
9: Pierwsza wzmianka w zapisach pochodzi z 1700 roku. Ten róg jednorożca był przekazywany z pokolenia na pokolenie jako ten symbol z jednej strony potęgi, szczęścia. Przez wiele, wiele wieków uważano też, że symbolizował on Chrystusa. Niektórzy uważali, że to był tak zwany lek na wszystko. Każdy ród możnowładczy chciał w swoim skarbcu mieć taki obiekt. Dzisiaj po wielu latach wiemy, że to jest tak naprawdę kieł, ząb narwala, ale niezwykle piękny, biały, ponad 2 metry długości, więc jest imponujący.
1: Wyjaśniała Małgorzata Potocka z Biblioteki Kórnickiej.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: zadania, kiedy się wydaje na krzesie, jest pełni, że ja też nie rozumiem, że nie wydaje.
1: W naszym studiu pojawili się teraz osobnicy, którzy nam są dobrze znani. To jest zespół Quart. Bo się okazało, tak zupełnie przypadkowo, że to są nasi słuchacze.
2: No oczywiście, no już od jakiegoś czasu no,
1: niesamowite,
2: nie
1: przymierzają. No.
3: Skoro on tak mówi, to tak jest.
1: Jakie święto jest tu u was?
2: Znaczy no było, to były moje urodziny. No i mamy tu takie małe upomineczki. Brzdękające i...
1: Hec, hec, hec.
2: Dzięki!

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Staszek z Lublina.
0: Staszek z Lublina. Stanisławie, czy ty kiedyś już brałeś udział w naszej grze?
1: No niestety nie, w ogóle pierwszy raz się zbieramy, to dzwonię.
0: Proszę bardzo, jesteś gotowy?
1: Jest.
0: Skoncentrowany?
2: Raz.
0: I co? I co? Stanisławie, stop, zatrzymało się. I teraz wszystko się okaże. Jest!
1: Wow, cieszę się, wspaniale.
0: Niesamowite, ale prawdziwe.
3: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Dziewiąta.
1: Mezzo Forte.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku od 9 do 12.
3: Piotr Metz.
4: Spec.
3: Od wielkich hec.

0: non-stop, non-stop, DJ Jędrych Hop! Enetue, rigge, fake, turba, borba, ósme smake, Deus, Deus, Kosmateus i Morele Benz!
1: Hop Benz, już od 17.30. Pamiętaj o wakacyjnych listach. Listach Hop Benz.

Lubisz? Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF Pola. Szalona kraina przygód. Wyrywająca łódź i samochód wielkiego zdobywcy. Diabelski błęd, słonie, samoloty, karuzele, zakręcony helikopter, ujarzmianie dzikich zwierząt. Potężna dawka szaleństwa. RMF Poland. Wesołe miasteczko inwazji mocy. Codziennie od 12. Popołudnie mocnej zabawy. Kręcą RMF FM i...
1: Balzen. Oryginalna jakość. Najlepsza markiza w Polsce, hit. Największy przebój rynku. Ogromny, wspaniały balzenowski świat.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Jedna osoba jest ranna po zderzeniu dwóch osobówek na S6 w Pomorskiem. Na początku o szczególną uwagę prosimy kierowców. Bułgaria wygrywa w jubileuszowej 70. edycji Eurowizji. Polska na 12. miejscu. Holandia przygotowuje się na przybycie statku, gdzie stwierdzono hantawirusa. Jednostka ma dopłynąć do Rotterdamu najpóźniej w poniedziałek rano. Uwaga kierowcy na S6 w Pomorskiem. Na odcinku między węzłami Słupsk Zachód i Słupsk Południe w pobliżu Kobylnicy zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba została ranna. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Jedźcie ostrożnie. A teraz w faktach wracamy do Eurowizji. Reprezentująca Bułgarię Dara z utworem Bangaranga wygrała tegoroczny jubileuszowy 70. konkurs. Tak właśnie brzmi zwycięska piosenka Bułgarii. Finał odbył się w Wiedniu, a triumfatorka zdobyła łącznie 516 punktów. Polskę reprezentowała Alicja Szemplińska z piosenką Prey. Nasza reprezentantka zajęła ostatecznie 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Polska bardzo dobrze wypadła w głosowaniu jury, otrzymała 133 punkty, co było najlepszym wynikiem od ponad dwóch dekad. Jednak widzowie przyznali tylko 17 punktów. Szczegółowo o wynikach piszemy dla Was na rmf24.pl. Niezmiennie polecamy Wam nasz adres w internecie.
2: To są fakty RMF FM.
1: Holandia przygotowuje się na przybycie statku Hondius, na którym wykryto hantawirusa. Jednostka ma wpłynąć do portu w Rotterdamie najpóźniej w poniedziałek rano. Na pokładzie znajduje się 27 osób. To obywatele Holandii, Filipin, Ukrainy, Rosji oraz polski kapitan. Co ich czeka po przybyciu do Rotterdamu, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Załoga i personel medyczny zostaną przebadani po przybyciu, a następnie poddani kwarantannie. Nie jest jeszcze jasne, którzy członkowie załogi pozostaną w porcie przez cały obowiązkowy 6-tygodniowy okres kwarantanny. W rotterdamskim